0: czas na otwarcie. Otwarcie oczu, czas na otwarcie drzwi, otwarcie okna, a również na otwarcie nowego dnia i nowego tygodnia. Dzień dobry, witajcie w poniedziałek. Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam. A jeżeli dzisiaj obudziliście się rano i coś was strzyka, to tu, to tam, to dzisiaj możecie świętować Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu. I Dzień Bezpiecznego Komputera też jeszcze mamy. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy pracują przy komputerach. Pamiętajcie, żeby robić to bezpiecznie. Poniedziałek to 12 dzień października, 285 dzień roku, do końca którego zostało dokładnie 80 dni. 6.56 to wschód słońca, zachód 17.48, a dzień trwa 10 godzin i 53 minuty. Do końca jesieni zostało dokładnie 70 dni. Myśl na dziś. Kiedy zaczynasz nowy tydzień, nie patrz na niego jak na ciężar, lecz jak na czystą kartkę, na której możesz napisać dokładnie to, co zechcesz. No i niech to będzie taka idealna myśl na poniedziałkowy poranek, bo zawsze możecie wszystko pisać od początku. A ja od początku tego dnia jestem razem z wami i mówię wam jak zwykle piękne dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: 12 października, u nas dzień reumatyzmu, a w Brazylii dzień dziecka i takie święta, to ja rozumiem, u nas na dzień dziecka trzeba jeszcze trochę poczekać do przyszłego roku. W roku 1919 założono Polski Komitet Olimpijski, w roku 1963 fabryka samochodów ciężarowych w Lublinie rozpoczęła seryjną produkcję transportera opancerzonego Scott, a w Warszawie odsłonięto pomnik żołnierza pierwszej Armii Wojska Polskiego. W roku 2007 odbyła się przedwyborcza debata pomiędzy Donaldem Tuskiem a Jarosławem Kaczyńskim. W roku 1492 Krzysztof Kolumb dopłynął do archipelagu Bahamów. Jest to oficjalna data odkrycia Ameryki przez Europejczyków. W roku 1799 francuska Jeanne-Geneviève Garnier jako pierwsza kobieta w historii wykonała udany skok ze spadochronem z balonu lecącego na wysokości 900 metrów. W roku 1810 w Monachium odbył się pierwszy Oktoberfest. W roku 1887 założono japoński koncern Yamaha. W roku 1901 Theodore Roosevelt oficjalnie nadał nazwę Biały Dom rezydencji prezydenckiej w Waszyngtonie. W roku 1933 więzienie wojskowe na wyspie Alcatraz zostały zakupione przez rząd federalny w celu przekształcenia go w federalny zakład karny. W roku 1971 na Broadway odbyła się premiera rock-opery Jesus Christ Superstar, a w roku 1999 według szacunków ONZ urodził się 6-miliardowy mieszkaniec Ziemi.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
1: Obrazy na szkle. Młodzieżowa Rada Miasta. Klub Senior Plus i przypomnienie policjantów dotyczące zabezpieczenia ogródków działkowych. Już za chwilę w serwisie informacyjnym. Zostańcie z nami. Jakub Szumilas. Zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. W Redzie ruszają przygotowania do wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Głosowanie odbędzie się w dniach od 19 do 21 października. Kandydować mogą uczniowie redzkich szkół podstawowych, Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie, a także mieszkańcy Redy uczący się w szkołach nadpodstawowych poza miastem. Kandydaci muszą mieć od 13 do 20 roku życia. Osoby uczące się poza Redą mogą zgłaszać swoją kandydaturę do 14 października do godziny 15. Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miasta albo przesłać drogą mailową. W ich przypadku potrzebna jest także lista poparcia co najmniej 20 osób. Dla uczniów szkół ponadpodstawowych spoza Redy przewidziano 6 miejsc w 24-osobowej Młodzieżowej Radzie. Głosowanie w tej grupie odbędzie się wyłącznie elektronicznie. Miejska Komisja Wyborcza ma zweryfikować przebieg głosowania i do 23 października opublikować protokół z wynikami. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Redzie rozpoczyna rekrutację do klubu Senior Plus. Nabór skierowany jest do mieszkańców Redy, którzy ukończyli 60 lat i są nieaktywni zawodowo. Rekrutacja potrwa od 26 października do 9 listopada. Pierwsze zajęcia planowane są na styczeń. Klub ma być miejscem spotkań, integracji i aktywnego spędzenia czasu. Uczestnicy będą mogli brać udział w różnego rodzaju zajęciach, rozwijać zainteresowania i poznawać nowych ludzi. Osoby zainteresowane powinny złożyć deklarację uczestnictwa w siedzibie MOPS-u w Redzie. Dokumenty dostępne są również w klubie Senior Plus oraz na stronie internetowej ośrodka. Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji można również uzyskać telefonicznie. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku odbył się wernisaż prac Alicji Serkowskiej oraz wystawa połączona z rozstrzygnięciem konkursu Kaszubskie Ludowe Malarstwo na Szkle.
2: Prac było sporo, bo 48 i bardzo się z tego cieszymy. Było to pierwsze takie przedsięwzięcie biblioteki, w którym staramy się łączyć i literaturę, i sztukę malarską. Jeden temat, taki zasadniczy, to były obrazy, które miały być malowane zgodnie z kanonem kaszubskiego malarstwa na szkle, czyli przedstawienie osoby świętej lub Matki Boskiej w centrum otoczony ornamentem, albo tematyka dowolna, ale inspirowana kulturą kaszubską.
1: Mówiła Zofia Biskupska-Lisiecka, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku. Jednym z głównych punktów wydarzenia była wystawa Alicji Serkowskiej, artystki z Kartuz, która od ponad trzech dekad zajmuje się kaszubskim ludowym

0: tym malarstwem na szkle.
1: Około 20 prac możemy tutaj oglądać. Jedną z największych jest Różaniec. To są tajemnice chwalebne Różańca, które namalowałam w 2000 roku. Bardzo lubię tą pracę i jest to tak bardzo ekspozycyjne, bo jeden obraz daje tak jakby mały ogląd prac, a jeżeli jest w jednej pracy zawarte 5 obrazów, to wtedy można już tak troszeczkę więcej się z tym malarstwem opatrzyć. Oczywiście kaszubskie ludowe malarstwo na szkle polega na tym, że jest to malarstwo sakralne. Na nim przedstawiamy głównie postać świętą, ewentualnie patrona.
0: Mówiła Alicja Serkowska, artystka z Kartuz. Wystawę można oglądać w klubie Biblioteki Miejskiej w Lęborku do 29 października w godzinach pracy placówki. Policjanci przypominają o zabezpieczeniu ogródków działkowych przed zimą. Koniec sezonu letniego to czas, w którym niepilnowane altany częściej stają się celem złodziei. Funkcjonariusze apelują do właścicieli działek o zabranie na okres jesienno-zimowy wartościowego sprzętu, takiego jak kosiarki, narzędzia elektryczne czy sprzęt RDV. Praktyka pokazuje, że szkody wyrządzone przez włamywaczy podczas forsowania drzwi lub okien często przewyższają wartość skradzionych przedmiotów. Dlatego mundurowi zalecają montaż solidnych zamków oraz regularne kontrolowanie stanu posesji, na przykład podczas spacerów. Równie istotna jest czujność i sąsiedzka współpraca. Wymiana numerów telefonów oraz zwracanie uwagi na obce osoby w rejonie ogródków działkowych znacząco podnosi bezpieczeństwo. Wszelkie podejrzane sytuacje należy niezwłocznie zgłaszać pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio swojemu dzielnicowemu.
2: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Poniedziałek zaczynamy dość chłodno i miejscami z deszczem. W Słupsku około 9 stopni i możliwe przelotne opady, podobnie w rejonie Lęborka, gdzie będzie około 8 stopni. W Gdyni również mniej więcej 8 stopni, ale tutaj poranek zapowiada się spokojnie i raczej bez większego deszczu. Wiatr z południowego zachodu słaby i umiarkowany.
2: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
4: Śniadanie z Norda FM.

Polacy, rodacy ruszają w poniedziałkowy poranek z uśmiechem do pracy. Pamiętajcie o zmiennych warunkach pogodowych. Synoptycy na najbliższy czas zapowiadają nam aurę bardzo jesienną, a nad ranem nawet temperatury na delikatnym minusie. Może być ślisko, uważajcie na siebie. Jeżeli musicie zatankować, to według specjalistów lepiej zrobić to dzisiaj, bo jeszcze obowiązują weekendowe ceny, a od wtorku najprawdopodobniej będzie drożej. Ceny na kolejny dzień poznamy dzisiaj po południu, a ja pozdrawiam wszystkich informatyków, bo dzisiaj dzień bezpiecznego komputera, a ten nie byłby bezpieczny, gdyby nie nasi informatycy. Dlatego mam dowcip, a właściwie takie porzekadło informatyków. Nie ma brzydkich kobiet, są tylko złe karty graficzne. Mam nadzieję, że wasza karta graficzna daje radę z przeróbkami, a jak nie, to zawsze jest sztuczna inteligencja, która sobie podobno z tym też całkiem nieźle radzi. Jak wam się zdjęcie jakieś wasze nie podoba, to zawsze można sobie wrzucić, a sztuczna inteligencja zrobi z was gwiazdę i wtedy miło zaczyna się dzień, jak człowiek popatrzy na takie zdjęcie i patrzy i mówi, a kto to właściwie jest? To ja? Taki piękny, taki wspaniały, taki wyjątkowy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie o poranku. Uśmiechajcie się jak najczęściej. Zapraszam do słuchania naszego porannego programu.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
4: Reklama.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Autopromocja. Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na

0: Portal Nadmorski 24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
1: Reklama.
3: 20 tysięcy mundurowych rusza na patrolę. Ciąg dalszy kontroli. Pacjent rzucił się na medyka w świętokrzyskim szpitalu. Skierowanie na CITO to coraz częściej fikcja. Powrót limitów z NFZ uderza w diagnostykę. Ewelina Walczak. 117 osób i ponad 65 tysięcy sprawdzonych szkół przez policję po atakach nożowników w ubiegłym tygodniu. W domach i plecakach szkolnych zatrzymanych osób służby znajdowały pistolety, nakulki, maczugi, noże i butelki z benzyną. Większość w zależności od wieku trafiała albo do aresztu tymczasowego, albo do schroniska dla nieletnich. Były też skierowania do szpitali psychiatrycznych. Także w tym tygodniu policja zapowiada m.in. kontrole i działania edukacyjne w szkołach. 20 tysięcy policjantów będzie sprawdzać podstawówki, szkoły średnie, a także uczelnie, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Będziemy utrzymywać ten stan do czasu, kiedy będzie to niezbędne.
3: Jak podkreśla, ostatnie ataki to nie była zorganizowana grupa, żaden challenge, choć głównie młodych ludzi łączyła fascynacja przemocą, nazizmem i grami komputerowymi. Chwilę grozy w szpitalu w Skarżysku Kamiennej, gdzie 60-letni pacjent zaatakował nożem jednego z pielęgniarzy. Życiu poszkodowanego medyka na szczęście nie zagraża niebezpieczeństwo. Napastnik został już odizolowany i trafił do szpitala psychiatrycznego, a dokładne okoliczności ataku wyjaśnia teraz policja. Skierowanie na CITO traci na znaczeniu. Prawie milion Polaków w pilnych kolejkach. Pacjenci ze skierowaniem pilne na rezonans czy tomografię i tak czekają tygodniami na szybką diagnozę. Jak podaje dziennik Rzeczpospolita, powołując się na nieoficjalne raporty NFZ, w zdrowotnych zatorach utknął już prawie milion chorych, bo zadłużone szpitale ograniczają przyjęcia. To bezpośredni efekt wiosennego przywrócenia limitów finansowanych przez fundusz, co według medyków nieuchronnie doprowadzi do wzrostu przedwczesnych zgonów. Pora rozejrzeć się za czujkami dymu i czadu, przypominają strażacy. Urządzenia te są potrzebne nie tylko w domach ogrzewanych węglem, ale także tam, gdzie są piecyki gazowe.
5: Te czujki możemy kupić w internecie. Koszt takiej czujki tlenku węgla to od 80 zł wzwyż. Nawet gdybyśmy wydali kilkaset złotych, to jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i naszych najbliższych.
3: Mówi Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Z kolei lekarze apelują, nie zbierajmy grzybów, których nie znamy. Sezon trwa, ale szukając grzybów nie polegajmy na internecie, ostrzega Katarzyna Dziurna z mazowieckiego sanepidu.
6: Osobom początkującym radzimy wybierać grzyby rurkowe, czyli te, które pod kapeluszem mają charakterystyczną strukturę gąbki. Unikamy natomiast okazów bardzo młodych i starych. Wszelkie aplikacje traktujmy raczej jako ciekawostkę, na pewno nie jako wyznacznik w rozpoznawaniu gatunków.
3: Zebrane grzyby zawsze można też przynieść do sanepidu, tam fachowcy powiedzą nam, czy są jadalne, czy nie. I jeszcze maksymalne ceny paliwa na dziś. Litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 97 groszy, benzyny 98 7 zł 85 groszy, a maksymalna cena dla oleju napędowego to 8 zł i 6 groszy. To najwyższe ceny od wejścia w życie trzeciej edycji programu Ceny paliwa niżej.
7: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Funkcjonariusze Straży Gminnej w Kosakowie przeprowadzili spotkania profilaktyczne dla przedszkolaków i uczniów pierwszych klas szkół z terenu gminy. Celem było przypomnienie najmłodszym zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Dzieci uczyły się m.in. jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię, zachować ostrożność w pobliżu ruchu samochodowego oraz bezpiecznie podróżować jako pasażerowie. Zajęcia odbywały się również z wykorzystaniem autochodzika i magicznej tuby. Dzięki nauce przez zabawę najmłodsi

0: praktyce poćwiczyć właściwe zachowania na drodze. Na zakończenie spotkań każde dziecko otrzymało element odblaskowy. Strażnicy przypomnieli, że odblaski zwiększają widoczność pieszych, szczególnie po zmroku i przy ograniczonej widoczności. Takie działania mają kształtować dobre nawyki i zwiększać bezpieczeństwo dzieci już od najmłodszych lat. Policjanci z Pucka odnaleźli i zabezpieczyli BMW X5 o wartości około 150 tysięcy złotych. Samochód, którego dotyczyła sprawa przywłaszczenia, znajdował się na jednej z posesji na terenie powiatu puckiego. Do odnalezienia pojazdu doszło 8 października. Funkcjonariusze ustalili miejsce, w którym może znajdować się auto, a następnie sprawdzili wskazaną posesję. BMW miało zdemontowaną tylną tablicę rejestracyjną. Na miejscu policjanci zastali mężczyznę, który został przesłuchany. Dobrowolnie przekazał funkcjonariuszom samochód wraz z kluczykami. Po przeprowadzeniu oględzin pojazd został zabezpieczony i odholowany na strzeżony parking. Policjanci nadal wyjaśniają wszystkie okoliczności sprawy. W Pobłociu w gminie Główczyce powstanie sieć kanalizacji sanitarnej. Prace mają potrwać około 2 lat i obejmą budowę sieci kanalizacyjnej, przyłączy do budynków oraz przepompowni ścieków. Po zakończeniu robót odtworzone zostaną również nawierzchnie. Inwestycja ma poprawić warunki życia mieszkańców oraz przyczynić się do lepszej ochrony środowiska. Umowę w imieniu gminy podpisał wójt Rafał Teterka, przy kontrasygnacie skarbnik Marioli Barny. Zadanie zakłada budowę kanalizacji sanitarnej działającej w systemie grawitacyjno-tłocznym. Oznacza to wykorzystanie zarówno naturalnego spadku terenu, jak i przepompowni, które umożliwią transport ścieków tam, gdzie nie można zastosować wyłącznie przepływu grawitacyjnego. W ramach przedsięwzięcia wykorzystane zostaną także przyłącza do budynków, pozwalające na podłączenie nieruchomości do nowej infrastruktury. Po zakończeniu prac budowlanych przewidziano odtworzenie nawierzchni na terenach objętych robotami. Według informacji przekazanych przez gminę, realizacja zadania potrwa około 2 lat. To rozbudowane przedsięwzięcie infrastrukturalne, którego efekty mają służyć mieszkańcom przez kolejne lata. Budowa kanalizacji sanitarnej ma poprawić dostęp do infrastruktury technicznej, a także ograniczyć zagrożenia dla środowiska związane z odprowadzaniem ścieków. Podpisanie umowy oznacza rozpoczęcie kolejnego etapu przygotowań do realizacji inwestycji, na którą mieszkańcy Pobłocia czekali od dłuższego czasu. Gmina nie podała w opublikowanym komunikacie dokładnej daty zakończenia robót ani wartości całego zadania. Kierowców ze Słupska czekają 2-dniowe utrudnienia w ruchu. W środę i czwartek 14 i 15 października prowadzone będą roboty drogowe związane z frezowaniem starej nawierzchni oraz układaniem nowego asfaltu. Prace obejmą 2 lokalizacje. Pierwsza to ulica Lota w rejonie Ronda Kuklińskiego. Remontowany będzie odcinek od ulicy Lota od Ronda do ulicy Profesora Grucy, a także prawy pas ulicy Gdańskiej w obrębie Ronda w kierunku centrum miasta. W godzinach od 8 do 17 odcinek Lota zostanie całkowicie zamknięty. Na ulicy Gdańskiej ruch zostanie natomiast zwężony do 1 pasa. Prace będą rozpoczynały się po godzinie 8, tak aby umożliwić dojazd dzieci do szkoły podstawowej nr 11. Druga lokalizacja to Rondo Generała Grota Skotnickiego. Na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Westerplatte i Hubalczyków remont obejmie wewnętrzny pas ronda. W czasie robót zwężone do 1 pasa będą wloty od strony Hubalczyków oraz oba wloty od strony Bohaterów Westerplatte. Kierowcy powinni liczyć się ze spowolnieniem ruchu. Zarządca drogi apeluje o ostrożność, stosowanie się do tymczasowego oznakowania i poleceń osób kierujących ruchem oraz w miarę możliwości wybieranie tras alternatywnych.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lemborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: O 7 rano nadal warto mieć pod ręką parasol. Szczególnie jadąc przez okolice Słupska i Lęborka, tam miejscami popada, a temperatura wyniesie około 8-9 stopni. W Gdyni mniej więcej 8 stopni i więcej chmur niż deszczu. Wiatr niezbyt mocny, głównie z południowego zachodu.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lemborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
3: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Nowy dzień, nowy tydzień, czyli czas wszystko zacząć od nowa. Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry, witajcie w poniedziałek. Zapraszam bardzo serdecznie na nasz program wypełniony muzyką, ciekawostkami i oczywiście wszystkim tym, co ważne i mniej ważne. Ważne jest to, że dzisiaj 12 dzień października, a imieniny obchodzą Maksymilian, Witold, Marcin, Felix, Edwin, Serafin, Edwina, Eustachy, Witolda, Grzymisław, Cyriak i Grodzisław. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień Kolumba w Ameryce, czyli święto, bo Europejczycy właśnie dzisiaj, właściwie jeden, bo Kolumb odkrył Amerykę. Międzynarodowy Dzień Reumatyzmu i Dzień Bezpiecznego Komputera to kolejne święta, które możecie świętować, a przysłowie na dziś brzmi tak: gdy październik ostro trzyma, zwykle potem ostra zima. Powiedziałbym pół na pół, bo pół było całkiem przyjemnego, a teraz czeka nas ochłodzenie, chociaż synoptycy jeszcze zapowiadają, że szansa po 15 jest na babie lato i powrót przyjemnych temperatur. Za chwilę, jak zwykle, kilka słów o tych, którzy obchodzą swoje imieniny, czyli dzisiaj Maksymilian i Witold. To właśnie o tych imionach słów kilka w naszej porannej księdze imion. Zapraszam serdecznie, zaczynamy. Mam nadzieję, że wy razem ze mną ten nowy dzień.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem.

0: chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lembork i Gdynia.
4: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
5: Reklama.

0: Naszą księgę imion rozpoczynamy od Maksymiliana. Cechuje go błyskotliwy umysł, duża pewność siebie oraz wrodzone predyspozycje przywódcze. Potrafi myśleć długofalowo i nie boi się brać na swoje barki odpowiedzialności za trudne decyzje. W relacjach z ludźmi jest otwarty, bezpośredni i hojny, choć roztacza wokół siebie aurę autorytetu. Dobre strony, wizjonerstwo i ambicja, charyzma, umiejętności przywódcze, odwaga i decyzyjność. Złe strony, dominacja i chęć kontroli, niecierpliwość wobec słabości i skłonność do pracoholizmu. To Maksymilian w pogoni za celami potrafi zatracić granice między pracą a odpoczynkiem, zaniedbując regenerację. Regenerujcie się. A jaki jest Witold? Nie działa pod wpływem emocji. Każdą decyzję głęboko analizuje, opierając się na faktach, doświadczeniu oraz chłodnej logice. Posiada naturalny dar zjednywania sobie szacunku bez używania siły. W relacjach międzyludzkich jest opiekuńczy, dyskretny i niezwykle słowny. To typ człowieka, na którego słowie można polegać jak na zawiszy. Dobre strony, mądrość i dalekowzroczność, opanowanie i stabilność, odpowiedzialność i honor. Złe strony, skłonność do dystansu, ostrożność granicząca z powolnością i skrytość emocjonalna. Bardzo rzadko mówi o własnych lękach i trudnościach, przekładając samodzielne dźwiganie ciężarów na szukanie wsparcia. Taki jest właśnie Witold. Wszystkiego najlepszego dla Was o poranku z okazji Waszych imienin.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
2: Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry.

0: wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFlor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFlor, Reda, ulica Drogowców 1.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
2: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer, Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
3: Reklama.
4: Godzina 7.30, Jakub Szumilas, witam serdecznie i zapraszam na raport drogowy w Radiu Norda FM. Rozpoczynamy od okolicy Lęborka i tutaj sytuacja wygląda nie najgorzej, jak to zwykle bywa w Lęborku. O tej porze Lęborg powolutku się dopiero budzi, tutaj nasi mieszkańcy, słuchacze dopiero wstają, kierowcy wyjeżdżają na drogi, więc delikatnie trzeba dzwonić w okolicach Ronda Solidarności, ale nie ma tu jakiejś większej tragedii. Zerknijmy na chwileczkę jeszcze na wschód, czyli do Słupska. W Słupsku podobnie jak to zwykle w samym Słupsku jest dosyć spokojnie, natomiast od strony Siemianic należy troszeczkę zwolnić i to chyba troszeczkę mocniej niż zwykle. No i tradycyjnie od strony Kobylnicy należy tutaj uzbroić się w cierpliwość, ale nie ma tu dużych tragedii. Jeżeli chodzi o trasę kaszubską, ta jest chyba przejezdna, nie widzę tutaj żadnych większych zatorów, jeżeli coś się dzieje, to dajcie nam znać. Na ten moment natomiast jest dosyć spokojnie, dojeżdżamy do Trójmiasta, obwodnica metropolitarna i trójmiejska przejezdna, choć uwaga, uwaga, w okolicach węzła południe doszło do zdarzenia drogowego i tam tworzy się zator w kierunku na Warszawę, więc tam musicie uważać, natomiast na Armii Krajowej jest już bardzo intensywnie, na Słowackiego i Spacerowej, no to tutaj będziecie się toczyć i dobrych parę dziesiąt minut należy sobie doliczyć. Na Wielkopolskiej również robi się intensywnie, natomiast w centrum Gdyni póki co spokojnie, ale od strony Kosakowa na wjeździe na estakadę robi się zator i tutaj też mamy informację, że doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego, więc uważajcie, tam będzie pewnie czasowa organizacja ruchu. W Małym Trójmieście Kaszubskim, jeżeli chodzi o Wejherowo i Redę, spokojnie, od Rumi ruch tutaj narasta aż do obwodnicy.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
5: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
4: Dzisiaj zachmurzenie z większymi przyjaśnieniami, po południu okresami rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna będzie dzisiaj wahać się od 10 stopni na południowych krańcach naszego regionu, przez 11 w Lęborku, Luzinie, Słupsku, po 12 w Gniewinie, Wejherowie, Gdyni i również gdzieniegdzie nad morzem też 12 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
5: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Kto dużo podróżował podczas weekendu i musi napełnić bak swojego samochodu, to mam dla was wiadomość. Zróbcie to dzisiaj, nie czekajcie na jutro, przynajmniej tak twierdzą eksperci od tego tematu. Przypomnę, że dzisiaj 95, 6,97 maksymalnie za litr, 98, 7,85, a olej napędowy niestety ponad 8,806. Ale pewnie znajdziecie miejsca, gdzie będzie trochę taniej. Wraz z powrotem programu Ceny Paliw Niżej, o maksymalnych cenach paliw na stacjach decyduje Ministerstwo Energii. Ile będziemy płacić jutro, dowiemy się dzisiaj. Wiele wskazuje jednak na to, że szalejące ceny paliw na światowych rynkach i słabnąca względem dolara złotówka zniwelują działanie CPN, dlatego jutro najprawdopodobniej będzie trzeba zapłacić więcej. W górę będą też szły notowania autogazu. Tutaj wzrost może nawet przyspieszyć. Spodziewamy się podwyżek rzędu 5-7 groszy na litrze tego paliwa, co też wynika z uwarunkowań na rynkach międzynarodowych, twierdzą eksperci i analitycy. Dlatego może warto jednak zatankować dzisiaj, żeby było trochę taniej. Chociaż potem, jak będzie jutro taniej, to nie mówcie, że to moja wina, że kazałem wam dzisiaj jechać jeszcze na stacje benzynowe, ale dzisiaj po południu będą podane te nowe ceny paliw, także będziecie wiedzieli, czy jutro będzie drożej, czy jutro będzie jednak taniej.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na...
3: Tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krysztalowy-dworek.pl.
1: Reklama.

tak zwanych porannych informacji ważnych, najem krótkoterminowy. Są dwie strony medalu. Pierwsza to osoby, które wynajmują takowe mieszkania na krótki termin, a druga strona medalu to są osoby, które mieszkają w danych lokalizacjach i mają obok siebie takie mieszkania, po których kręcą się ciągle nowi ludzie. To nie są sąsiedzi, to są przyjezdni, którzy przyjeżdżają z walizkami, tarmoszą się w prawo, w lewo. No i rząd podjął decyzję. Regulacje przygotowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przewidują nowe uprawnienia dla mieszkańców oraz samorządów, które będą mogły decydować o ograniczeniu działalności hotelarskiej w takich lokalach. Nowelizacja daje wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym możliwość wprowadzenia zakazu świadczenia usług hotelarskich znajdujących się w danej nieruchomości, a mieszkańcy wspólnoty i spółdzielnie będą mogli inicjować kontrole dotyczące wymagań technicznych. Trzy naruszenia związane z bezpieczeństwem lub porządkiem publicznym stwierdzone w ciągu 6 miesięcy od pierwszego przypadku będą skutkować obowiązkowym wykreśleniem obiektu z ewidencji, czyli warto doczytać te wszystkie przepisy i dbać

0: to, żeby nie naruszać porządku i dbać o sąsiadów. Tu mówię do tych, którzy wynajmują takowe mieszkania.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wieczorem. Halo, Szemut nadaje, to znaczy, że znów będzie się działo. Panie wójcie, już październik.
2: I bardzo dobrze, bo w październiku w Rujanie spotykamy się na gminnym dniu seniora.
1: Będzie wielki tort, poczęstunek.
2: No i oczywiście tabaka. Susu nią nawet zajma.
1: 18 października o 15 w hali sportowej w Bojanie wystąpią regionalny zespół Koleczkowianie, orkiestra dęta gminy Szemut.
2: A gwiazdą wieczoru bądź legenda disco polo.
3: Zespół Bajerful.
1: Pamiętajcie, wejście wyłącznie z imiennym zaproszeniem. Zaproszeniem, które seniorzy już otrzymali.
3: Zapraszamy!
1: Wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski.
2: Gminne Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
4: Sigma Budownictwo to firma z wieloletnim doświadczeniem. Ponad 25 lat na rynku i setki zrealizowanych projektów mieszkalnych i użytkowych. Od budynków wielorodzinnych przez hale przemysłowe po obiekty publiczne. Realizujemy projekty z myślą o najwyższym

0: najwyższej jakości, terminowości i satysfakcji klientów. Dysponujemy własną doświadczoną kadrą inżynierską i ekipami budowlanymi, co pozwala nam realizować inwestycje od stanu surowego aż po klucz. Chcesz porozmawiać o swoim projekcie? Odwiedź nas. Ulica Przemysłowa 25 B Wejherowo. Sigma Budownictwo. Budujemy z myślą o przyszłości.
1: Reklama.
2: Znamy pierwsze ruchy nowego prezydenta Krakowa. Są nowe informacje na temat mężczyzny, który groził zamachem na premiera. Nastolatki bez dostępu do TikToka. Nowe przepisy mogą wejść w życie jeszcze w tym roku. Ewelina Walczak. Zwycięzca uzupełniających wyborów na prezydenta Krakowa ma już plan na najbliższe dni. Najważniejsze będą rozmowy z radnymi i ich poparcie dla projektów, które zamierza realizować.
3: Szykujemy, rozmawiamy ze swoimi współpracownikami o tym, kto z nich będzie wiceprezydentem, kto będzie ze mną współpracował, ale też od razu rozpoczniemy rozmowy z radnymi z poszczególnych klubów, nie ma co czekać.
2: Mówi Łukasz Gibała. Nowy prezydent zapowiedział też przywrócenie poprzedniej taryfy biletowej. Służby analizują dane i badają kontakty 60-latka, który groził przeprowadzeniem zamachu na premiera Donalda Tuska oraz szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. O czym więcej, Tomasz Fęskę.
4: Premier o możliwym zagrożeniu został poinformowany wczoraj rano. Rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński kilka godzin później przekonywał, że sprawa była na tyle poważna, że rządzący zdecydowali się ujawnić informacje o niej opinii publicznej. Podobnych gruźb jest dużo, ale Służba Ochrony Państwa, która pierwsza oceniała zgłoszenie o zagrożeniu, uznała, że jest ono prawdopodobne.
5: Oni potrafią oddzielić ziarno od plew i informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
4: Mówił Jacek Dobrzyński jeszcze przed informacją o zatrzymaniu mężczyzny. Według Gazety Wyborczej zapowiedź zamachu miała zawierać dane dotyczące adresów, pod którymi mogą przebywać premier i wicepremier oraz ich planów w najbliższym czasie. Dlatego sygnał został potraktowany wyjątkowo.
2: Będzie nowa ustawa, która skutecznie będzie chronić dzieci przed zakładaniem kont na platformach społecznościowych i to osoby nawet do 15 roku życia. W tej sprawie trwają prace w resortach edukacji i cyfryzacji. Nowe przepisy wejdą w życie prawdopodobnie do końca roku. Obecne są iluzoryczne, bo nawet 1,5 miliona dzieci poniżej 13 roku życia ma konta na platformach społecznościowych. Polska propozycja ma być omawiana też w Komisji Europejskiej i na pewno czeka polski rząd batalia z amerykańskimi właścicielami platform społecznościowych. Na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą będą dwa odcinkowe pomiary prędkości i to o rekordowej długości. Nie będą to nowe urządzenia, ale sprzęt z odzysku. Główny Inspektorat Transportu Drogowego przeniesie je z dwóch miejsc na Śląsku i Starnowa, gdzie nie są już potrzebne. Powodem jest rozbudowa autostrady A2 o trzeci pas w obu kierunkach. Odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
6: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
2: Odcinkowy pomiar zostanie też przeniesiony na obwodnicę Gdańska. Dziś Komitet Noblowski ogłosi laureata lub laureatów tegorocznego ekonomicznego Nobla, czyli Nagrody Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych. Wyróżnienie zostało ufundowane przez Bank Centralny Szwecji i od 1969 roku jest ono za zgodą Komitetu Noblowskiego przyznawane wraz z pozostałymi nagrodami, pomimo że Alfred Nobel nie przewidział go w swoim testamencie. I nie jest ono formalnie Nagrodą Nobla.
7: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Ponad 2 promile alkoholu w organizmie miał 53-letni kierowca Forda zatrzymany przez policjantów w Jeldzinie, gminie Krokowa. Mężczyzna próbował odjechać podczas interwencji, był agresywny i nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy. Policjanci z komisariatu w Krakowej otrzymali zgłoszenie o kierowcy, który może być pod wpływem alkoholu. W rejonie jednego ze sklepów zauważyli Forda cofającego z parkingu na ulicę Kartoszyńską. Gdy funkcjonariusze podjęli interwencję, kierowca próbował kontynuować jazdę. Policjanci uniemożliwili mu dalszą podróż, obezwładnili go i zatrzymali. Mężczyzna to 53-letni mieszkaniec Konina. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, do którego się przyznał. Grożą mu nawet 3 lata więzienia. Policja przypomina, jeśli podejrzewamy, że ktoś prowadzi pod wpływem alkoholu, nie bądźmy obojętni. Należy powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Po wakacyjnej przerwie wznowiono pracę przy nabrzeżu w Rewie. Trwa ostatni etap inwestycji, która ma lepiej chronić miejscowość przed sztormami i wysokimi stanami wody od strony Zatoki Gdańskiej. Roboty prowadzone są od 2024 roku i wykonawca wrócił na plac budowy.

0: 1 września. Jednym z bardziej widocznych elementów jest nowy ciąg pieszy z kostki granitowej. Do początku października ułożono około 180 metrów nawierzchni, a do wykonania pozostaje jeszcze około 340. Równolegle powstaje żelbetowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Częścią inwestycji będzie też system mobilnych przegród, które na co dzień pozostaną niskie, ale w razie zagrożenia będzie można je podwyższyć i czasowo zamknąć wybrane przejścia. Od strony mola powstaną dwie wyższe sekcje ze schodami, a brzeg dodatkowo zabezpieczy narzut kamienny. Inwestycja ma łączyć funkcję ochronną z rekreacyjną, bo górna część zabezpieczenia będzie jednocześnie ciągiem pieszym. Zakończenie prac planowane jest do końca 2026 roku. Urząd Gminy Potęgowo prowadzi nabór na wolne stanowisko urzędnicze związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym. Poszukiwana osoba będzie również pełnić funkcję pełnomocnika do spraw informacji niejawnych. Oferty można składać do 19 października bieżącego roku. Nabór ogłosił wójt Gminy Potęgowo. Jest on otwarty i konkurencyjny, co oznacza, że kandydaci mogą ubiegać się o stanowisko na zasadach określonych w ogłoszeniu. Zakres obowiązków obejmuje zagadnienia związane z obroną cywilną, reagowaniem na sytuacje kryzysowe oraz ochroną informacji niejawnych. Są to obszary związane z przygotowaniem urzędu do działania w sytuacjach zagrożenia, a także z zapewnieniem odpowiednich procedur bezpieczeństwa. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji powinny zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia, w którym określono wymagania wobec kandydatów, zakres obowiązków oraz sposób składania dokumentów. Termin upływa 19 października bieżącego roku. Szczegółowe informacje można znaleźć w ogłoszeniu opublikowanym przez Gminę Potęgowo. Kandydaci powinni zwrócić uwagę na wymagane dokumenty i warunki naboru, aby złożyć kompletną ofertę w wyznaczonym terminie. Pierwsza pomoc, survival, cyberbezpieczeństwo. Na takie działania trafią pieniądze w ramach programu Moc Małych Społeczności. W Słupsku zaprezentowano zwycięskie inicjatywy lokalnych organizacji, które otrzymają dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności. Wsparcie trafi m.in. do słupskiego chowca ZHP, który przygotuje grę miejską i szkolenia z kompletowania plecaków ewakuacyjnych. Zespół szkół Elektryk w Słupsku będzie z kolei prowadził zajęcia z pierwszej pomocy z wykorzystaniem technologii VR i fantomów. Dofinansowane zostaną także projekty realizowane w mniejszych miejscowościach. OSP w Gardnie Wielkiej stworzy mobilną strefę bezpieczeństwa. W Kotowie pojawi się zewnętrzny defibrylator AED, a w Warblewie odbędą się warsztaty survivalowe m.in. na wypadek blackoutu czy braku dostępu do bieżącej wody. Część projektów dotyczyć będzie również zagrożeń w internecie. Zaplanowano zajęcia o wyłudzeniach, klonowaniu głosu, deepfake'ach i rozpoznawaniu dezinformacji. Mieszkańcy będą mogli uczestniczyć także w otwartych szkoleniach. Jedno z nich odbędzie się 24 października w Łosinie, a kolejne 7 listopada o godzinie 10:30 w Centrum Aktywności Lokalnej przy ulicy Słupskiej 38.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lemborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Pogoda po 8 nadal będzie dosyć mocno zróżnicowana. W Słupsku około 10 stopni i możliwy deszcz. W Lęborku chłodniej, miejscami około 6-8 stopni, także z przelotnymi opadami. W Gdyni około 8 stopni i raczej pochmurno. Później w ciągu dnia zrobi się nieco cieplej. Lokalnie do 11, a nawet 13 stopni, ale opady miejscami będą wracać.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lemborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
3: Norda FM.

0: Poniedziałek, 12 dzień października, Arkadiusz Mieczewski, witajcie ponownie. Cóż, że ze Szwecji ten niż, który powoduje, że pogoda niezbyt przyjemną będzie, ale spokojnie do wtorku, bo już od środy powolutku będą napływały do nas wyże. Dlatego też temperatury wzrosną od 18 nawet do 20 stopni, chociaż te 20 stopni to raczej na krańcach południowych i w centrum Polski. Jeżeli chodzi o pozostałą część kraju, to od 15 do 18 stopni cieplej po 19 października, kiedy to z dalekiego południa Europy napłynie masa zwrotnikowa, która przy udziale wiatru fenowego podniesie temperaturę w południowych dzielnicach naszego kraju od 23 do nawet 25 stopni w cieniu, a może nawet i więcej, czyli jest jeszcze szansa na to, że w tym tygodniu, to może nie, ale od 19, czyli od przyszłego poniedziałku, to będzie szansa na to, że wróci do nas tak zwane babie lato. Trzymamy kciuki do przyszłego poniedziałku, to jeszcze tydzień czasu i wszystko może się zmienić. A już za chwilę kilka słów dla tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych.

0: zwierzęcych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
4: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
5: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
6: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
7: Reklama.

urodzeni 12 października. Posłuchajcie, kieruje wami niemal jedynie rządza władzy tak silna, że przyćmiewa wszystkie inne wartości. Jesteście ludźmi o silnej psychice, wytrwałymi i zawziętymi. Trudno o bardziej zdeterminowanych wojowników. Zrobicie dokładnie wszystko, by osiągnąć to, co sobie zaplanowaliście. Nie straszne wam żadne przeciwności. Z losem jesteście gotowi walczyć do upadłego. Nikt nie chciałby mieć was za wrogów. Chytrzy, spostrzegawczy i świetnie przygotowani. Doskonali strategzy, którzy zawsze mają w zanadrzu awaryjne rozwiązanie każdego problemu. Potrafią panować, władza daje mi poczucie sensu i ogromną satysfakcję. Starają się przyjąć kontrolę nad każdym projektem. Szybko stają się bez

0: względnymi dyktatorami i nikt nie ma odwagi wysunąć choćby słowa sprzeciwu. Jejku, to nie wiem, dobrze, nie będę tego komentował. Zalety: wytrwałość, intuicja, kreatywność, wady: władczość, bezwzględność, surowość. Liczba szczęśliwa to 5, a wśród urodzonych 12 października są Hugh Hackman, australijski aktor filmowy, Rafał Zawierucha, polski aktor teatralny i filmowy, i Szymon Kołecki, polski sztangista i srebrny i złoty medalista Igrzysk Olimpijskich. Wszystkiego najlepszego z okazji waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 101. Ścieżec.
4: Ścieżec.
5: Wylegiwać się w łóżku.
4: Wylegiwać się w łóżku.
5: Tum ksą cały dzyń ze ścieży, łet fryśtekły do wiecierzy.
4: Zajął wyrko na poważnie, a żoneczka sama marźnie.
5: Tum ksą cały dzyń ze ścieży, łet fryśtekły do wiecierzy.
4: Ścieżec.
5: Wylegiwać się w łóżku.
4: Ścieżec.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
2: Są chwile,

0: które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
1: Reklama.
2: Cześć, witajcie po weekendzie. 8:30 wybiła na naszych radiowych zegarach, czyli mamy ten czas, ten moment, na który wszyscy czekaliśmy, czyli przegląd drogowy, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. No i zaczynamy od Gdyni. Tutaj mamy więcej samochodów na Północnej, Puckiej, Hutniczej, Morskiej, 10 lutego i Śląskiej. Stoimy niestety też na Chwaszczyńskiej, gęściej także na Chwarzmieńskiej do Witomina. Na Kwiatkowskiego doszło do zdarzenia drogowego tuż przy ulicy Dąbka. Derdowskiego niestety stoi w Pogorzu, korek na Wiejskiej. Trochę więcej aut też na Dąbka. Obwodnicą Trójmiejską i trasą Kaszubską jak najbardziej śmigamy. Tłoczno w kierunku Rumi, Reda Przejezdna, podobnie jak Wejherowo. 216 do Pucka jedziemy bez spowolnień. W samym Pucku zwolnimy niestety na ulicy Wejherowskiej. We Władysławowie jak najbardziej mogę przyznać, że jest spokojnie. Zaglądamy jeszcze do Krokowej, tutaj bezproblemowo. Z Krokowej jedziemy dalej 213 przez Żarnowiec, Wierzchucino, Słuchowo, Lublewko i Choczewo, wszędzie bezproblemowo. Z Krokowej 218 docieramy z powrotem do Wejherowa i takie kółeczko zatoczyliśmy. I wyjeżdżamy z tego Wejherowa 468, jedziemy, ale niestety postoimy na Gościecińskiej Górce i dalej, jak już się wydostaniemy z Gościecina, to dalej przez Strzebilino jedziemy bez problemów. Wjeżdżamy na trasę Kaszubską i docieramy ekspresowo wręcz do Lęborka. Tutaj nieco tłoczniej, w sumie standardowo na Rondzie Solidarności i troszkę na ulicy Zwycięstwa również zwolnimy. Stoimy nadal niestety przed Nową Wsią Lęborską. Jeszcze tutaj troszkę będą trwały te roboty drogowe i w Łebie, jeżeli już przejedziemy Nową Wieś, to bezproblemowo. Na koniec Słupsk, tutaj tłoczniej na Bałtyckiej, Sierpinka i Jaracza. Tłoczniej również na 213 do Siemianic i miejscowe spowolnienie na trasie do Kobylnicy. I to tyle, jeśli chodzi o nasze lokalne drogi długości i szerokości, a my z następnymi informacjami drogowymi wrócimy już za godzinę. A teraz zapraszam na prognozę pogody.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Dziś zdecydowanie powieje jesienną aurą, zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, ale po południu jest nadzieja okresami rozpogodzenia. Wiatr słaby, umiarkowany, porywisty, zachodnio i północno-zachodnie. Robi nam się też coraz chłodniej, niestety 12 stopni. Tyle zobaczymy na termometrach w Dębkach, Władysławowej, na Helu, Gdyni, Wejherowie i Gniewinie i 11 w Luzinie i Słupsku.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
4: Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM.

0: po przekroczeniu tej liczby możecie mieć problemy, a 12 punktów karnych możecie dostać za jedno przewinienie, za rozmowę przez telefon w samochodzie i do tego jeszcze 500 zł. To bardzo niebezpieczne wykroczenie i dlatego taka ilość punktów karnych i również kara w postaci 500 zł. Jedno spojrzenie w ekran telefonu wystarczy, aby zniknąć na kilka sekund z drogi. Przy prędkości 50 km na godzinę oznacza to przejechanie kilkudziesięciu metrów bez pełnej kontroli nad sytuacją. W tym czasie na jezdnię może wejść pieszy albo poprzedzający pojazd może gwałtownie zahamować i tragedia gotowa. Rozproszenie uwagi wydłuża czas reakcji nawet o 30%. Korzystanie z telefonu zwiększa ryzyko wypadku trzykrotnie lub czterokrotnie. Dlatego łapki na kierownicę i wtedy nie dostaniecie na pewno mandatu. 500 zł i 12 punktów karnych, a to może boleć.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Okno na kulturę.
3: Na magazyn kulturalny w Radiu Norda FM zaprasza Robert Jastrzębski. Magiczna wyspa, misja ratowania ludzkości i miłość w świecie warszawskiej arystokracji. W Oknie na kulturę zaglądamy do kina w Wejherowskim Centrum Kultury. Na dzisiaj, na poniedziałek 12 października, zaplanowano 3 propozycje, które zabiorą widzów w zupełnie różne filmowe światy. Będzie animowana przygoda, nowy film z Tomem Cruise'em i spotkanie z bohaterami Bolesława Prusa. A zaczynamy o godzinie 16.30 w sali Apollo. Zapomniana wyspa to animowana komedia przygodowa studia DreamWorks, prezentowana z polskim dubbingiem. Jej bohaterki, Joe i Raisa, przyjaźnią się od dzieciństwa. Właśnie kończą szkołę średnią i przygotowują się do rozpoczęcia nowych etapów życia. Ostatni wspólny wieczór przed rozstaniem przybiera jednak niespodziewany obrót. Tajemniczy portal przenosi dziewczyny na magiczną wyspę Nakali. Tam spotykają stworzenia znane z opowieści swoich filipińskich rodzin. Największym wyzwaniem okazuje się jednak cena powrotu do domu, wspomnienia łączącej je przyjaźni. Czy znajdą wyjście, zanim zapomną o sobie? To historia o dorastaniu bliskości i walce o ważne relacje. Sugerowany wiek odbiorców to co najmniej 7 lat. To jest magazyn kulturalny w Radiu Norda FM i jesteśmy w kinie Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. O godzinie 17:00 sala kasino zaprasza na Digera w wersji z napisami. I tutaj główną rolę zagrał Tom Cruise. Jego bohater, najpotężniejszy człowiek świata, chce udowodnić, że potrafi ocalić ludzkość. Problem w tym, że sam doprowadził do katastrofy, przed którą zamierzają uratować. Ten przewrotny punkt wyjścia zapowiada opowieść o ambicji, odpowiedzialności i potrzebie bycia zbawcą. W obsadzie znaleźli się również Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller oraz Jess Plemons. A wieczorem w Wejherowskim Centrum Kultury przeniesiemy się do Warszawy końca XIX wieku. O 19.30 w sali kasino rozpocznie się lalka. W nowej ekranizacji powieści Prusa Stanisława Wokulskiego gra Marcin Dorociński, Izabelę Łęcką Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego Marek Konrad. Zakochany kupiec próbuje wejść do arystokratycznego świata i zdobyć serce Izabeli. Pieniądze otwierają przed nim drzwi salonów, ale nie gwarantują uczucia ani akceptacji. To opowieść o niespełnieniu społecznych barierach i konflikcie serca z rozumem. 3 filmy, 3 różne nastroje i 1 adres. Kino Wejherowskiego Centrum Kultury. Szczegóły repertuaru oraz odnośniki do zakupu biletów znajdziemy na stronie wck.org.pl.

Poniedziałkowy poranek szerokiej drogi dla wszystkich tych, którzy ruszają. Skupcie się na drodze, bo warunki coraz gorsze do jazdy. I ja chciałem tylko przypomnieć, że 24 punkty karne to jest maksymalna po

0: teraz coś dla tych po 50, ale ci po 40 też mogą posłuchać według najnowszych badań moich ulubionych naukowców. Po 50 należy unikać pewnych rzeczy, żeby w zdrowiu żyć. I teraz uwaga, jeśli dużo skrolujecie, jeśli polegacie na gotowych posiłkach, siedzicie przez cały dzień, pomijacie śniadanie, zapominacie o piciu wody, opalacie się, zbyt późno chodzicie spać, odsuwacie się od bliskich, unikacie lekarza rodzinnego, to jest szansa, że będziecie żyli krócej niż dłużej. A do tego jeszcze oczywiście palenie papierosów, czy picie alkoholu, albo pomijanie szczepień, to też są elementy, o których warto pamiętać i ich nie unikać, bo to jest plan na wasze zdrowie, czyli nie robić tego, a będziecie dalej żyć w zdrowiu. No tak przynajmniej twierdzą naukowcy, a czy tak będzie, to się okaże. Ja, jak zwykle o poranku, życzę wam dużo zdrówka. Pamiętajcie o swoim zdrowiu, bo ono najważniejsze. Nieważne pieniądze, ważne jest zdrowie. To na zdrowie i za wasze zdrowie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
4: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
0: Reklama.

0: reagować na atak nożownika? Do szkół trafiają specjalne wytyczne. Polacy nie widzą w kraju miejsca na własny biznes. Ciepłe lato przyniosło prawdziwy wysyp dyń. Ewelina Walczak. Do szkół ma trafić dziś instrukcja, jak reagować na atak z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW, mówiła wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
1: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
0: Rano przedstawiciele resortu edukacji będą też rozmawiać z nauczycielskimi związkami zawodowymi. A jak reagować, gdy wyją syreny? Jak ma przebiegać ewakuacja? Do kogo się zwrócić, jeśli się boimy? W szkołach na Lubelszczyźnie nauczyciele uczą dzieci zachowania na wypadek zagrożenia atakiem z powietrza. Przy pierwszej ewakuacji, kilkanaście dni temu, była panika i lęk. Dziś chodzi o to, by być przygotowanym. Więcej o tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Przemysław Płoszczak jest dyrektorem szkół Andersena w Lublinie. Jak mówi, mamy taki czas, że dzieci muszą być przygotowane i trzeba z nimi o tym rozmawiać. Otwarcie o zagrożeniu i sposobach działania.
3: Że oni są przede wszystkim bezpieczni tu, gdzie są, że nie robi się fałszywych ruchów, nie działa się bardzo mocno pod wpływem emocji. Powiedzieliśmy i przedstawiliśmy dzieciom, jak będą wyglądać procedury. Jeden długi dzwonek to jest alarm, ewakuacja wewnątrz budynku. Opuszczamy rolety antywłamaniowe, które mamy na parterze budynku i wszyscy schodzimy w miejsca bez okien.
2: Na Lubelszczyźnie były już ewakuacje szkół. Teraz chodzi o to, by ewentualnie następnym razem przeprowadzić je lepiej i szybciej.
0: Łukasz Gibała, zwycięzca wczorajszej drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie, rano pojawił się na Rondzie Mogilskim i rozdawał obwarzanki w podziękowaniu za głosy. We wczorajszym głosowaniu zdobył 62% poparcia, a jego rywalka z Koalicji Obywatelskiej Monika Piątkowska 37,8%. Radosław Sikorski kolejny raz ostrzega przed Rosją. Szef polskiej dyplomacji mówi o coraz większym ryzyku ofiar związanych z eskalacją rosyjskich działań hybrydowych i sabotażowych. Według Radosława Sikorskiego, państwa NATO muszą mieć na to przygotowaną odpowiedź. Ponad połowa Polaków uważa, że obecne warunki gospodarcze nie sprzyjają zakładaniu własnej firmy. Z sondażu dla Dziennika Gazety Prawnej wynika, że optymizm w tej kwestii zachowuje zaledwie co czwarty badany. Te nastroje kontrastują jednak z danymi Eurostatu, według których w Polsce działa ponad 2 800 000 aktywnych przedsiębiorstw, co daje nam piąte miejsce w całej Unii Europejskiej. Wyjątkowo dobrze obrodziły w tym roku dynie. To zasługa ciepłego lata i jesieni. Dynie są bardzo zdrowe, zawierają błonnik i naturalne barwniki wpływające pozytywnie na wzrok i odporność, mówi dr Joanna Lisiecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Proponuję popróbować różnych dyń. Możemy sobie dowolnie tutaj smakami, czy na wytrawnie, czy na słodko. Również możemy przetwory, także dżemy robiłam z dyni. To działa fajnie wtedy zimą, już sama dynia uodparniająca, a dodatkowo jeszcze rozgrzewająco działają te przyprawy, które tam się doda.
0: W tym roku za kilogram dyni krajowej w hurcie trzeba zapłacić około 2-3 zł.
5: Jakub Szumilas. Zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Przemysław Czarnek zapowiada budowę portu Haller w rejonie Choczewa. Polityk Prawa i Sprawiedliwości powiedział podczas wizyty w Gdyni, że rozpoczęcie procedury tej inwestycji miałoby być jedną z pierwszych decyzji po ewentualnym zwycięstwie PiS w wyborach parlamentarnych. Według przedstawionej koncepcji port miałby obsługiwać przede wszystkim ładunki typu RORO, czyli m.in. naczepy, pojazdy kołowe i transporty wojskowe. Przewidywana jest również obsługa ładunków masowych. Czarnek wskazywał też na planowane wydobycie polihalitu. Jak mówił, około 50 km od proponowanej lokalizacji portu znajdują się duże złoża tego surowca, a przyszły port miałby służyć m.in. do jego eksportu. Na razie jest to polityczna zapowiedź i koncepcja inwestycji. Obecny rząd koncentruje rozwój infrastruktury portowej m.in. w Gdańsku, Gdyni oraz Szczecinie i Świnoujściu, a w przypadku przeładunku nawozów pod uwagę brana jest także rozbudowa portu we Władysławowie. Dramatyczna akcja ratunkowa w Robakowie w powiecie wejherowskim. Mężczyzna wykonujący pracę przy przycinaniu drzewa wypadł z kosza podnośnika z wysokości 12 metrów. Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 12.30. Po przyjeździe na miejsce strażacy rozpoczęli udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W trakcie działań u poszkodowanego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Ratownicy podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową i udało się przywrócić czynności życiowe mężczyzny. Poszkodowany został przewieziony karetką do szpitala. W akcji uczestniczyły trzy zastępy straży pożarnej. Okoliczności wypadku będą wyjaśnione przez odpowiednie służby. 8 dekad.

0: kształcenia kolejnych pokoleń fachowców świętuje Zespół Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku. Jubileusz mechanika zgromadził uczniów, absolwentów, obecnych i emerytowanych nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych. Uroczystość była okazją do wspomnień i podsumowania działalności placówki, która od 1946 roku przygotowuje młodych ludzi do pracy zawodowej. Główne obchody rozpoczęły się od występu artystycznego uczniów i absolwentów pod hasłem Technika zmienia się, natura trwa, a szkoła łączy pokolenia. Podczas uroczystości burmistrz Lęborka Jarosław Lityn podkreślał znaczenie praktycznych umiejętności i zachęcał młodych ludzi do rozwijania zawodowych pasji. Zwrócił również uwagę, że ambitne plany można realizować na miejscu. Nie trzeba wyjechać daleko, żeby zrobić coś wielkiego. Lęborg potrzebuje ludzi takich jak wy, mówił. Szkoła kształci w technikum i branżowej szkole pierwszego stopnia, a współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami pozwala uczniom zdobywać doświadczenie w rzeczywistych warunkach pracy. Jubileuszowe wydarzenia rozpoczęły się już 1 września od odsunięcia tablicy pamiątkowej i posadzenia jarzębiny przed budynkiem szkoły. Zorganizowano także konkurs fotograficzny, mechanik w obiektywie oraz meeting lekkoatletyczny dla uczniów szkół podstawowych połączony ze zbiórką na rehabilitację ucznia po przeszczepie serca. Historię placówki przypomina również wystawa szkolnych kronik dostępna w bibliotece. 80 lat działalności to tysiące absolwentów i dorobek kolejnych pokoleń uczniów oraz nauczycieli. Uniwersytet Pomorski w Słupsku uruchamia studia podyplomowe, które przygotują do nauczania języka kaszubskiego. Uczelnia może przyjąć 20 osób, a chętnych jest już 15. Nabór wciąż trwa, a pierwsze zajęcia mają ruszyć w połowie października. Program potrwa 3 semestry i obejmie nie tylko naukę języka kaszubskiego, ale też literaturę, historię, teatr, kulturę Kaszub. Słuchacze będą również przygotowani do organizowania inicjatyw promujących regionalną kulturę i lokalną tożsamość. Najważniejszym elementem studiów będzie jednak zdobycie kwalifikacji do nauczania języka kaszubskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Absolwenci otrzymają także bezterminowy certyfikat znajomości języka kaszubskiego, wydawany przez komisję oceniającą przy Zarządzie Głównym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Poniedziałek zaczyna się chłodno i dość pochmurno. W regionie od 11 do 13 stopni, w Wejherowie, Gdyni, nad samym morzem około 12, w Słupsku 11. Miejscami pojawi się przelotny deszcz, wiatr z zachodu i północnego zachodu, chwilami porywisty.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Poniedziałek, 12 dzień października, Arkadiusz Mieczewski. Rozpoczynamy kolejną godzinę muzycznie. Czy Polska sięgnie po trzecią wygraną w Eurowizji Junior? Po zwycięstwach Roxany Węgiel i Wiki Gabor teraz szansę na sukces ma w końcu chłopak Wiktor Sas, czyli triumfator ostatniej edycji The Voice Kids. Będzie reprezentował nas piosenką Gravity, która jest stawiana w gronie faworytów. W głosowaniu fanowskim jesteśmy na podium. Czy to przeniesie się również na głosowanie tych, którzy będą decydowali o tym, która z tych piosenek wygra podczas tego konkursu. Jeżeli chodzi o Eurowizję Junior, to wydarzenie odbędzie się na Malcie w sobotę 24 października o godzinie 21. Rozpoczną się występy, a nasz kraj będzie reprezentował Wiktor Sas, który ma 14 lat. Bardzo wcześnie zaczął mówić, a już jako półtoraroczne dziecko śpiewał. To jest niesamowite. Półtora roku i śpiewał. Czy wy macie może takie małe dziecko półtoraroczne, które wam śpiewa, szczególnie w nocy? To pozdrawiam bardzo serdecznie. Ciekawe, co śpiewał. Może jakieś arie albo jakieś inne przyjemne dźwięki dla swoich rodziców, kiedy oni sobie spokojnie w nocy spali. Pozdrawiam wszystkich rodziców, tych niewyspanych również.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: 12 dzień października. Nasze muzyczne kalendarium otwieramy w roku 1955. Firma Chrysler wypuściła na rynek pierwsze gramofony Hi-Fi skonstruowane specjalnie na potrzeby nowej linii samochodów. Urządzenie to wielkości 10 cm na 30 cm. Montowane było pod specjalnym panelem. Gramofon odtwarzał 7-calowe dyski z prędkością 16 obrotów na minutę i wymagał trzykrotnie większej ilości rowków niż standardowa płyta długogrająca. Z dalszej produkcji tych gramofonów zrezygnowano w roku 1961. W roku 1957 podczas australijskiej trasy koncertowej Little Richard niespodziewanie publicznie oświadczył, że porzuca rock'n'rolla i zwraca się ku Bogu. W roku 70 na nowojorskim Broadwayu odbyła się premiera rock-opery Jesus Christ Superstar. W roku 85 na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów znalazła się Jennifer Rush z balladą The Power of Love. Piosenka ta pozostała na tym miejscu przez 5 kolejnych tygodni i stała się najbardziej komercyjnym singlem roku, a także najlepszym pod tym względem singlem nagranym przez kobietę w Wielkiej Brytanii. W roku 91 czwarty album Simply Red zatytułowany Stars dotarł do pierwszego miejsca listy przebojów w Wielkiej Brytanii, a w roku 1997 grupa The Backstreet Boys ze względów bezpieczeństwa zmuszona była odwołać swój występ w Madrycie, gdy na koncert zamiast 5 000 przybyło ponad 7 000 fanów. Ponad 300 dziewczyn potrzebowało interwencji służb pogotowia z powodu omdleń w wysokiej temperaturze.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Zostawi, baby.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
5: Szukasz sprawdzonego wykonawcy, który nie boi się wyzwań? Sigma Budownictwo z ponad 25-letnim doświadczeniem, z setkami zakończonych inwestycji na Pomorzu. Mieszkania, osiedla, hale produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej. Budujemy pod klucz z własną kadrą inżynierską i sprzętową. Potrzebujesz elastycznego podejścia i terminowej realizacji? Sigma Budownictwo działa z rzetelnością i jakością, na których możesz polegać.

0: Skontaktuj się z nami www.sigmabudownictwo.pl. Budujemy Waszą przyszłość. Reklama.
1: Poniedziałkowy poranek nam pomalutku mija i mamy 9:30 dokładnie na naszych radiowych zegarach. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. My wracamy z przeglądem drogowym i sprawdzamy, co przez ostatnią godzinę nam się zmieniło. Zaczynamy od Gdyni. Tutaj nam niestety pozostał tłok na północnej Puckiej Hutniczej. Momentami nam się luzuje troszkę na Morskiej. Na 10 lutego jednak dalej gęsto. Ścisk również na Chwaszczyńskiej. Zwalniamy na Chwarzmieńskiej do Witomina. Kwiatkowskiego już tutaj nam się poluzowało. Na Derdowskiej niestety i Dąbka nadal nam tutaj gęściej. Ale jeżeli chodzi o obwodnicę trójmiejską i trasę kaszubską, to śmigamy. Poluzowało się też na trasie w kierunku Rumi. Reda nadal przejezdna, podobnie jak Wejherowo. 216 do Pucka jedziemy bez spowolnień. W samym Pucku nadal niestety troszkę tłoczniej na Wejherowskiej. We Władysławowie jak najbardziej spokojnie. Zaglądamy jeszcze do Krokowej. Tutaj bezproblemowo. Z Krokowej jedziemy 213 przez Żarnowiec, Wierzchucino, Słuchowo, Lublewko i Choczewo. Tutaj wszędzie bezproblemowo. Z Krokowej jedziemy 218 tutaj do Wejherowa, a mamy tutaj delikatne spowolnienie na wysokości od Świecina do Dąbrowej. I jesteśmy w Wejherowie i z Wejherowa wyjeżdżamy 468, zwalniamy na Gościecińskiej Górce, ale już nie stoimy przynajmniej. Dalej przez Strzebielino jedziemy bezproblemowo. Wjeżdżamy teraz na trasę kaszubską i jesteśmy już w Lęborku. Tutaj dalej nam niestety troszkę tłoczniej pozostało na rondzie Solidarności. Stoimy przed Nową Wsią Lęborską, ale już jak ten odcinek pokonamy, to jedziemy do Łeby bez problemów. Na koniec Słupsk. Tutaj nam się troszkę zatłoczyło na Bałtyckiej, Sierpinka, Sienkiewicza i Jaracza. 213 do Siemianic nam się poluzowała. Miejscowe spowolnienia do Kobylnicy, a w Redzikowie troszkę gęściej nam się zrobiło na ulicy Słupskiej. I to wszystko, jeśli chodzi o nasze lokalne drogi, szerokiej i przede wszystkim bezpiecznej drogi. Wrócimy z następnymi, kolejnymi informacjami drogowymi o 15:30, a teraz zapraszam na prognozę pogody.
0: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
1: Dziś możemy spodziewać się większej ilości chmur, ale również większych przejaśnień. Po południu okresami możemy spodziewać się rozpogodzeń. Dziś może też popadać, więc warto mieć pod ręką parasol. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni. Niestety tylko 12 stopni, tyle pokażą nam termometry w Dębkach, Władysławowie, Nachylu, Gdyni, Wejherowie i Gniewinie i 11 w Luzinie i Słupsku.
0: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lęborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
3: Śniadanie z Norda FM.

12 października w roku 1492 Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. A ja odkrywam Amerykę co jakiś czas w naszym porannym programie poprzez Donalda Trumpa, jego różnego rodzaju wystąpienia. No i mam kolejne takie newsy dla was, jeżeli lubicie tego prezydenta. Na przykład Donald Trump podczas swojego wystąpienia powiedział tak: to niesamowite. Stojąc tutaj mogę powiedzieć nawet największą głupotę,

0: a wy i tak będziecie klaskać. Ale nie mówmy głupot, mówmy rzeczy rozsądne, po czym publiczność zaczęła klaskać. I tak to się odbywa. Teraz w Stanach Zjednoczonych czekamy na tak zwane wybory połówkowe, które pokażą, czy prezydent Donald Trump, który mówi o sobie, że jest najpopularniejszym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych i chyba jest bardziej popularny od Krzysztofa Kolumba, zaraz wymyśli, że to właściwie on odkrył Amerykę, a nie Krzysztof Kolumb. Myślę, że do tego tematu, czyli do tematu prezydenta, jeszcze powrócę dzisiaj, dlatego że mam jeszcze taką perełkę, ale to już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, bo prezydent Donald Trump znowu będzie chciał zmieniać mapę świata.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Reklama.

0: Podobno weekend w Polsce wygląda tak, że w sobotę oczywiście wizyta w galerii i zakupy, a w niedzielę, kiedy galerie są zamknięte, to wtedy internety i tam właśnie kupujemy. Ale okazuje się, że my Polacy coraz częściej kupujemy tak zwane rzeczy z drugiej ręki i nie chodzi tylko o szukanie oszczędności, ale podobno takie kupowanie rzeczy z drugiej ręki staje się częścią naszych codziennych nawyków. No i mam najnowszy raport, który pokazuje nam, co najczęściej kupujemy. Najpopularniejszą kategorią używanych produktów wśród Polaków jest moda codzienna, 56%. Na kolejnych miejscach znalazły się obuwie i sneakersy, 38%. I nie mówię tutaj o tych batonikach, tylko o butach sportowych. Wyposażenie domu i kuchni oraz produkty związane ze stylem życia, 34%. Elektronika, 31%. Media i rozrywka, 30%. I produkty motoryzacyjne, 26%. Czyli co? Używa części zamienne. Nie nowe, tylko jak nam się coś popsuje, to te z drugiej ręki kupujemy. No i wynika z tego raportu również to, że coraz częściej jest to dla nas tak zwany świadomy wybór. Mówię o tym kupowaniu z drugiej ręki, a nie tylko sposób na znalezienie najtańszej oferty. Jeśli deklaracje konsumentów przełożą się na ich rzeczywiste zachowania, rynek używanych produktów może w najbliższym roku jeszcze bardziej zyskać na popularności. No to co, kupujmy nowe, a potem sprzedajmy jako używane, jak już nam się znudzi, a na pewno znajdą się chętni.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
1: Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
2: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
3: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.
5: Światowi liderzy debatują podczas warszawskiego forum bezpieczeństwa. Zawyją syreny alarmowe na Mazowszu, służby sprawdzają gotowość. Nauczyciel, który słucha, to bezpieczniejsza szkoła. Ewelina Walczak. Bezpieczeństwo Europy, przyszłość wojny w Ukrainie i komentarze w sprawie ostatnich decyzji amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. To tematy warszawskiego forum bezpieczeństwa, które rozpoczęło się dzisiaj rano i potrwa do jutra. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
6: Forum z inauguracyjnym wystąpieniem otworzy premier Donald Tusk. Chwilę później z uczestnikami ma połączyć się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który przedstawi Ukrainę.

0: ukraińską perspektywę kolejnych miesięcy wojny za naszą wschodnią granicą. Jednym z najważniejszych punktów wydarzenia będzie popołudniowe wystąpienie naczelnego dowódcy NATO w Europie, generała Grynkiewicza, który ma zaprezentować teorię zwycięstwa, czyli plan sojuszu w przypadku ewentualnego konfliktu z Rosją. Na forum do Warszawy przyjechali przedstawiciele wojska, dyplomacji i przemysłu obronnego z 90 państw.
1: Od spotkań z mieszkańcami i dziękowania za głosy rozpoczął dzisiaj dzień nowy prezydent Krakowa Łukasz Gibała. Bezpartyjny lider Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zdobył wczoraj ponad 62% głosów. A czego oczekują od nowego prezydenta krakowianie?
2: Przede wszystkim komunikacja, żeby bilety były tańsze, bo to jest...
3: Ja myślę, że to jest sprawa tego kolesiostwa sławnego. Obsadzanie bardzo licznych stanowisk w mieście poprzez układy partyjno-osobiste.
4: I przede wszystkim liczymy na to, że będzie więcej drzew.
1: Łukasz Gibała zostanie oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta Krakowa podczas sesji Rady Miasta w przyszłą środę, czyli 21 października. Od dziś do piątku mieszkańcy Mazowsza i osoby podróżujące przez region muszą być przygotowani na dźwięk syren alarmowych. Rozpoczynają się specjalne ćwiczenia służb pod kryptonimem Syrena 26. Jak informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, urządzenia będą w ramach testów emitować ciągły sygnał przez dokładnie jedną minutę. Ma to sprawdzić sprawność systemów ostrzegania ludności oraz procedury reagowania. Urzędnicy apelują, by po usłyszeniu alarmu zachować spokój i nie podejmować żadnych działań ewakuacyjnych. Uczniowie, którzy mogą swobodnie porozmawiać z nauczycielami, znacznie rzadziej padają ofiarami szkolnej agresji i wykluczenia. Jak wynika z najnowszego raportu badaczy z Uniwersytetu SWPS, w grupie młodzieży czującej wsparcie dorosłych poziom odczuwalnego lęku jest niższy o 56%. Naukowcy przeanalizowali odpowiedzi blisko 24 tysięcy uczniów z całej Polski. Dane potwierdzają, że uwaga pedagogów i czas poświęcony na zwykłą rozmowę bezpośrednio ograniczają skalę przemocy na szkolnych korytarzach i poprawiają zdrowie psychiczne nastolatków. Wychowały się na niej pokolenia Polaków, a teraz ulubione książkowe miejsca można zwiedzać na żywo. Turystyczny szlak śladami bohaterów kultowej Jerzyc Jady rozrasta się i wychodzi poza granice stolicy Wielkopolski. O nowej trasie wytyczonej w podpoznańskich pobiedziskach opowiada przewodnik Anna Basińska.
5: Tomów jest ponad 20 Jerzyc Jady. Są takie, które się stricte dzieją w Poznaniu, ale im mamy późniejszy tom, tym coraz częściej akcje przenosi się poza Poznań. Myślę, że naturalnie jest to związane z tym, że pani musi robić, urodziła się w Poznaniu, mieszka w Poznaniu na Jerzycach, ale z biegiem lat przyniosła się za Poznań, jak już wiemy, do gminy Popiedziska.
1: Nowe punkty to rozwinięcie ubiegłorocznego projektu. Wcześniej miłośnicy twórczości Małgorzaty Musierowicz dostali do dyspozycji poznański szlak obejmujący blisko 40 lokalizacji.
6: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Powiat wejherowski pozyskał blisko 9,5 miliona złotych z budżetu państwa na rozbudowę drogi Wyszycino-Rosochy. Inwestycja obejmie odcinek o długości 2 km i 600 metrów. W ramach prac przebudowana zostanie jezdnia, powstaną nowe chodniki, pobocze i zatoki autobusowe. Modernizacja obejmie również zjazdy do posesji, remont przepustów oraz budowę kanalizacji deszczowej. Przy przejściach dla pieszych i dojściu do przystanku pojawi się nowe oświetlenie, które ma poprawić bezpieczeństwo po zmroku. W finansowanie zadania oprócz budżetu państwa zaangażowane są także powiat wejherowski i gmina Linia. Prace już trwają, dlatego na trasie mogą pojawić się czasowe utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu. Jeżeli harmonogram zostanie dotrzymany, inwestycja ma zakończyć się do 22 grudnia bieżącego roku. Nowa hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi została oficjalnie otwarta. Uroczystość odbyła się w sobotę 10 października, a pierwszy dzień działania obiektu połączono z turniejem sportowym i pokazem tanecznym. Hala jest jedną z czterech nowych przyszkolnych inwestycji zrealizowanych w Rumi w ramach rządowego programu Olimpia. Łączna wartość wszystkich czterech obiektów przekracza 50 milionów złotych, z czego około 20 milionów stanowiło pozyskane dofinansowanie. Nowe hale służą już uczniom. Miasto przygotowuje teraz harmonogram udostępnienia ich klubom sportowym, a po nowym roku z obiektów będą mogli korzystać również pozostali mieszkańcy. W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele miasta, powiatu i parlamentu, a także środowiska oświatowego i sportowego. Patrole policji pojawią się na terenach szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Lęborku. Działania mają związek z informacjami o rzekomym internetowym challenge'u, który miał wywołać niepokój w placówkach oświatowych w Polsce. Funkcjonariusze współpracują z dyrekcjami i pedagogami, a także sprawdzają sygnały dotyczące możliwych zagrożeń. Jak informuje Komenda Główna Policji, doniesienia o groźbach i zapowiedziach przemocy są weryfikowane, a służby monitorują również treści publikowane w internecie. Według ogólnopolskich danych przytoczonych w komunikacie skontrolowano już ponad 10 tysięcy placówek oświatowych. W 13 przypadkach zdarzenia uzasadniono

0: uzasadniały podejrzenie popełnienia przestępstwa, a zatrzymano 10 osób. Większość z nich ma odpowiadać za kierowanie gróźb karalnych. Policja podkreśla, że część rozpowszechnianych informacji może być nieprawdziwa i wywoływać niepotrzebny niepokój. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przez całą dobę będą monitorować sieć, a działania obejmą również zwiększoną obecność patroli w rejonie szkół oraz planowane spotkania z młodzieżą. Policja apeluje o nierozpowszechnianie nieprawdziwych doniesień i niepowielanie treści, które mogą wywoływać panikę. Każdy sygnał o możliwym zagrożeniu jest sprawdzany, jednak celowe wywoływanie fałszywych alarmów lub kierowanie gróźb może wiązać się z odpowiedzialnością karną. W przypadku sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji należy zadzwonić pod numer alarmowy 112. Służby zachęcają do zachowania spokoju i przekazywania informacji o zagrożeniach odpowiednim instytucjom. W Słupsku rozpoczęła się budowa nowego boiska przy ulicy Kosynierów Gdyńskich. Na te inwestycje mieszkańcy osiedla Westerplatte czekali od dawna. Dotychczasowy obiekt był w złym stanie i budził obawy o bezpieczeństwo korzystających z niego dzieci i młodzieży. W ramach prac powstanie nowa poliuretanowa nawierzchnia, ogrodzenie oraz wyposażenie sportowe. Zmodernizowany zostanie także pobliski plac zabaw. Pojawią się tam nowe huśtawki, zjeżdżalnie i platformy. Projekt zakłada również stworzenie strefy street workoutu i aktywności ruchowej. Całość uzupełnią nowe ławki, kosze na śmieci oraz nasadzenie zieleni. Koszt inwestycji to 2 miliony złotych. 1 600 000 złotych stanowią dofinansowanie z budżetu państwa. Prace mają zakończyć się do końca roku.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lemborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Na razie sporo chmur i miejscami krótki deszcz. W Wejherowie około 12 stopni, podobnie w Gdyni, na Helu, we Władysławie i w pozostałej części pasa nadmorskiego. W Słupsku i Lęborku chłodniej, około 11 stopni. Później powinno pojawić się trochę więcej przejaśnień.
1: Prognozę pogody sponsoruje Śniadaniownia Lemborg. Zwycięstwa 41.
2: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl. Norda.

0: Poniedziałek, 12 dzień października, Arkadiusz Mieczewski, zapraszam na naszą poranną podróż. Jeździmy, latamy, robimy sobie dużo zdjęć podczas tych podróży. No i Dariusz Kordek, to aktor, który też podróżuje, wiadomo jak to aktor, podzielił się kadrami z podróży koleją. Jeden z opublikowanych przez aktora kadrów wywołał w sieci ogromną dyskusję, bo na zdjęciu widać, jak aktor rozsiadł się w przedziale, wyciągnął nogi, zdjął buty. I właśnie, i wtedy się zaczęło, bo napisał tak: jak ja kocham jeździć pociągiem, tym bardziej, że ponad 400 km, trochę odpoczynku, mała drzemka, lektura, bieżące sprawy, a tu na niego, gdzie z tymi nogami, kultury brak, nogi z fotela, co to za obyczaje, co to za kultura, tak się niektórzy oburzyli. Napisał w odpowiedzi aktor: nogi w czystych skarpetkach i nikomu to nie przeszkadza, bo nikogo nie ma w moim przedziale, który mam wykupiony cały w pierwszej klasie. No, to takie tłumaczenie. Wiecie, jak to aktorzy. Najpierw zrobią sobie zdjęcie, wrzucą do sieci, a potem liczą na to, że chyba będzie dyskusja na temat tego, co wrzucili. No bo czasami nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Informacja ważna dla wszystkich tych, którzy latają tanimi liniami lotniczymi, szczególnie tymi na literkę R, bo one postanowiły skrócić czas dostępny na nadanie bagażu. Od 10 listopada stanowiska odprawy będą zamykane godzinę przed odlotem, natomiast do tej pory było, że 40 minut. Dla wszystkich pasażerów oznacza to jedno, na lotnisku trzeba będzie pojawić się zdecydowanie wcześniej niż dziś, biorąc pod uwagę jeszcze kolejkę, w której będziecie musieli stać, żeby nadać ten bagaż. To wszystko tłumaczone jest oczywiście troską o dobro pasażerów i chęcią ograniczenia liczby spóźnialskich. Według przewoźnika problem z punktualnym dotarciem do bramki dotyczy głównie osób nadających bagaż, które nie są później w stanie na czas przejść kontroli bezpieczeństwa i odprawy paszportowej. Pasażerowie będą mieli więcej czasu na przejście przez kontrolę bezpieczeństwa i odprawę. Czyli wszystko dla Was, kochani. Te tanie linie, one są całe dla Was, dla nas i dlatego przypominam, od 10 listopada nowe zasady. Jeżeli będziecie nadawać bagaż, to zrobicie to najpóźniej godzinę przed odlotem, bo to będą potem już bramki zamknięte, a jak się spóźnicie, to bagażu nie nadacie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
2: Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
3: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
4: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 m2 komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer, Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.
5: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Arka Gdynia przegrała u siebie z Polonią Warszawa 1-2 w 10. kolejce Betclic pierwszej ligi. Gdynianie prowadzili po golu Władysława Gutkowskisa, ale goście odwrócili losy spotkania. Zwycięską bramkę zdobył w 88 minucie Kasper Kostosz. Łotewski na pasy trafił do siatki w 17 minucie, notują swoje piąte trafienie w tym sezonie. Polonia porównała tuż przed przerwą za sprawą Roberta Dadoka. O wyniku spotkania przesądził gol Gostorza.

0: W końcówce meczu.
1: Straciliśmy bramkę w końcówce na 1-2 i tutaj ten mecz po prostu przegraliśmy. Dlatego jesteśmy zawiedzieni. Ja tym bardziej ze względu na, uważam, całkiem niezłą pierwszą naszą połowę, a na pewno bardzo dobre 30 minut w naszym wykonaniu, gdzie strzeliliśmy bramkę, realizowaliśmy te założenia, jeżeli chodzi o odbiór w wysokiej strefie i taki doskok. Trochę mało z tego było konkretów, jeżeli chodzi o chęć taką zdobycia drugiej bramki i jakby nawet liczby wykreowanych takich akcji, to był w gruncie rzeczy biorąc 90 minut mecz wyrównany.
0: Mówił na pomeczowej konferencji prasowej trener Arki Tomasz Grzegorczyk. Powód do dumy nie ukrywał z kolei szkoleniowiec Polonii Piotr Stokowiec.
2: Jesteśmy na pewno bardzo zadowoleni z tego wyniku, bo Arka to nie jest przypadkowy zespół i też ta gra wcale nie była tak lekka. Mieliśmy swój pomysł na granie, mieliśmy swoją strukturę grania i graliśmy w piłkę. I myślę, że kibice, którzy przyszli na stadion, a o to przecież chodzi, mogli zobaczyć drużynę z pomysłem, z polotem, wymieniającą podania, budującą na swojej połowie, przechodzącą do tej strefy wyższej.
0: Porażka ma konsekwencje dla sytuacji Arki w tabeli. Po 10 kolejkach Gnianie mają na koncie 11 punktów i znaleźli się w strefie spadkowej. Zmieniamy dyscyplinę. AMW Arka Gdynia wygrała z Energą Trefem Sopot 96-82 w 48 koszykarskich derbach Trójmiasta w PG Basket Lidze. Sopocianie dobrze rozpoczęli spotkanie i prowadzili po pierwszej kwarcie, ale później inicjatywę przyjęli Gdynianie, którzy z każdą kwartą powiększali przewagę. Po pierwszych 10 minutach Energa Tref prowadziła 26-21. Do przerwy Arka odrobiła straty i wygrywała 50-47. Po zmianie stron gospodarzy utrzymali przewagę, a w ostatniej kwarcie odskoczyli rywalom. Kluczowy okazał się fragment, w którym Gdynianie zdobyli 8 punktów z rzędu. Liderem Sobocian był Jakub Schronek, który zakończył mecz z dropkiem 23 punktów i 8 asyst. Dzięki temu ma już na koncie 737 asyst w barwach klubu i awansował na drugie miejsce w historycznej klasyfikacji Energii Trefla pod tym względem. Derby zakończyły się zwycięstwem AMW Arki Gdynia 96-82. Pozostajemy na koszykarskich boiskach. Koszykarze Energii Czarnek-Słupsk przegrali na wyjeździe z Anwilem Włocławek zaledwie jednym punktem. Niedzielne spotkanie zakończyło się wynikiem 79-78 dla gospodarzy, a o losach meczu decydowały ostatnie sekundy. Anwil kontrolował przebieg gry przez większość spotkania. Do przerwy prowadził 40-32, a po trzech kwartach powiększył przewagę do 11 punktów. Słupszczanie nie zamierzali jednak odpuszczać. W końcówce do odrobienia strat podrwali ich Dominik Gryn i Diordy Dimitriewicz. Po celnych rzutach za 3 punkty czarni zbliżyli się na jedno oczko i mieli jeszcze szansę na zwycięstwo. Ostatni rzut Gryna nie znalazł jednak drogi do kosza. Anwil wygrał 79-78, a zespół ze Słupska wrócił z Włocławka bez punktów. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 11.30.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
4: Na razie sporo chmur i miejscami krótki deszcz. W Wejherowie około 12 stopni, podobnie w Gdyni, na Helu, we Władysławie i w pozostałej części pasa nadmorskiego. W Słupsku i Lęborku chłodniej, około 11 stopni. Później powinno pojawić się trochę więcej przejaśnień.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
5: Śniadanie z Norda FM.

Czytając pewne informacje, zastanawiam się, że w Polsce, jak rząd musi, czy chce wprowadzić nowe podatki, to robi to bardzo szybko. Ale jak jest w drugą stronę coś dla nas, to wtedy to musi być poprzedzone badaniami, oni się muszą zastanowić i tak jest na przykład

0: jeżeli chodzi o nowe znaki D51A. To są znaki, które mówią o tym, że kiedy pojawia się odcinkowy pomiar prędkości, na tym znaku umieszczona jest liczba, czyli ilość kilometrów, z jaką możecie jechać po tym odcinkowym pomiarze prędkości. No i teraz posłuchajcie. Rusza program badawczy, w ramach którego na drogach pojawią się nowe znaki informujące o początku fragmentu drogi objętego systemem odcinkowego pomiaru średniej prędkości. W połowie października na wybranych odcinkach rozpocznie się obserwacja zachowania kierowców. Potem w wybranych lokalizacjach pojawią się nowe znaki. I jak oni poobserwują i zaobserwują, i te wszystkie obserwacje sprawią, że my rzeczywiście, jak wiemy, ile tym odcinkiem można jechać, to oni podejmą decyzję, żeby takie znaki rzeczywiście się pojawiły na wszystkich takich odcinkowych pomiarach prędkości. No, to już wiecie, że obserwacja jest najważniejsza, ktoś za to płaci, no pan, pani płaci, my płacimy, bo ktoś to będzie musiał obserwować, badać, żeby po prostu nie po prostu umieścić liczbę kilometrów na godzinę, z jaką można jechać po odcinkowym pomiarze prędkości.
1: Śniadanie z Norda FM. Autopromocja.
2: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Szemut nadaje, to znaczy, że znów będzie się działo. Panie wójcie, już październik.
4: I bardzo dobrze, bo w październiku w Rujanie spotykamy się na gminnym dniu seniora.
3: Będzie wielki tort, poczęstunek.
4: No i oczywiście tabaka, co nią nawet zajma.
3: 18 października o 15 w hali sportowej w Bojanie wystąpią regionalny zespół Koleczkowianie, orkiestra dęta gminy Szemut.
4: A gwiazdą wieczoru bądź legenda disco polo.
3: Zespół Bajerful. Pamiętajcie, wejście wyłącznie z imiennym zaproszeniem, które seniorzy już otrzymali.
4: Zapraszamy!
3: Wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski.
4: Gminne Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
1: Reklama.

12 października w 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a ja Amerykę na zakończenie naszego programu będę odkrywał dla was poprzez Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo ten nie ustaje w wysiłkach, by odcisnąć swoje piętno na mapach świata. Mamy już Zatokę Amerykańską zamiast Zatoki Meksykańskiej, zamiast jeziora Ontario jest jezioro Ameryka, ale teraz prezydent Donald Trump chce coś większego, bo on lubi takie wielkie rzeczy, dlatego wskazał Atlantyk i Pacyfik jako możliwe obiekty przyszłej zmiany nazwy. Otóż prezydent USA wymienił propozycję nowych nazw ocean.

Trumpa albo Ocean Ameryki. I nie jest to żart, tylko to jest wypowiedź Donalda Trumpa z ostatniego wiecu w Tennessee. A ludzie mu klaszczą i mówią: tak, my Amerykanie

0: Ameryce, my żyjemy w Polsce. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę udanego poniedziałku. Pamiętajcie, że możecie ten dzień potraktować jako białą kartkę, czyli coś, co możecie zapisać i zacząć nowy tydzień. Zapraszam na jutro, życząc Wam udanego dzisiejszego dnia. Do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

Lego.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: W kinie Helios to ty decydujesz, ile zapłacisz za bilet. Zasada jest prosta. Wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Komedia romantyczna, kino akcji lub dramat. W kinie Helios filmowe wrażenia znajdziesz w sensacyjnie niskiej cenie. Sprawdź repertuar i kup bilet na helios.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
2: Fala zatrzymań po brutalnych atakach w szkołach. Służby prześwietlają niedoszłego zamachowca. Rynek pracy bez niespodzianek. Poziom bezrobocia w Polsce stoi w miejscu. Ewelina Walczak. Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek oświatowych i 135 zatrzymanych osób. To najnowszy bilans ogólnopolskiej akcji policji po serii tragicznych ataków z użyciem niebezpiecznych narzędzi w szkołach na Mazowszu. Jak zapowiada wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański, bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli pilnują dziś 24 tysiące funkcjonariuszy. Służby monitorują sieć, reagują na każde zgłoszenie, a w razie podejrzeń mogą przeszukiwać uczniowskie tornistry. Zatrzymania dotyczą głównie osób nawołujących do agresji w internecie oraz tych, które przynoszą do szkół niebezpieczne przedmioty. Służby sprawdzają kontakty, jakie w mediach społecznościowych miał autor gruźb ataku na premiera Donalda Tuska i szefa MON-u, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany w tej sprawie na Dolnym Śląsku 60-latek ma zostać dziś przewieziony do Warszawy. Na trop mężczyzny służby wpadły po zgłoszeniu od osoby, która miała z nim kontakt oraz dzięki dokładnej analizie treści, które publikował w internecie. To w głównej mierze skłoniło służby do zdecydowanego działania, mówi podpułkownik Tomasz Białek.

0: były funkcjonariusz służb specjalnych.
1: I teraz trzeba najważniejsze zadanie przed służbami zweryfikować, czy ta osoba była powiązana z jakimiś środowiskami, które mogą generować kolejne zagrożenia.
0: Informacja o planach rzekomego ataku dotarła wczoraj rano do służb ochrony państwa. 5,8% na tym poziomie zatrzymało się bezrobocie w Polsce. Jak wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to wynik identyczny jak w sierpniu. W urzędach wciąż zarejestrowanych jest ponad 900 tysięcy osób bez pracy, ale dobrą informacją jest rosnąca liczba wakatów. Tylko we wrześniu pracodawcy zgłosili ponad 38 tysięcy wolnych stanowisk. Szanse na zatrudnienie mocno zależą jednak od adresu. Najłatwiej o etat w Wielkopolsce, z kolei najtrudniej na Warmii i Mazurach. Piłkarscy sędziowie w Polsce w ogniu krytyki. Ostatnie trzy dni w Ekstraklasie pełne były błędów, które miały ogromny wpływ na wyniki meczów. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
2: Przewodniczący kolegium sędziów Marcin Schulz zajmuje się wojowaniem z innymi sędziami i odpieraniem zarzutów o mobbing, a w tym czasie nikt nie panuje nad tym, co dzieje się w Ekstraklasie. Jagiellonia Białystok już złożyła protest do PZPN-u po tym, jak drugi raz z rzędu została pokrzywdzona przez sędziego. Tym razem w meczu z Górnikiem Zabrze. Trener Mikołaj Łuczak w obawie przed karami tematu w ogóle unikał.
3: Państwo, niech nie pytają mnie o to, proszę, o decyzje sędziowskie.
2: Więcej do powiedzenia miał trener Wisły Kraków Mariusz Job po przegranym w Warszawie meczu z Legią. Tu sędzia też mylił się tylko w jedną stronę.
4: Aut, po którym straciliśmy bramkę, ewidentnie piłkarz Legii wybił piłkę.
2: Pokrzywdzone jest także Zagłębie Lubin. Sędzia Tomasz Marciniak po meczu z Krakowem nawet przeprosił drużynę za podyktowanie przeciwko niej rzutu karnego.
0: Ile zapłacimy dziś za tankowanie? Maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6,97 zł, a oleju napędowego 8,06 zł za litr. Program ceny paliwa niżej, który narzuca te stawki, ma obowiązywać do końca roku.
5: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Pilna ewakuacja medyczna na Bałtyku. Pomocy wymagała osoba przebywająca na platformie Petrobaltic, która skarżyła się na silny ból brzucha, dreszcze i gorączkę. Po konsultacji lekarskiej zapadła decyzja o szybkim transporcie do szpitala. Akcję koordynowała Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Do działań skierowano statki ratownicze Bryza i Monsun oraz śmigłowiec marynarki wojennej. Początkowo brano pod uwagę ewakuację drogą morską, jednak ze względu na ograniczenia związane z podejściem jednostek bezpośrednio do platformy zdecydowano o wykorzystaniu śmigłowca. Poszkodowany został podjęty z platformy i przetransportowany na lotnisko Gdańsk-Zaspa, gdzie czekały już służby medyczne. Następnie został przekazany pod dalszą opiekę ratowników. Port Gdynia zakończył trwający 12 lat program dużych inwestycji, dzięki którym może dziś obsługiwać znacznie większe statki niż wcześniej. Od 2014 do 2026 roku na modernizację przeznaczono ponad 1,280 milionów złotych. Pogłębiono akweny wewnętrzne do 15,9 metra, poszerzono wejście do portu ze 100 do 140 metrów, a obrotnica dla statków ma obecnie 480 metrów średnicy. Przebudowano również nabrzeża, w tym niemal 800-metrowe nabrzeże helskie. Dzięki zmianom do Gdyni mogą zawijać kontenerowce mające nawet około 400 metrów długości. Nowe możliwości portu pokazała już lipcowa wizyta MSC Venice. Jednostka ma 399 metrów długości i pojemność ponad 18,7 tysiąca TEU. Był to największy statek obsłużony dotąd w gdyńskim porcie. Zarząd portu liczy, że zakończona modernizacja zwiększy możliwości przeładunkowe Gdyni, pozwoli zabiegać o kolejne duże jednostki oraz bezpośrednie połączenia oceaniczne. Uczniowie szkół w gminie Nowa Wieś Lęborska uczestniczą w działaniach poświęconych zdrowiu psychicznemu, empatii i budowaniu dobrych relacji. W ramach Tygodnia Zdrowia Psychicznego pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedzają kolejne placówki, prowadząc zajęcia dotyczące codziennych wyzwań, emocji i wzajemnego szacunku. W szkole podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej młodzież korzysta ze specjalnego symulatora starości, który pozwala lepiej zrozumieć trudności, z jakimi seniorzy mierzą się podczas wykonywania zwykłych czynności. Podobne zajęcia odbywają się w Garczegorzu i Leśnicach. Uczniowie testują tam symulator starości, uczestniczą również w warsztatach dotyczących radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz spotkaniach poświęconych reagowaniu na hejt w internecie. W Waretkowicach młodzież przygotowała drzewko życzliwości, a szkolna społeczność uczy się komunikacji bez przemocy i poszanowania innych. Z kolei w Łebieniu uczniowie poznają techniki jogi, korzystają ze strefy odpoczynku i rozmawiają o cyfrowym detoksie, czyli ograniczeniu czasu spędzanego przed ekranami. Celem inicjatywy jest wspieranie dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży oraz tworzenie bezpiecznego środowiska szkolnego. Poszczególne działania łączą edukację emocjonalną z praktycznymi ćwiczeniami, które mają

0: pomagać w codziennych relacjach. Program obejmuje kilka szkół na terenie gminy, a za jego realizację odpowiadają zaangażowani nauczyciele, specjaliści i pracownicy pomocy społecznej. Tydzień zdrowia psychicznego jest okazją do rozmów o empatii, wzajemnym wsparciu, przeciwdziałaniu przemocy słownej i znaczeniu odpoczynku od cyfrowych bodźców. Ponad 100 byłych żołnierzy Marynarki Wojennej z całej Polski spotkało się w Ustce podczas 7. Zjazdu Rezerwistów Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenie połączono z obchodami 5-lecia Stowarzyszenia Grupy Złotej R Marynarze Rezerwiści RP. W piątek 9 października uczestnicy odwiedzili Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, gdzie wielu z nich odbywało zasadniczą służbę wojskową. Zorganizowano tam m.in. turniej strzelecki o puchar komendanta jednostki. Kulminacja zjazdu przypadła na sobotę. Przed południem rezerwiści przemaszerowali ulicami Ustki, od centrum przesiadkowego przez bulwary portowe, aż pod pomnik ludziom morza przy kapitanacie portu. Tam odbyła się główna uroczystość, odśpiewano hymn rezerwistów, a przedstawicielom władz samorządowych miasta i gminy Ustka wręczono pamiątki z okazji 5-lecia stowarzyszenia.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: W regionie nadal dużo chmur, ale miejscami zacznie się przyjaśniać. W Wejherowie, Gdyni około 12 stopni, w Słupsku i Lęborku 11. Przelotne opady nadal możliwe, szczególnie w północnej części naszego województwa.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Nowy tydzień, czyli porcja nowych wyzwań. Cieszę się, że mogę Wam towarzyszyć w czasie ich wypełniania i zaprosić na wspólne spotkanie. Bez przedłużania zaczynamy. Sonia Polewska, zapraszam.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
2: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krysztalowy-dworek.pl.
1: Reklama.

Wchodzicie do mieszkania, zdejmujecie buty, a stołek zostaje w swoich. Fińska marka Artek i japońscy specjaliści od skórzanego obuwia Hender Skim wypuścili właśnie wspólną kolekcję. Nogi mebli dostały ręcznie wykonane skórzane buciki, a blaty i siedziska również pokryto skórą. Najważniejsze jest jednak to, co ma się wydarzyć później. Materiały będą ciemnieć i zmieniać wygląd podczas użytkowania. Projektanci od początku przewidzieli więc ślady codziennego życia. Dwa identyczne stołki po latach mogą wyglądać zupełnie inaczej. Brzmi jak dobra wiadomość dla tych z Was, którzy do ulubionego fotela mają stosunek osobisty. Teraz jeszcze trzeba będzie pilnować, żeby domownicy nie pomylili pasty do butów z preparatem do mebli.

0: dostępne.
1: Reklama. Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
2: Sigma Budownictwo to firma z wieloletnim doświadczeniem, ponad 25 lat na rynku i setki zrealizowanych projektów mieszkalnych i użytkowych. Od budynków wielorodzinnych przez hale przemysłowe po obiekty publiczne. Realizujemy projekty z myślą o najwyższej jakości, terminowości i satysfakcji klientów. Dysponujemy własną doświadczoną kadrą inżynierską i ekipami budowlanymi, co pozwala nam realizować inwestycje od stanu surowego aż po klucz. Chcesz porozmawiać o swoim projekcie? Odwiedź nas. Ulica Przemysłowa 25 Bewejherowo. Sigma Budownictwo. Budujemy z myślą o przyszłości.
1: Reklama.
3: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Weekend Luźno pewnie pokonał w Wydajnym Świecie w meczu 12 kolejki 3 ligi. Luźnianie wciąż stąpają po piętach liderowi tabeli Polonii Środa Wielkopolska. Po poprzedniej niespodziewanej wyjazdowej porażce z Zelaną Toruń 1-3 Luźnianie chcieli się zrehabilitować z wyżej notowanym rywalem w Wydajnym Świecie, która tydzień wcześniej wysoko przegrała z Polonią 0-4. Mecz przy ulicy Mickiewicza lepiej rozpoczęli gospodarze. Weekend od 9 minuty prowadził po trafieniu Jędrzeja Zająca. Po zmianie strony Luźnianie potwierdzili, dlaczego są jedną z najskuteczniejszych drużyn w lidze zarówno w ofensywie, jak i obronie. W 53-70 minucie Piotr Kurbel dołożył kolejne dwa trafienia i ostatecznie weekend wygrał 3-0.
4: Jestem Wojciech Wilczyński, dyrektor sportowy klubu. Jest to zespół, który postawił nam wysoką poprzeczkę. Mimo wszystko mamy swoje cele, o które walczymy. Tydzień temu przegraliśmy dla niektórych sensacyjnie z Elaną Toruń. Natomiast dobrze o tym wiemy, że Elana Toruń jeszcze dwa tygodnie wcześniej urwała punkty w Środzie Wielkopolskiej, a wczoraj wygrała znowu z Kluczewem, więc to też nie jest taki słaby zespół. Ta liga do końca będzie nieprzewidywalna i nie ma tutaj zespołu, który będzie seryjnie wygrywał.

0: Trzeba walczyć co tydzień o swoje.
1: Po 12 kolejkach weekend jest na drugim miejscu ze stratą 2 punktów do Polonii Środa Wielkopolska. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Twierdza Lęborg wciąż nie zdobyta. W 11 kolejce pomorskiej czwartej ligi miejscowo Pogoń pokonała Sokoła Bożepol Wielkie 2-1. Wypomyczał wypowiedzi trener gospodarzy Mateusz Michniewicz podkreślił, że był to dla jego zespołu trudny mecz.
2: No, ciężkie dla nas spotkanie. Spodziewaliśmy się tego, bo wiemy, że Sokół to jest drużyna z dużą jakością indywidualną. Są naprawdę... Ta seria, która ich teraz spotyka, troszkę niefartowna. My o tym wiedzieliśmy, nie zlekceważyliśmy tego spotkania i pierwsza połowa była naprawdę bardzo dobra. Początek drugiej połowy też całkiem niezły. Stworzyliśmy sobie jeszcze parę sytuacji. Gdzieś po stracie w środku boiska Sokół nas skontrował, zdobyli bramkę na 2-1 i zaczęła się nerwówka dla nas. Musieliśmy się niżej cofnąć, zdominowali nas pod koniec i było nam ciężko. Na szczęście w mądry sposób się wybroniliśmy, to czego nie daliśmy rady wybronić. Bardzo pewnie w bramce spisywał się Patryk Labuda, z czego bardzo się cieszę, bo to pokazuje, że pod nieobecność Maćka to nasza bramka jest w dobrych rękach i właśnie po to Patryka latem ściągaliśmy. Gratulacje dla zespołu, bo to taki mecz przepchnięty charakterem, gdzie byliśmy na granicy, ale udało się nam zwyciężyć i to jest dla nas wszystkich najważniejsze.
1: Lęborczanie wygrali dotychczas wszystkie 5 spotkań przed własną publicznością. Z 23 punktami plasują się na 5 pozycji. Sokół jest na 10 miejscu. Pozycję w czołówce w tabeli na 4 miejscu utrzymał Gryf Bejcherowo. Podopieczni trenera Mateusza Czaj pokonali na wyjeździe Chojnczankę 2-Chojnice 3-1. Na Gryfitu w gole zdobyli Mateusz Gołajski, Tristan Kowalewski oraz Kasper Tomczak. Ze zwycięstwa cieszyli się też Gryfici ze Słupska. W Gniewinie pokonali miejscowy Stolem 1-0. Bramka na wagę zwycięstwa padła w 27 minucie. Na listę strzelców pisał się Patryk Dąbrowski. W tabeli Gryf Słupski jest na 6 miejscu, a Stolem na 15. Na kolejny serwis sportowy zapraszam o godzinie 17.30.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
4: Końcówka przedpołudniowa bez większych zmian. Około 12 stopni w pasie od Wejherowa po Gdynię i Wybrzeże. Nieco chłodniej w głębi regionu, tam 11 stopni. Chmury będą się przeplatać z krótkimi przejaśnieniami i miejscami popada.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo. Przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.

Z czego można napisać piosenkę? Fish sięgnął po pytania, które spisujemy do Google. Przez pół roku obserwował trendy wyszukiwania, a te obserwacje wykorzystał w swojej zwrotce w nowym utworze Impulsy. W nagraniu Fisha i E-Mate pojawia się także Taco Hemingway. Tematem jest samotność w świecie, w którym właściwie bez przerwy jesteśmy dostępni. Telefon pika, wiadomości przychodzą, a zwykłej rozmowy czasami brakuje. Utwór towarzyszy albumowi Człowiek nie do końca, którego premierę

0: wyznaczono na 12 października. Spróbujcie sobie wyobrazić własną historię wyszukiwania przerobioną na tekst piosenki. U jednych wyszedłby dramat, u innych poradnik naprawy pralki, a czasem jedno i drugie.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Reklama.

Jeśli wasza owsianka zwykle znika gdzieś pod bananem, masłem orzechowym i garścią dodatków, posłuchajcie tego. Tegoroczna mistrzyni świata w gotowaniu owsianki wygrała dzięki owsowi, wodzie i soli. Gina Sarberg z Holandii zdobyła tytuł podczas zawodów w szkockim Carbridge. Nad wodę przywiozła ze swojego kraju. Gotowanie owsianki zaczęła jeszcze jako studentka, a później zamieniła płatki na cięte ziarno, które dawało jej bardziej kremową konsystencję. Było też miejsce na kulinarne szaleństwo. Australijczyk Rob Reed zwyciężył w kategorii specjalnej dzięki rurkom kanoli z owsianym nadzieniem. Śniadanie awansowało więc do deseru. Zanim jednak ogłosicie domowe mistrzostwo, ustalcie, kto później myje garnki.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kto da złotówkę? Po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
5: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
4: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
5: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
4: Do zobaczenia w kinie Helios.
1: Reklama.
6: Prokuratura zajęła się nagraniami posła Michała Kołodziejczaka. Komisja do spraw inwigilacji Pegasusem kończy dziś pracę. Ponad połowa Polaków spóźnia się do biura. Znamy najczęstszą przyczynę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zachowanie posła Michała Kołodziejczaka pod lupą śledczych w związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi zachowań byłego wiceministra rolnictwa i nagraniami z jego rozmów telefonicznych, które trafiły do sieci. W prokuraturze okręgowej w Warszawie zarejestrowano dziś materiały i wszczęto czynności sprawdzające w zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających, donosi prokuratura. Do komunikatu odniósł się już minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Podkreślił, że jeśli pojawią się podejrzenia przestępstwa, prokuratura działa z urzędu. Nie ma świętych krów, dodał szef resortu sprawiedliwości. A komisja, która wyjaśniała wcześniejszą aferę inwigilacji obywateli systemem Pegasus, kończy dziś pracę. Właśnie teraz, w samopołudnie, spotykają się posłowie z komisji Pegasusowej. Mają przyjąć raport końcowy, który będzie podzielony na trzy części: jawną, tajną i ściśle tajną. A już teraz premier Donald Tusk mówi o, jak sam to ujął, najnowszej rewelacji w tej sprawie.
7: Wiecie, że oni podpisali umowę. I to jest właśnie ta rewelacja w finale tego postępowania, w której Polska nie może tego narzędzia inwigilacji stosować wobec numerów telefonicznych z Rosji, Białorusi, Korei Północnej. Nie, mogli i chętnie używali tego narzędzia wobec polskich obywateli, polskich opozycjonistów. Mówimy o zbrodni stanu. Za to będą odpowiadać.
6: Pegasusem inwigilowany był m.in. Krzysztof Brejza, polityk Koalicji Obywatelskiej, gdy był w sztabie wyborczym swojego ugrupowania. Nowo wybrany prezydent Krakowa ślubowanie złoży 21 października. Dzień później zamierza przedstawić swoich zastępców.

0: Łukasz Gibała wieczorem świętował zwycięstwo w wyborach, a dziś od samego rana osobiście dziękował krakowianom za poparcie.
1: Dzień dobry, rozdałem pracelki. Proszę uprzejmie.
2: Na pana głosowałam.
1: Super, to tym bardziej. Jestem miło. Wszystkiego dobrego.
0: Łukasz Gibała pojawił się dziś rano z obwarzankami na Rondzie Mogilskim w Krakowie. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy. To 51% wszystkich przepytanych na panelu Ariadna pracowników. Wśród powodów spóźnień ankietowani wymieniali korki, ale w odpowiedziach pojawiło się także zaspanie, a także poranne życie intymne. Na samym końcu porannej listy przeszkód znajduje się potrzeba spokojnego zjedzenia śniadania. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Spotkanie z autorką w środę w hali stulecia we Wrocławiu. Na widowni zmieści się kilka tysięcy osób, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka wrocławskiego Domu Literatury.
3: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5000 czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
0: Olga Tokarczuk otrzymała literackiego Nobla 8 lat temu.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Kolejny już raz z inicjatywy Stowarzyszenia PORT odbył się Puski Dzień Seniora, o czym mówi Patrycja Komowska, prezes Stowarzyszenia PORT.
5: Razem z Radą Pucką Seniorów żeśmy postanowili co roku uświetlić ten dzień, zresztą październik jest miesiącem seniora i no bawimy się, wyciągamy seniorów z domu, próbujemy jakoś zainicjować to, jak ważni są w naszym życiu, żeby nie zapominać o tym.
4: Co najważniejsze, to oni sami nie zapominają, że warto czas spędzać po prostu razem, integrując się i bawiąc. Dlatego też chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniu nie zabrakło. O czym mówi Mirosława Dolna, przewodnicząca Rady Seniorów w Pucku.
6: Seniorzy chcą się bawić i serdecznie im gratuluję wytrwałości i siły. I pokażmy, jak się bawi. Puck jest siła, bo współpracujemy z Puckim Klubem Seniora, który jest naszym głównym wsparciem w organizacji i wszystko we wszystkim nam pomaga i Stowarzyszenie PORT też działa z nami wspólnie, także wspólną siłą zorganizowaliśmy ten Puck Dzień Seniora.
4: Czyli wydarzenie, które nie da się ukryć, obfitowało w wiele różnych aktywności, w tym przede wszystkim tych ruchowych i tanecznych. O niesamowitym zaangażowaniu puckich seniorów mówi Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka.
7: Ja życzę wszystkim dużo młodszym od seniorów, żeby mieli tyle energii, tyle pomysłów, tyle chęci o tego, żeby po pierwsze wyjść z domu, wspólnie poprzebywać i właśnie się fajnie pobawić i tak zwane jaja porobić. Także ja myślę, że to jest taka fantastyczna grupa społeczna, która po prostu chce dużo z siebie dać i jakoś znajduje w sobie tą energię, zapomina na jakiś czas o jakichś problemach, które przecież na pewno są, na pewno jakieś tam zdrowotne, jakieś rodzinne, każdy ma jakieś problemy, ale to jest ten moment, kiedy o tym wszystkim zapominamy i po prostu się bawimy.
4: Podczas wydarzenia seniorzy mieli okazję skorzystać ze stoisk, na których proponowano im zarówno badania, zabiegi, biżuterię czy kosmetyki, ale także zachęcono do korzystania z Puckiej Karty Mieszkańca. Seniorzy również zapoznali się z obsługą defibrylatora AED. Strażacy prezentowali plecak ewakuacyjny i zapoznali uczestników z sygnałami alarmowymi. Oczywiście nie zabrakło tortu. Władze Łeby podejmą działania mające zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w miejskich placówkach oświatowych. Miasto apeluje o sprawdzenie obowiązujących procedur, ograniczenie dostępu osób postronnych do budynków oraz zwracanie uwagi na wszelkie sygnały mogące wskazywać na zagrożenie. W tej sprawie odbyło się spotkanie władz miasta z dyrekcją szkoły podstawowej w Łebie oraz przedstawicielami miejscowej policji i straży miejskiej. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa w szkole i działań, które mają pomóc je zapewnić. Zwrócono uwagę na konieczność kontrolowania dostępu do budynków, uważnego reagowania na niepokojące sytuacje oraz niezwłocznego podejmowania odpowiednich działań, gdy pojawi się ryzyko zagrożenia. Samorząd podkreśla, że zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pobytu dzieci w szkołach oraz przedszkolach wymaga współpracy całej społeczności oświatowej. Apeluje również o rozwagę i traktowanie każdego sygnału dotyczącego możliwego zagrożenia z należytą powagą. Działania mają służyć zwiększeniu czujności i przypominaniu o znaczeniu przestrzegania procedur bezpieczeństwa w placówkach. W Słupsku podsumowano obchody 45-lecia Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Jubileusz trwał przez kilka miesięcy i był okazją do bliższego poznania przyrody oraz krajobrazu regionu.

0: Od czerwca do września organizowano spacery krajobrazowe, m.in. w Kałęzinie Małej, Soszycy, Krzyni i Łosinie. W programie znalazł się także rajtor rowerowy. Finał obchodów odbył się 10 października w Słupsku. Zorganizowano wtedy grę terenową, a także otwartą wystawę skał i minerałów przekazanych parkowi przez doktora Albina Orłowskiego. Park krajobrazowy Dolina Słupi powstał w 1981 roku. Zajmuje ponad 37 tysięcy hektarów i jest jedynym w województwie pomorskim parkiem krajobrazowym typu dolinnego. Jednym z jego charakterystycznych elementów są jeziora lobeliowe, w których występuje rzadka lobelia jeziorna.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Południe termometry pokazują nam mniej więcej od 11 do 12, gdzie niegdzie do 13 stopni. W Wejherowie, Gdyni i w Pasie Nadmorskim 12, w Słupsku i Lęborku 11, a najcieplej na południowych krańcach naszego regionu. Nadal możliwe są przelotne opady deszczu, a po południu chmur powoli będzie ubywać.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl. Norda.

Eliud Kipchoge znów wygrał maraton. Kenijski mistrz zwyciężył wczoraj w Melbourne i było to jego pierwsze maratońskie zwycięstwo od 3 lat. Zegar na mecie wskazał 2 godziny, 9 minut i 10 sekund. Rekord imprezy poprawił o 2 sekundy, chociaż na finiszu zwolnił, żeby pomachać publiczności. Trasa prowadziła częściowo po torze Formuły 1, a kończyła się na stadionie krykietowym. Ten start jest częścią większego przedsięwzięcia. Kipchoge chce przebiec maratony na wszystkich 7 kontynentach, również na Antarktydzie, i wspierać przy tym cele dobroczynne. My czasem długo negocjujemy ze sobą wyjście na krótki spacer. On dopisuje do planu kolejny kontynent. Pół na pół.

0: Reklama.
1: Słyszeliście?
2: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie, LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
4: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer, Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03. Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605 601 535 lub mailowo biuro @

tej podróży miejsce przy oknie ma szczególne znaczenie. Między szwajcarskim Locarno a włoską Domo do Solo ruszyła tegoroczna jesienna oferta kolejowa, której główną atrakcją są zmieniające kolory lasy. Trasa liczy 52 km i prowadzi przez doliny, mosty oraz niewielkie miejscowości. Przejazd w jedną stronę trwa niespełna 2 godziny. Można też zaplanować przerwę po drodze, pospacerować i kontynuować podróż. Sezon potrwa do połowy listopada, a przewoźnik podpowiada, że spokojniej bywa w dni powszednie. To taki wyjazd, podczas którego pytanie, kiedy wreszcie dojedziemy, trochę traci sens. Bo właśnie to, co oglądacie pomiędzy stacjami, jest najważniejszą częścią całej wycieczki.

Pamiętacie wyścigi resoraków między nogami stołu i garaże budowane pod kanapą? Hollywood właśnie rozwinęło tę zabawę na pełną skalę. 9 października na Apple TV zadebiutował Matchbox, film inspirowany popularnymi samochodzikami. John Cena gra agenta, który wraca do rodzinnego miasta i wciąga dawnych przyjaciół w międzynarodową przygodę. Zamiast spokojnego spotkania po latach dostają pościg i zadanie ratowania świata. W obsadzie jest również Jessica Biel, a reżyseruje Sam Hargrave, twórca filmów o Tylerze Rake'u. Jeśli więc macie jeszcze pudełko starych samochodzików, możecie spojrzeć na nie jak na zalążek filmowego scenariusza. Tylko tego najcenniejszego resoraka lepiej nadal nie pożyczajcie bez nadzoru. Na pół.

0: Reklama.
1: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
0: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Na magazyn kulturalny w Radiu

Rodo FM zaprasza Robert Jastrzębski. Czy można odbudować więź z kimś, kto przed laty zawiódł nasze zaufanie? Już dzisiaj, 12 października, Kino Fregata w Lęborku zaprasza na wieczór poświęcony rodzinie, przebaczeniu i szukaniu drugiej szansy. W ramach cyklu Kobieta pełna życia widzowie zobaczą polski dramat obyczajowy Odzyskany. Początek wydarzenia o godzinie 18. Spotkanie organizują wspólnie Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku i Lęborskie Centrum Kultury Fregata. Zanim zgasną światła na sali kinowej, będzie czas na spotkanie przy kawałku ciasta. To okazja, by wyjść z domu, spotkać znajomych i spędzić wieczór z filmem, którego tematy mogą zostać z widzami także po napisach końcowych. Odzyskany jest pełnometrażowym debiutem reżyserskim Marcina Kwaśnego, znanego z pracy aktorskiej w kinie i teatrze. Film wszedł na polskie ekrany 14 sierpnia tego roku. W głównych rolach występują Filip Gurłacz, Andrzej Mastalerz oraz Maria Gładkowska, a w obsadzie znalazł się również Remigiusz Jankowski. Bohaterem historii jest Janek, młody człowiek, który bardzo wcześnie musiał wziąć na siebie dorosłe obowiązki. Ojciec zmagający się z uzależnieniem od alkoholu opuścił rodzinę, a chłopak został z ciężko chorą matką. Codzienność podporządkował opiece nad nią oraz poszukiwaniu pieniędzy na leczenie i utrzymanie domu. Pod presją kolejnych problemów zaczyna podejmować ryzykowne decyzje, które jeszcze bardziej komplikują jego sytuację. Wtedy niespodziewanie wraca ojciec. Jego pojawienie się otwiera pytanie o dawne krzywdy, odpowiedzialność i możliwość pojednania. Jak przyjąć człowieka, którego przez lata brakowało? Czy sama chęć powrotu wystarczy, żeby odzyskać miejsce w rodzinie? I co musi wydarzyć się, aby ponownie można było komuś zaufać? To właśnie relacja ojca i syna stanowi jeden z najważniejszych wątków tej opowieści. Twórcy podejmują temat konsekwencji uzależnienia, utraconego dzieciństwa i tęsknoty za bliskością. Zapowiadają zarazem historię o nadziei oraz możliwości przemiany. Dla publiczności będzie to okazja do zastanowienia się nad tym, gdzie przebiega granica między pamięcią a doznanej krzywdzie, a gotowością do dania drugiej szansy. Seans filmowy trwa 88 minut i jest przeznaczony dla widzów od 15 roku życia. Spotkanie z cyklu Kobieta pełna życia odbędzie się dzisiaj o godzinie 18 w kinie Fregata w Lęborku, a wejściówki można kupić w kasie kina przy ulicy Gdańskiej 12 w Lęborku oraz przez stronę ick-fregata.bilety24.pl.

samotność, a za tym występem stoją laka ćwiczeń. Tak wyglądają emocje trwającego w Poznaniu 17. konkursu skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego. Do rywalizacji przystąpiło 48 uczestników, w tym 8 Polaków. Wcześniej zgłosiło się ponad 250 kandydatów z 36 krajów. Zwycięzca otrzyma 60 tysięcy euro brutto, ale słuchacze mogą urządzić sobie własny konkurs bez przeliczania nagród. Wystarczy posłuchać kilku interpretacji i sprawdzić, która najmocniej przyciąga uwagę. Nie trzeba znać wszystkich muzycznych terminów. Czasem najwięcej mówi moment, w którym przestajecie robić inne rzeczy i po prostu słuchacie. Właśnie takich momentów warto teraz szukać w Poznaniu.

0: Reklama.
1: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
0: Reklama.
2: Sprawa rzekomego planu zamachu na premiera w prokuraturze. Dyrektor i nauczycielka ranni we francuskiej szkole po postrzeleniu. Nowy dzwon bije już na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie przesłuchują mężczyznę zatrzymanego w związku z sygnałem o rzekomo planowanym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa resortu obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Policja weszła do mieszkania 60-latka po tym, jak do Służby Ochrony Państwa wpłynął mail od sygnalisty z informacjami o niebezpiecznych zamiarach. O czym więcej Tomasz Węsk.
3: Jak mówił rzecznik koordynatora służb Jacek Dobrzyński, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa ustalili, że zgłoszenie wskazuje na duże prawdopodobieństwo tego, że 60-latek może zrealizować swoje plany i że wyróżnia się na tle innych ostrzeżeń czy gruźb pod adresem rządzących.
4: W tym wypadku mówimy o dużym prawdopodobieństwie faktycznie spełnienia tych gruźb.
3: Postawę zgłaszającego potencjalne zagrożenie chwali były funkcjonariusz służb specjalnych, podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek z Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.
5: To, że dużo o tym mówimy, żeby sygnalizować różnego tego rodzaju sytuacji, jeżeli ktoś opowiada, że chce zrobić krzywdę. Wydaje mi się, że to też miało znaczenie, bo rzadko się zdarza, niestety zbyt rzadko, żeby pojawił się sygnalista i poinformował.
3: Teraz, jak mówi ekspert, przed prokuraturą i służbami jest ustalenie, czy niedoszły zamachowiec działał sam, czy też był powiązany ze środowiskami, które mogą stwarzać zagrożenie. Podkreśla jednak, że większość zamachowców działa samotnie, napędzana frustracjami.
2: 60-latek ujęty na Dolnym Śląsku dziś jest przewożony do Warszawy, gdzie będą z nim prowadzone dalsze czynności. Strzelanina w szkole we Francji, niedaleko Marsylii, na południu kraju. Ranni są dyrektor i nauczycielka. O oddanie strzałów podejrzany jest 14-letni uczeń, który miał strzelać z broni myśliwskiej. Na miejsce jadł francuski minister edukacji i szef MSW tego kraju. W polskich szkołach uczniowie i pracownicy mogą czuć się bezpiecznie, ale żarty się skończyły, ostrzega wojewoda małopolski Krzysztof Jan Kręczar.
6: Jest prawdą, że również na terenie województwa małopolskiego w ostatnich dniach mieliśmy kilka przypadków zgłoszeń dotyczących zagrożenia, poczucia zagrożenia ze strony uczniów i ich rodziców. Każde z tych zgłoszeń zostało potraktowane bardzo poważnie.
2: Po serii niepokojących incydentów w placówkach szkolnych

0: Służby kontynuują dziś zaostrzone kontrole, a policja zwiększyła obecność funkcjonariuszy wokół szkół. 26-letni Litwin pozował do zdjęcia w byłym niemieckim obozie Auschwitz z gestem pozdrowienia hitlerowskiego. Mężczyzna usłyszał już zarzut propagowania nazizmu i zapłacił grzywnę w wysokości 2000 zł. Litwin odwiedził teren byłego obozu w minioną sobotę, fotografowała go żona. Dwóch laureatów otrzymało tegorocznego Nobla w dziedzinie ekonomii. To Amerykanie Robert Hall oraz Michael Woodford. Zostali nagrodzeni za mikroekonomiczne postawy stabilizacji makroekonomicznej. Będziemy do ich nagrody i dokonań wracać. A na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie zabił dziś nowy dzwon. Ma to symbolizować 35-lecie warszawskiego parkietu. Poprzedni dzwon, który służył przez ostatnią dekadę, zostanie przekazany Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
1: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Koło gospodyń wiejskich z Kąpina zwyciężyło 14. turniej kół gospodyń wiejskich powiatu wejherowskiego. Tegoroczna edycja odbyła się w Szymudzie, a do rywalizacji przystąpiły 3 koła z Kąpina, Kamienia i Łęczyc. Uczestniczki przygotowały m.in. koktajle z jesiennych warzyw i owoców, występy kabaretowe, pokazy mody oraz piosenki rapowe. O tym, jak oceniono poszczególne konkurencje, mówi Alicja Skwarło, członek zarządu powiatu wejherowskiego.
2: No jeśli chodzi o smaki, to wiadomo, to są kwestie indywidualne, każdemu co innego smakuje. W przypadku piosenki to no, strój, aranżacja. W przypadku tej scenki kabaretowej obostrzeniem był czas, czyli 3 minuty, czyli trzeba było się zmieścić, to jest bardzo mało czasu.
1: Turniej organizowany jest przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego od 24 lat. W przyszłym roku planowana jest zmiana regulaminu, dzięki której w wydarzeniu będzie mogło uczestniczyć więcej kół z powiatu wejherowskiego. Tegoroczna rywalizacja była bardzo wyrównana, a uczestniczki zaskoczyły organizatorów swoją pomysłowością. Mówi Karolina Rydzewska z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wejherowie.
3: Tego typu spotkania, wydarzenia, które organizujemy od 24 lat za pośrednictwem Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, łączą ze sobą tradycje, promocje regionu, promocje takiej tożsamości naszej lokalnej, jak również prezentują to, co w polskiej wsi jeszcze jest i jest już coraz mniej widoczne, ale jest. Koła gospodyń wiejskich to jest taka część najważniejsza, która jeszcze pozostaje i mogę się pochwalić, że w naszym powiecie jest bardzo dużo kół gospodyń wiejskich.
1: Zwycięskie koło z Kąpina będzie reprezentowało powiat wejherowski podczas etapu wojewódzkiego turnieju. Ten odbędzie się 24 października w Czarnym, gdzie spotkają się reprezentanci powiatów z całego województwa pomorskiego. Julia Rusin, uczennica 1. Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku, wyruszyła w tygodniowy rejs po Morzu Śródziemnym na pokładzie żaglowca STS Pogoria. Jest jedyną laureatką tej wyprawy z powiatu lęborskiego. Udział w rejsie to nagroda za sukces w wojewódzkim konkursie Pomorskie Inspiruje Uczniów, zorganizowanym w ramach funduszy europejskich. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie krótkiego, 2- lub 3-minutowego materiału filmowego poświęconego m.in. ekologii, zdrowemu stylowi życia, gospodarce morskiej albo historii Pomorza. Do rywalizacji zgłoszono 83 prace. W piątek 9 października laureaci spotkali się na uroczystej odprawie w sali Niebo Polskie w Gdańsku. Dyplomy i gratulacje wręczył im marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Następnie młodzież wyruszyła autokarem na Lazurowe Wybrzeże. Trasa rejsu prowadzi z francuskiej Nicei do włoskiej Genui. Uczestnicy nie będą jedynie pasażerami na pokładzie Pogori. Wezmą udział w wachtach, poznają podstawy nawigacji oraz zasady etykiety i prawa morskiego. Ważnym elementem wyprawy będzie również współpraca i odpowiedzialność za wspólne zadania. Rejs zakończy się 18 października. W Szkole Policji w Słupsku odbyło się specjalistyczne szkolenie dotyczące bezpiecznego postępowania z bronią ujawnioną podczas interwencji lub na miejscu zdarzenia. W zajęciach zorganizowanych z inicjatywy Zakładu Służby Kryminalnej uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy policji. Szkolenie koncentrowało się na rozpoznawaniu różnych rodzajów broni, sprawdzaniu ich stanu oraz prawidłowym zabezpieczeniu. Prowadzący zaprezentowali ponad 20 egzemplarzy broni krótkiej i długiej. Omawiano również rodzaje amunicji, zasady legalnego posiadania oraz przypadki przerabiania broni i amunicji. Osobnym tematem było postępowanie w sytuacji ujawnienia granatów, w tym zarówno współczesnych, jak i tzw. wykopek oraz strychowców. Szkolenie poprowadzili Paweł Moszner, były kontrterrorysta, oficer IO2 GROM i służb specjalnych oraz Marcin Przybysz, prawnik i instruktor strzelectwa, specjalizujący się w tematyce broni, amunicji i materiałów wybuchowych.

0: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
1: Poniedziałkowe popołudnie chłodne, ale z coraz większą szansą na przyjaśnienia. W Wejherowie i Gdyni oraz na wybrzeżu około 12 stopni Celsjusza. W Słupsku i Lęborku 11 stopni. Deszcz nadal możliwy, ale już bardziej punktowo.
0: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Urwany guzik potrafi rozpocząć zadziwiająco długą wyprawę po nowe ubranie. Według opisanego właśnie badania brytyjskiej organizacji Kundakala niemal 3/4 dorosłych Brytyjczyków kupowało odzież w miejsce rzeczy, które ich zdaniem można było naprawić. Na takie zakupy wydawali średnio 109 funtów w ciągu roku.

To deklaracje badanych, ale sam dylemat pewnie rozpoznacie także we własnej szafie. Ulubione spodnie czekają na poprawkę, koszula na guzik, a kurtka na nowy suwak. Tymczasem łatwiej znaleźć godzinę na przeglądanie sklepów niż chwilę na odniesienie czegoś do krawca. Może najciekawsza część jesiennej garderoby już u Was jest, tylko chwilowo stoi w kolejce do naprawy.

0: Reklama.
1: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
3: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
0: Reklama.

Z kanapy odpowiedzi zazwyczaj przychodzą szybciej. W studiu dochodzą kamery, presja i świadomość, że kolejna pomyłka może zakończyć grę. Sebastian Witkowski poradził sobie z tym znakomicie. W zakończonej niedawno 155. edycji 1 z 10 zgromadził rekordowe 1016 punktów. To suma dwóch występów. 673 punktów w zwykłym odcinku i 343 w wielkim finale. Emerytowany wojskowy przekroczył granicę, której wcześniej nie pokonał żaden uczestnik programu. Jeśli lubicie odpowiadać razem z zawodnikami, spróbujcie kiedyś liczyć również własne pomyłki. Domowy wynik robi się wtedy bardziej uczciwy. Chociaż zdecydowanie mniej wygodny dla naszego ego.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Szemut nadaje, to znaczy, że znów będzie się działo. Panie wójcie, już październik.
3: I bardzo dobrze, bo w październiku w Rujanie spotykamy się na gminnym dniu seniora.
2: Będzie wielki tort, poczęstunek.
3: No i oczywiście tabaka. Susunią nawet zajma.
2: 18 października o 15 w hali sportowej w Bojanie wystąpią regionalny zespół Koleczkowianie, orkiestra.

0: Orkiestra Dęta gminy Szemud.
1: A gwiazdą wieczoru bądź legenda Disco Polo.
2: Zespół Bajerful.
0: Pamiętajcie, wejście wyłącznie z imiennym zaproszeniem, które seniorzy już otrzymali.
2: Zapraszamy!
0: Wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
3: Gminne Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
4: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
5: Reklama.

Jak dobrze znacie miasto, po którym poruszacie się niemal automatycznie? Uczniowie ze Stargardu przygotowali sposób, żeby to sprawdzić. Wspólnie z edukatorami miejscowego Centrum Nauki Filary stworzyli stargardzkie wędrówki. Plansza prowadzi przez lokalne miejsca i zabytki, a gracze rozwiązują zagadki, odpowiadają na pytania i zdobywają gryfiki. Przy stole może usiąść od 2 do 8 osób. O projekcie przypomniano przy okazji październikowego Dnia Gier Planszowych. Gry nie kupicie w zwykłym sklepie, ale można z niej korzystać m.in. w Centrum Nauki i miejscowej książnicy. Wyobraźcie sobie podobną rozgrywkę o Waszej okolicy. Nagle mogłoby się okazać, że najtrudniejsze pytanie dotyczy budynku mijanego codziennie w drodze do pracy.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
3: Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu Lux Floor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Floor, Reda, ulica Drogowców 1.
4: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 m2 komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer, Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.

Literacki Nobel często oznacza dla czytelników jedno pytanie, od której książki zacząć. Tegoroczną laureatką została kanadyjska poetka i eseistka Anne Carson. Jej utwory łączą poezję, opowieść i rozważania, a starożytne inspiracje spotykają się z bardzo znajomymi emocjami. Po polsku dostępne są m.in. Autobiografia Czerwonego, Piękno męża oraz Słodko-gorzki Eros. Profesor Żaneta Nalewaj-Turecka z Uniwersytetu Warszawskiego podpowiada na początek Piękno męża. Carson ma też świeży polski ślad w swoim dorobku. W ubiegłym roku przyjechała do Warszawy po nagrodę Herberta. Jeśli jej nazwisko dopiero zapisujecie na liście lektur, możecie zacząć od kilku stron, bez obowiązku natychmiastowego zostawania ekspertami od całej twórczości.

0: Reklama.
1: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
2: Szukasz sprawdzonego wykonawcy, który nie boi się wyzwań? Sigma Budownictwo z ponad 25-letnim doświadczeniem, z setkami zakończonych inwestycji na Pomorzu. Mieszkania, osiedla, hale produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej. Budujemy pod klucz z własną kadrą inżynierską i sprzętową. Potrzebujesz elastycznego podejścia i terminowej realizacji? Sigma Budownictwo działa z rzetelnością i jakością, na których możesz polegać. Skontaktuj się z nami www.sigmabudownictwo.pl. Budujemy Waszą przyszłość.
0: Reklama.
3: Nastolatek warunkowo aresztowany za filmik z nożem. Jeszcze dziś szkoły dostaną nowe instrukcje na wypadek ataku. Kraków wybrał prezydenta, my pytamy mieszkańców o ich opinię. Agnieszka Trojanowska, BIS. Na 2 miesiące do aresztu trafił warunkowo 17-latek, któremu postawiono zarzuty w związku z filmikiem, na którym widać go z nożem. Sąd zdecydował, że areszt może być uchylony po wpłaceniu 15 tysięcy złotych poręczenia majątkowego. O areszt wnioskowali śledczy, obawiając się, że podejrzany może utrudniać postępowanie poprzez mataczenie i wpływanie na świadków. 17-latek przyznał się do zarzutów. Chłopak został zatrzymany w miniony piątek z dwójką innych uczniów zespołu szkół w Wysokim Mazowieckim na Podlasiu. Interweniowała policja po zgłoszeniu o niepokojącym filmiku. W sprawie zatrzymano także dwoje 18-letnich przyjaciół chłopaka, ale oni po przesłuchaniu zostali zwolnieni do domu. Do szkół ma trafić jeszcze dziś instrukcja, jak reagować w razie ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przygotowało ją Ministerstwo Edukacji razem z MSWiA, MON, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i ABW, mówi wiceszefowa resortu Paulina Piechna-Więckiewicz.
4: To jest instrukcja dla dyrektorów i nauczycieli, rzecz jasna. Przygotowaliśmy też wsparcie nauczycieli, dyrektorów szkół w rozmowach na temat sytuacji kryzysowych w społecznościach szkolnych.
3: Przedstawiciele resortu edukacji rozmawiali dziś też na ten temat z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Maksymalna cena benzyny jutro wzrośnie, cena diesla nieznacznie spadnie. Według najnowszego obwieszczenia ministra energii za litr benzyny 95 będzie trzeba zapłacić maksymalnie 7,06 zł, benzyny 98 7,95, a oleju napędowego 8,2 grosze. Następne obwieszczenie ministra w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro. Łukasz Gibała wygrał wybory na prezydenta Krakowa. Wczoraj zdobył ponad 62% głosów. Jego rywalka Monika Piątkowska niespełna 38%. Gibała, niegdyś przedsiębiorca, jest obecnie liderem Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i miejskim radnym. Nasz reporter pytał dziś mieszkańców o opinię o nowym prezydencie.
5: Osobam na pana prezydenta.
6: Może coś dobrego zrobić dla tego miasta?
5: Raczej tak. Będzie bardziej patrzył na mieszkańców niż na przyjezdnych.
7: Co do tego pana mam poważne wątpliwości, ale skoro ma takie, proszę pana, parcie na tą władzę, jest człowiekiem bardzo bogatym. Niech udowodni, proszę pana, że coś zrobi. Trzeba mu dać szansę po prostu.
3: Urząd Miasta Krakowa poinformował, że nowo wybrany prezydent złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. To już ostatni tak duży turniej tenisowy w tym sezonie. W chińskim Wuhan rozpoczął się tysięcznik z udziałem trzech Polek. Panowie w turnieju tej rangi grają w Shenzhen, a świetnie radzi sobie tam Hubert Hurkacz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
8: To zacznę od Hurkacza, który jutro zagra o ćwierćfinał turnieju w Shenzhen. Polak w piątek w pięknym stylu pokonał Nowaka Dżokowicza, a wczoraj po dużo cięższym meczu ograł Chińczyka Yi Zhu.
9: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę być na wyższy poziom swojej.

0: gry.
1: Hurkacz jutro ćwierćfinał powalczy z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Panie od dziś grają w Wuhan i już wiadomo, że w drugiej rundzie czeka nas polski pojedynek. Rozstawona z siódemką Iga Świątek zagra z Magdaleną Fręch, która wprawdzie odpadła w eliminacjach, ale dostała się do turnieju jako szczęśliwa przegrana i dziś pokonała Mananchaye Savankiau z Tajlandii 6-3, 7-6.
2: W Chinach zagra jeszcze Maja Chwalińska, jutro zmierzy się z Majer Sherif z Egiptu.
3: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Ponad 600 hektarów dna Bałtyku sprawdzono przed rozpoczęciem budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Głównym celem było wykrycie niewybuchów i innych niebezpiecznych pozostałości po działaniach wojennych. Badania trwały 9 miesięcy i obejmowały analizę archiwalnych map, pomiary geograficzne oraz prace nurków. Najważniejszy wniosek jest taki, że na badanym obszarze nie odnaleziono materiałów wybuchowych z okresu II wojny światowej. Podczas prac odkryto jednak około 500 innych przedmiotów związanych z dawną żeglugą. Wśród nich znalazła się m.in. drewniana beczka ważąca ponad 216 kg, która według wstępnych ocen może pochodzić z okresu od XV do XVII wieku. Na dnie znaleziono także dawną kotwicę, elementy wyposażenia statków oraz czterocylindrowy silnik okrętowy z pierwszej połowy XX wieku. Wszystkie wydobyte zabytki mają trafić do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, gdzie zostaną poddane konserwacji i dalszym badaniom. 26 kierowców pod wpływem alkoholu lub innych zabronionych substancji zatrzymali pomorscy policjanci podczas działań Trzeźwość. Jedna z pierwszych interwencji miała miejsce w Lęborku tuż po północy. U 28-letniego kierowcy Volkswagena tester wykazał obecność mefedronu. W samochodzie policjanci znaleźli także zawiniątko z białym proszkiem ukryte w osłonie przeciwsłonecznej. Mężczyzna został zatrzymany, a jego krew pobrano do dalszych badań. W powiecie słupskim policjanci zatrzymali z kolei 59-latka, który prowadził Volkswagena Golfa po drodze ekspresowej S6. Badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali 37-letniego kierowcę Audi. Mężczyzna miał niemal promil alkoholu i prowadził mimo sądowego zakazu. Za jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka udurzającego grozi do 3 lat więzienia. Za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów kara może sięgnąć 5 lat. Ewa Maszota, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Cywicach, została laureatką Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego Srebrne Drzewko. Wyróżnienie przyznano za wieloletnią działalność na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz rozwijanie rozwiązań społecznych odpowiadających na potrzeby mieszkańców gminy. Nagrodę wręczyli Agnieszka Baranowska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, Katarzyna Weremko, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz jej zastępczyni Kinga Myciuk. Wśród inicjatyw rozwijanych w Cywicach są Klub Seniora i Rodziny, działania integrujące seniorów oraz projekty wspierające dzieci, rodziny i osoby z niepełnosprawnościami. Ważnym etapem tej działalności było utworzenie Centrum Usług Społecznych, pierwszej takiej placówki w powiecie lęborskim. Podczas gali laureatce towarzyszyli mąż, wójt gminy Cewice Jerzy Bańka, sekretarz i zastępca wójta Joanna Paraszewska oraz pracownicy Centrum Usług Społecznych. Ewa Maszota podziękowała osobom i inicjatorom, z którymi współpracowała przez lata. Nagroda Srebrne Drzewko jest przyznawana za działania na rzecz rozwoju pomocy społecznej i wdrażanie rozwiązań służących mieszkańcom regionu. W Słupsku zakończyła się kolejna edycja specjalistycznego kursu dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego. W dwutygodniowym szkoleniu uczestniczyło 18 funkcjonariuszy z jednostek policji z całego kraju. Program obejmował m.in. prawo wykroczeń, zasady prowadzenia czynności wyjaśniających, przygotowanie i popieranie wniosków o ukaranie przed sądem oraz sporządzenie środków odwoławczych. Uczestnicy poznawali również psychologiczne aspekty komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Ważną częścią kursu były zajęcia praktyczne. Policjanci przeprowadzili symulację rozprawy sądowej zakończoną wygłoszeniem mowy oskarżycielskiej. Odwiedzili także sąd rejonowy w Słupsku, gdzie mogli obserwować praktyczne aspekty pracy przed sądem. Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym i poszerzyli swoje kompetencje potrzebne do wykonywania zadań oskarżyciela publicznego.
4: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
3: Poniedziałkowe popołudnie chłodne, ale z coraz większą szansą na przyjaśnienia. W Wejherowie i Gdyni oraz na wybrzeżu około 12 stopni Celsjusza. W Słupsku i Lęborku 11 stopni. Deszcz nadal możliwy, ale już bardziej punktowo.
4: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do audycji Gość Dnia w Radiu Norda FM. Zostańcie z nami.
1: I tak oto poniedziałkowe spotkanie dotarło do końca. Bardzo dziękuję Wam za towarzystwo, mile spędzony czas i żegnam się tradycyjnym do jutra. Sonia Polewska, trzymajcie się ciepło.

0: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
0: Autopromocja. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed. Ulica Drogowców 1. Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
3: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.
4: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest Monika Leśko-Mikołajczyk, czyli choreografka, reżyserka Teatru Ruchu Moshi. Witam serdecznie.
5: Witam, dzień dobry.
4: No właśnie, dzisiaj o teatrze, który już przecież ma prawie 20-letnią tradycję, jeżeli chodzi o działalność w Wejherowie. No powiedzmy sobie szczerze, to jest jedno z takich wyjątkowych dzieł i wyjątkowych dzieci, można nawet powiedzieć, jeżeli chodzi o Wejherowskie Centrum Kultury i także jeżeli chodzi o twoją postać.
5: Tak, to prawda. Już 20 lat istnienia mojego teatru. Przewinęło się mnóstwo wspaniałych osób przez te 20 lat. Wielu tancerzy pracuje gdzieś w innych teatrach na całym świecie lub zajmują się zupełnie innymi dziedzinami życia, ale to piękna historia, myślę, i taka dosyć dla mnie wzruszająca, bo mnóstwo osób zaczynało jako młodzi ludzie, jeszcze niepełnoletni. Teraz są doświadczonymi tancerzami i mam nadzieję, że będziemy razem pracować jeszcze przez wiele lat następnych.
4: No i mnóstwo wspaniałych premier, odważnych tematów też podnoszone, poprzednia Symbioza, czy jeszcze wcześniej Bal Fatal, czy inne. No powiedzmy sobie szczerze, to takie propozycje, które no bardzo dobrze też się przyjęły, w tym no nie da się ukryć, trudnym dosyć w odbiorze, może inaczej, nie tak popularnym jak inne dziedziny sztuki teatru, jeżeli mówimy o teatru ruchu.
5: Tak, może ludzie boją się troszeczkę tego, że nie mają podanego tematu tak wprost, że trzeba samemu wyłuskać to, co jest istotą spektaklu. Ale wiele osób przekonuje się po jednym spektaklu, że jest to coś dla nich nowego, odkrywczego, podoba im się, przeżywają

0: te emocje z nami i wzruszają się często. Tak jak było po symbiozie, dostaliśmy takie piękne, zwrotne podziękowania za spektakl, za przeżywanie po prostu emocji razem z tancerzami na scenie, za piękną muzykę, za temat, który ich tak naprawdę każdego z nas dotykał. O takiej symbiozie pomiędzy człowiekiem a przyrodą, o tym, że musimy być ze sobą zawsze i czujni. Czujni dla siebie, nawzajem.
1: Ale też to, co jest ważne, to jest zupełnie inny rodzaj tańca niż ten, który gdzieś tam widzimy sobie, powiedzmy, nie wiem, w telewizyjnym show, taniec zy, czy jakichkolwiek inne. Tutaj są też inne emocje grają, bo taniec to ogólnie emocje i to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim.
0: Tak, ja zawsze mówię, że słowo może oszukać, można skłamać słowem. Natomiast ciało nigdy nie kłamie, dlatego że to, co w głowie, ten impuls działa na nasze ciało. I myślę, że ciało jest bardzo prawdziwe w oddawaniu naszych myśli, emocji i uczuć. I teatr ruchu Moshi przede wszystkim dba o to, żeby ten taniec był też taką opowieścią i słowami, żebyśmy mogli opowiedzieć to, co czujemy, co chcemy przekazać. Poruszamy bardzo ważne dla nas sprawy i myślę, że dotyczące każdego z nas, tylko każdy na swój sposób, poprzez pryzmat swoich doświadczeń życiowych, inaczej to odbiera, odczytuje i przeżywa.
1: To chyba też bardzo trudne zadanie dla samych aktorów, tancerzy, bo powiedzmy sobie szczerze, aktor, który wychodzi i uczy się rolę, gra przez siebie oczywiście i w jakikolwiek sposób się w tą postać wciela po to, żeby jak najlepiej odwzorować te emocje, to wszystko, co ma przekazać widzowi, ale często powiedzmy sobie, może to odgrodzić i przybieranie jako taką maskę, tak? A tutaj jednak zupełnie inaczej, bo tak jak powiedziałeś, no, aktor normalnym słowem może skłamać i gestem, ale jeżeli chodzi o taniec, to zupełnie inaczej wygląda, więc pytanie, jak ci aktor się do tego odnoszą, do tych wszystkich tematów?
0: Tak, jest to może trudne, ale z drugiej strony taniec fizyczny to też taniec z emocją i bardzo nam zależy na tym, żeby to nie było tylko pokazanie techniki tańca, ale ta prawdziwość tego, co czujemy, żeby w ciele to pokazać, czyli dynamika, ekspresja, ale też bezruch, który często jest bardziej dynamiczny niż taka totalna ekspresja ruchu.
1: No i niespełna 2 tygodnie nam zostały do kolejnej podróży, tak to można poznać przez emocje, czyli właśnie do kolejnej premiery na deskach Filharmonii Kaszubskiej, Entropia. Co to takiego?
0: Tak, Entropia to spektakl, który mówi o osobach z umysłami neuroróżnorodnymi, czyli osoby na przykład z syndromem ADHD. I to nie jest wykład o ADHD, absolutnie. Chcieliśmy sami poczuć, my jako tancerze, ludzie, którzy żyjemy wśród osób z ADHD, jak to jest żyć z umysłem, który nigdy nie śpi, który nigdy nie odpoczywa, który nigdy nie wyłącza się i cały czas jest na bardzo wysokich obrotach. To, co dla nas wydaje się taką nadpobudliwością, dla osób z ADHD jest codziennością. One muszą się układać, ja to tak nazywam, my tak nazywamy, z normalsami, czyli z ludźmi, dla których taka codzienność zupełnie inaczej wygląda. Bardzo przeżywamy w ogóle, pracując nad tym spektaklem, każdą scenę i rozmawiamy bardzo dużo o choreografii, o przekazie, ale chcemy, żeby to było bardzo rzeczywiste, bardzo naturalne. I chcemy poczuć się tak jak te osoby, poczuć tą dynamikę, ten chaos, który mają w głowie, który często prowadzi do pięknych rzeczy, kreatywnych, jak to jest, kiedy cały świat pędzi, my chcemy się zatrzymać na zasadzie kontrastów. Bardzo to przeżywamy, ale też rozmawiamy o tym. Często płynie łza, ale myślę, że to jest chyba istotą, żeby to było bardzo prawdziwe.
1: To chyba jest jeszcze trudniejszy temat dla was, jako dla twórców, niż ta symbioza, która była poruszana poprzednio.
0: Tak, myślę, że tak, bo muszę też powiedzieć, że my tworzymy spektakl o ADHD z ludźmi, którzy mają syndrom ADHD. Te neuroróżnorodne umysły są tak bogate i tak piękne jednocześnie. Możemy czerpać od tych ludzi cudowność przeżywania wszystkich emocji razy 100. Naprawdę to są bardzo kreatywne, bardzo wrażliwe osoby.

0: moje tancerki, które też mają ADHD, opowiadają o swoich takich codziennych czynnościach, z jakim trudem robią podstawowe rzeczy, jak muszą analizować, jak cały czas w ich umysłach toczą się walki i boje o wszystko. Jak prosta rzecz, wybór, co mam zjeść, jest ogromnym wyzwaniem. Kiedy świat pędzi, oni chcą być w ciszy i spokoju. Próbują się dostosować, maskują się, czyli dostosowują do tego, jak wygląda świat rzeczywisty, do ich tempa. A w ich głowach jest zupełnie inna energia. Jest to niesamowicie inspirujące, ale też dla mnie ogromnie przejmujące.
1: No to proszę Państwa, tak pokrótce nakreśliliśmy i zaprosiliśmy Państwa w kolejną podróż o Entropii, ale już sobie za chwilkę opowiemy więcej o tym spektaklu i o tym, co nas będzie czekało już niedługo, bo 23 października. Więc zapraszam na krótką przerwę i za chwilkę wracamy do naszej rozmowy.

0: rozmowy na temat entropii. Jeżeli chodzi o entropię, to przede wszystkim powiedzmy też o pomyśle na ten spektakl. Skąd wyszła tak naprawdę mówiąc, no właśnie pomysł, potrzeba, żeby opowiedzieć w ten sposób właśnie o osobach, które zmagają się z ADHD?
1: Powiem szczerze, że od początku myślałam o zrobieniu kolejnego spektaklu. I zastanawiałam się, jaki temat poruszyć, taki od serca, taki ważny. I rozmawialiśmy bardzo często właśnie z moim zespołem, ale też z innymi osobami o ADHD, o tym, jak walczą na co dzień z własnym umysłem tak naprawdę. Bardzo zależało mi, żeby muzykę napisał do mojego spektaklu Mariusz Noskowiak. Wspaniały kompozytor, muzyk zespołu Blenders, perkusista, z którym miałam okazję współpracować przy innym projekcie. Zachwyciła mnie jego po prostu twórczość. Uważam, że jest to coś tak pięknego, to co tworzy. I to było moim marzeniem. I rozmawialiśmy o nowym spektaklu i o czym zrobić właśnie spektakl. I podczas naszych rozmów właściwie padł temat ADHD i stąd właściwie to źródło naszego spektaklu. Myślę, że w ogóle dla osób, które pojawią się na spektaklu, serdecznie zapraszam Państwa. Doznacie Państwo czegoś cudownego, słuchając tej muzyki, dlatego że jest ona tak obrazowa, tak głęboka, tak piękna, że chociażby dla samej muzyki zachęcam, żebyście Państwo przyszli do nas. Plus ten obraz cudowny, bo uważam, że mam wspaniałych tancerzy, którzy są szczerzy w tym, co robią, bardzo zaangażowani i sami bardzo przeżywają to, o czym mają Państwo opowiedzieć. Dodatkowo scenografia, projekt Joanny Borkowskiej, kostiumy Joanny Borkowskiej, to myślę będzie tworzyć piękną całość, niezwykle wymowną.
0: No i przede wszystkim to i zobaczymy i usłyszymy wszystko na miejscu. I to, co jest ważne, to też tworzy pewnego rodzaju całość, bo te kompozycje to też, że tak powiem, nawiązują chyba bardzo mocno do tematu i to też nie będzie taka muzyka, którą no powiedzmy znamy tutaj z przytoczonych Blendersów, gdzie Nosek wiadomo zasiada za perkusją, to będzie zupełnie co innego.
1: Dokładnie, tak, zupełnie inna odsłona. To będzie coś niesamowitego. Przyznam szczerze, że ja słuchając tej muzyki bałam się, że ja nie oddam tej cudowności, którą słyszę na scenie. Ta muzyka jest naprawdę wyjątkowa i myślę, że Mariusz Noskowiak wspaniale przekazał tymi dźwiękami to, co w głowach, umysłach neuroróżnorodnych osób jest i żyje.
0: Będzie to jakiegoś rodzaju, może tak zapytam to dosyć wprost, chaos, czy raczej minimalistycznie, bo tu też jest różne są podejścia do spektakli. Czasem ma zagrać właśnie, powiedzmy sobie szczerze, te kostiumy, które tworzą nam całą scenografię i inne rzeczy, a czasem tam ten minimalizm, który jest, pozwala nam lepiej wejść w dany problem, bardziej się skupić właśnie na tych emocjach przekazywanych przez samych tancerzy, aktorów, więc jak to tutaj?
1: Dokładnie, no nie chcieliśmy przerysować właściwie kostiumami obrazu, bo najważniejsze tu są emocje, ale i też tempo grania i choreografii. I w muzyce jest zawarte wszystko to, co najważniejsze. Ta różnorodność, chaos przeplatający się z pewnego rodzaju porządkiem, z totalnym ładem, który nagle rozsypuje się, który próbujemy okiełznać i znów się rozsypuje. Ale jest to muzyka tak piękna, tak głęboka i tak wzruszająca, że ja już się sama nie mogę doczekać, kiedy usłyszę i zobaczę wszystko na scenie.
0: No jak do tego dorzucimy ten ruch, to naprawdę zrobi nam się pewnie pełnowymiarowe przeżycie, bo to jest chyba najważniejsze. No to powiedzmy sobie jeszcze te bardzo ważne kwestie, kiedy, gdzie i jak, co trzeba zrobić, żeby być zaproszonym niejako do tego właśnie chaosu tym umyślę.
1: Zapraszam Państwa serdecznie w piątek 23 października na premierę Entropii do Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Kolejne spektakle gramy w sobotę 24, również o godzinie 19 i w poniedziałek gramy dwa spektakle o godzinie 11 i o godzinie 19. I to

0: To, co bardzo ważne, zachęcam szkoły, żeby przyszła młodzież zobaczyć o godzinie 11 w poniedziałek nasz spektakl. Myślę, że młodzież, dzieci doskonale wiedzą, jak ten świat umysłu neuroróżnorodnego wygląda. Bardzo Państwa zachęcam. Myślę, że będzie to piękna uczta dla oczu i dla uszu.
1: No tym bardziej, że powiedzmy sobie szczerze, to będzie też okazja, żeby trochę poszerzyć swoje horyzonty, jeżeli chodzi o to, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie wie, na czym polega Teatr Ruchu, to jest też piękna okazja, bo no to, co jest ważne, Teatr Ruchu Moshi od tych 20 lat pokazuje naprawdę to na takim bardzo wysokim poziomie.
0: Cieszę się, bardzo się staramy, żeby z tego poziomu nie spaść, żeby pokazywać coraz ważniejsze tematy, ale też, żeby być bardziej uważnym na drugiego człowieka, żeby zobaczyć, że żyjemy ze sobą na jednej planecie i żeby troszkę być uważniejszym i wrażliwszym na drugą osobę.
1: No to zapraszamy na tą planetę w Filharmonii Kaszubskiej, kochani. 23 października to dzień premiery, następny, jak słyszeliśmy, i 24, i 26 października będą się działy kolejne właśnie prezentacje Entropii, więc zapraszamy serdecznie, oczywiście
0: zapraszam.
1: I do kasy, i na stronę wck.org.pl, tam więcej informacji na temat tego wszystkiego, a ja tymczasem dziękuję ślicznie, Mieszko Wetrowski, to był program Goźnia. Moim Państwa gościem była Monika Leśko-Mikołajczyk, czyli choreografka, reżyserka Teatru Ruchu Moshi. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.

0: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
1: Reklama.

0: C'est ça la vie, baby.
1: Fala aktualności.
2: Jakub Szumilas przy mikrofonie. No i to jest dobry moment, aby sprawdzić, co ciekawego dzisiaj w sieci, no i w telewizji. A w związku z tym jest ze mną Mieszko Weltrowski z Twojej Telewizji Morskiej. Cześć, Mieszko.
3: Cześć, witam ponownie.
2: I Tomasz Smuga z portalu Nadmorski 24.
4: Witam serdecznie.
2: No to jeżeli chodzi o portal, to widziałem, że dzisiaj dosyć intensywnie dużo rzeczy się chyba pojawiło. To
4: tak,
2: zacznijmy od Ciebie.
4: Od portalu, dobrze. Także witam jeszcze raz serdecznie. Wszyscy doskonale wiemy, jak duża inwestycja nas czeka tutaj na północnych regionach powiatu jeychorowskiego. Mam tu oczywiście na myśli elektrownię jądrową, ale przygotowania nie tylko na lądzie, także trwają na morzu. Bałtyk sprawdzony właśnie przed budową jądrówki i tutaj zamiast niewybuchów znaleziono setki historycznych znalezisk. Pisze o tym redaktor Olga Reszke. Jakie to znaleziska, to zachęcam do przeczytania artykułu. Piszemy także o szpitalu w Wejherowie. Tutaj pacjenci szpitala muszą przygotować się na czasowe utrudnienia w parkowaniu i organizacji ruchu. Powodem są prace związane z budową szybu windowego w budynku poradni specjalistycznych. Więc drodzy pasażerowie, uwaga. Piszemy także o wypowiedzi naszego premiera Donalda Tuska o Kaszubach. To nie jest sepelia, to jest coś bardzo głębokiego. Te słowa padły podczas drugiego kongresu nauczycieli języka kaszubskiego w Warszawie. Szerzej to zachęcam do przeczytania artykułu. Jesteśmy po weekendzie, to także troszeczkę sportowo, bo tutaj i weekend Łódźna w trzeciej lidze wygrał i Pogoń Lęborg w czwartej pomorskiej lidze odniosła kolejne zwycięstwo przed własną publicznością. Pokonała Soku Boże Pole Wielkie. A jeżeli jesteśmy w tematyce sportowej, to także dzisiaj po godzinie 20 kolejny odcinek podcastu Sportowa Fala, na który gorąco zachęcam do wysłuchania. Moim Państwa gościem będzie tym razem honorowy prezes WKS Gryfa Wejherowo, członek Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz przewodniczący Komisji Sportu, Zdrowia i Rekreacji w Radzie Miasta Wejherowie, Rafał Szlas. Mówimy nie tylko o Gryfie Wejherowo, ale także Rafał Szlas odnosi się do słów jednego z ministrów Ukrainy o tym, że być może Polska i Ukraina mogłyby ponownie być gospodarzami wielkiego turnieju. Mam tu na myśli Mistrzostwa Świata. A co na to Rafał Szlas, to zachęcam do słuchania po godzinie 20.
2: Tytuł tak długi.
4: Tytuł
2: tak długi, prawie jak nagrywałem z Jarosławem Struszyńskim, kasztelanem Gniewskim, to też tam bardzo długi, rozbudowany tytuł był.
4: Działacz społeczny, dużo robi.
2: Aczkolwiek tam bardziej historycznie, więc jeżeli oczywiście chcecie posłuchać, co tutaj Rafał robi, co jak wygląda funkcjonowanie Gryfa, to zapraszamy po godzinie 20 na antenę Radia Nord FM, no a po więcej ciekawostek na portal Nadmorski 24. No a co tam w telewizji?
3: W telewizji krócej, w sensie Mieszko, mi wystarczy mówić, nie trzeba tytułować w żaden sposób inny. Tak, oczywiście. To najważniejsze, tak? A jeżeli chodzi o inne rzeczy, to oczywiście my trochę podsumujemy sobie weekend. Będą trochę mniej przyjemne informacje, ale przede wszystkim będzie też na sportowo, bo tutaj festyn sportowy na bliżej się odbył i to tyle ważne, że organizatorem, inicjatorem była Młodzieżowa Rada Miasta w Wejherowie, więc to taka pierwsza ich bardzo ważna rzecz, która się wydarzyła. A z innych rzeczy chociażby byliśmy także na powiatowym turnieju KGW i to bardzo ciekawa rzecz, bardzo taka pozytywna i pozytywny też Płucki Dzień Seniora. Jak się seniorzy bawili? No po prostu tylko pozazdrościć.
2: Widziałem, jakie zdjęcia na grupę wrzucałeś, również te, które nie trafiły do publikacji, także potwierdzamy zabawę.
3: Teraz dajesz jakieś dziwne insynuacje, że każdy może sobie dopowiedzieć, co chce, a to nie jest prawda. Bo to było po prostu selfie z panią burmistrz w okularach w serca.
2: Ale bardzo dobrze,
3: że się w czerwonych, pani burmistrz w zielonych.

0: Tak, więc optymistycznie patrzą.
1: Nie byłem pewien, czy pani burmistrz...
2: Po tym, co powiedziałeś, musiałem to wytłumaczyć po prostu, bo zaraz by były jakieś dziwne insynuacje.
1: No, oczywiście, że tak, żeby nie było takich insynuacji. To tyle od nas. Mieszko Weltroski i Tomasz Smuga. Dziękujemy bardzo.

0: teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
3: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
1: Reklama.
4: Po atakach w szkołach linia telefoniczna dla opiekunów rozszerzona. Za co tegoroczny ekonomiczny Nobel? Wyjaśnienie już za chwilę. Pociągi na trasie Warszawa-Trójmiasto będą kursować co pół godziny. Agnieszka Trojanowska, BIS. W odpowiedzi na ostatnie akty przemocy w szkołach Ministerstwo Zdrowia rozszerzyło na najbliższe 2 tygodnie działanie linii telefonicznej dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. To numer 800-100-100, który dostępny jest od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach. Pod tym numerem dyżurują psycholodzy, pedagodzy, prawnicy i eksperci do spraw standardów ochrony dzieci. Całodobowo działa także numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. A lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL-u, który zapowiadał atak z nożem w ręku. Policjanci po atakach w szkołach w Polsce są szczególnie na to wyczuleni. To kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniami służb, m.in. po rzekomych zapowiedziach piątkowych ataków w szkołach, o czym Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Na liście, która krążyła w sieci, był m.in. zespół szkół przy ulicy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. W poniedziałek było już normalnie.
6: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
5: Szymona nie było w piątek w szkole, ale teraz już jest. I jak mówi, kluczowe, by reagować choćby na wpisy znajomych w sieci.
7: Ważne jest też to, że jeśli widzimy, że jest to osoba znana nam i przejawia takie zachowania, warto jest się do niej odezwać, zobaczyć, czy wszystko jest z nią w porządku. Choć raz w ciągu dnia zapytać się, co u ciebie, jak się czujesz.
5: To forma pierwszej pomocy psychologicznej, czyli wyciągnięcie ręki i rozmowa.
4: Aresztowany w Lublinie student to 21-letni obywatel Ukrainy. W Łodzi pies robot sprawdzał podczas dzisiejszego pozorowanego ataku w jednej z łódzkich podstawówek, jakie niebezpieczeństwo jest w środku.
8: Przeprowadzimy inspekcję i za pomocą systemu, i z udziałem straży pożarnej, i nawet z udziałem psa robota.
4: Mówi Jana Kiel z firmy, która przygotowała elektroniczny system. Miejscu urzędnicy, przedstawiciele służby wojska i kilku firm testowali system ostrzegania. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, mówi ekonomista profesor Łukasz Goczek.
9: Forward guidance to nic innego jak właśnie stabilizowanie oczekiwaniami dotyczącymi tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Innymi słowy, uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za dwa, za trzy.
4: Tegoroczni laureaci otrzymają do podziału nagrodę pieniężną o wartości 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych. Pociągi na trasie Warszawa-Trójmiasto będą kursować co pół godziny. Nowy rozkład wchodzi w życie w grudniu. Jak zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak, liczba połączeń PKP Intercity będzie rekordowa. Od 13 grudnia PKP Intercity będzie uruchamiać codziennie 600 pociągów, a w okresie letnim 622 składy. W obecnym rozkładzie spółka uruchamia 530 połączeń dziennie.
10: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zlikwidowali magazyn narkotykowy działający na Pomorzu. W jednym z mieszkań zabezpieczonych

Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu.

0: Zabezpieczono około 85 kg różnych substancji o szacunkowej czarnorynkowej wartości przekraczającej 5,5 miliona złotych. Do akcji doszło we wtorek 6 października. Funkcjonariusze od dłuższego czasu prowadzili działania operacyjne, które pozwoliły wytypować konkretny lokal oraz osoby mające być z nim związane. Na klatce schodowej zatrzymano dwóch 20-letnich mieszkańców Gdańska. Według policji mężczyźni mieli właśnie wynosić z mieszkania karton i foliowy worek wypełniony narkotykami. Po przeszukaniu lokalu funkcjonariusze znaleźli kolejne pakunki. Zabezpieczono m.in. marihuanę, klefedron, amfetaminę, kokainę, mefedron i haszysz. Sprawa jest nadal prowadzona przez policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. W Gdyni rusza remont ostatniego odcinka opaski brzegowej przy bulwarze nadmorskim. Prace obejmą około 400 metrów konstrukcji od rejonu Małego Mola w kierunku plaży w Redłowie. Remont ma poprawić stan zabezpieczeń chroniących wybrzeże przed falami i sztormami. Naprawione zostaną m.in. uszkodzone fragmenty betonu, dylatacje i elementy narzutu kamiennego. Wykonane będą też prace żelbetowe i zabezpieczenia przed dalszą korozją. Roboty będą prowadzone etapami na krótszych, kilkudziesięciometrowych odcinkach. Co ważne, bulwar przez cały czas pozostanie dostępny dla spacerowiczów. W rejonie prac przejście może być jednak miejscami zwężone do około 4 metrów. Prace mają rozpocząć się jeszcze w październiku i potrwać do kwietnia 2027 roku. Koszt inwestycji to około 700 tysięcy złotych. Za realizację odpowiada Urząd Morski w Gdyni. Koło nr 5 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Strzebilinie obchodzi 25-lecie działalności. Jubileuszowe spotkanie odbyło się 10 października i zgromadziło członków organizacji oraz przedstawicieli samorządów i lokalnych instytucji. W uroczystości uczestniczyli m.in. starosta wejherowski Marcin Kaczmarek, wójt gminy Łęczyce Piotr Witbrot, przewodnicząca Rady Gminy Łęczyce Żaneta Grzynkowicz oraz dyrektor Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach Piotr Zagrodnik. Spotkanie było okazją do przypomnienia historii koła i podsumowania jego wieloletniej działalności. Organizacja skupia osoby starsze oraz emerytów i rencistów, dając im możliwość spotkań i podtrzymania więzi społecznych. Z okazji jubileuszu członkom koła przekazano gratulacje i życzenia kolejnych lat działalności. Podkreślono znaczenie wspólnych inicjatyw, wzajemnej życzliwości i zaangażowania w życie lokalnej społeczności. Organizatorom i członkom życzono przede wszystkim zdrowia, radości oraz dalszych spotkań w gronie znajomych i przyjaciół. Sławno w gminie Redzikowo ma powody do dumy. Dwie osoby od lat związane z promocją miejscowości, rozwojem turystyki i popularyzacją lokalnego dziedzictwa zostały uhonorowane odznakami za zasługi dla turystyki przyznawanymi przez ministra sportu i turystyki. Wyróżnienie otrzymali Szymon Czajkowski, kierownik Zagrody Inicjatyw Twórczych w Swałowie oraz Grzegorz Dacków, pracownik Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swałowie i mieszkaniec gminy Redzikowo. Odznaczenia wręczyła wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Za wyróżnieniami stoją lata pracy i wiele przedsięwzięć związanych z promocją Swałowa oraz całej krainy w kratę. To właśnie dzięki takim działaniom mieszkańcy i turyści mogą lepiej poznawać miejscową historię, tradycje i charakterystyczną architekturę regionu. Swałowo od lat buduje swoją markę jako ważne miejsce na turystycznej mapie Pomorza. Duża w tym zasługa ludzi, którzy potrafią łączyć szacunek dla lokalnego dziedzictwa z nowoczesną ofertą kulturalną i turystyczną.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Po 15 miejscami powinno pokazać się więcej nieba. Temperatura waha się w okolicach 11-12 stopni i nadal pojedyncze przelotne opady deszczu. Wiatr zachodni i północno-zachodni. Niezbyt silny, ale chwilami porywisty.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: To była Julia Wieniawa w Radiu Norda FM. Dzień dobry, jesteśmy z powrotem. Poniedziałek, Radio Norda, Robert Jastrzębski. Mam nadzieję, że po weekendzie jakoś się trzymacie, bo te poniedziałki bywają różne, prawda? Jedni już od rana działają na pełnych obrotach, inni jeszcze mentalnie są pod kocem, z kawą w ręku i pytaniem, kto właściwie wymyślił poniedziałek? Ale spokojnie, proszę Państwa, przez najbliższe 3 godziny ogarniemy razem ten początek tygodnia, okej? Do 18 Nordo na fali będziemy sprawdzać, co dzieje się w regionie, zajrzymy na drogi regionalne, sprawdzimy sobie, co tam nad morzem, jaka pogoda i będzie też nasza zagadka dnia i trochę dobrej muzyki. No jakby komuś się przy okazji zajrzało na nasz radiowy czat, to napiszcie, gdzie nas dzisiaj słuchacie, czy w Wejherowie, w Redzie, w Rumi, w Lęborku, w Słupsku, czy tam w Gdyni, na całym naszym nordowym szlaku, a my jesteśmy tutaj obok i dotrzymujemy Wam towarzystwa. Robert Jastrzębski, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
6: Słyszeliście?
7: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
8: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
1: Reklama.

0: co było grane. Tu Nordo na fali, zapraszam i witam ponownie, Robert Jastrzębski. Zaglądamy jak zwykle o tej porze nad morze za pośrednictwem kamer nadmorski24.pl. Dokładnie patrzymy na obrazek z Białogóry. I słuchajcie, dzisiaj mam tu taki kadr, który mówi więcej niż nie jeden opis pogody. Na kamerze, na obiektywie widzę krople deszczu. No, trochę napadało na obiektyw. Plaża prawie pusta, a Bałtyk dzisiaj naprawdę mocno pokazuje, że mamy październik. I jak widać w monitoringu, dzisiaj Białogóra bardziej na sztormowy spacer w kapturze niż na leżakowanie. No ale niektórzy na pewno powiedzą, że ma to swój urok. Sami sprawdźcie nadmorski24.pl, nasze kamery, plaża Białogóra. No to co, raport z nadmorza zaliczony. Teraz zapraszam na pierwszy popołudniowy raport drogowy i o 15.30 najnowsze informacje z naszych dróg regionalnych. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.
2: Tu Radio Norda, poniedziałek, 12 dzień października, 15.30. Pierwszy popołudniowy raport drogowy, zapraszam. Na początek jedziemy do Słupska, bo tutaj kierowców czekają dwudniowe utrudnienia w ruchu. Uwaga, bo w środę i w czwartek, 14 i 15 października, prowadzone będą roboty drogowe związane z frezowaniem starej nawierzchni oraz układaniem nowego asfaltu. Prace obejmą dwie lokalizacje. Pierwsza to ulica Lota i rejon ronda Kuklińskiego. Remontowany będzie odcinek ulicy Lota od ronda do ulicy Profesora Grucy, a także prawy pas ulicy Gdańskiej w obrębie ronda w kierunku centrum miasta. W godzinach od 8 do 17 odcinek ulicy Lota zostanie całkowicie zamknięty. Na ulicy Gdańskiej ruch zostanie natomiast zawężony do jednego pasa. Prace będą rozpoczynały się po godzinie 8, tak aby umożliwić dojazd dzieci do szkoły podstawowej nr 11. Druga lokalizacja to rondo generała Grota Skotnickiego na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Westerplatte i Hubalczyków. Remont obejmie wewnętrzny pas ronda. Kierowcy powinni liczyć się ze spowolnieniem ruchu. Zarządca drogi apeluje o ostrożność, stosowanie się do tymczasowego oznakowania i poleceń osób kierujących ruchem oraz w miarę możliwości wybieranie tras alternatywnych. To jest raport drogowy Radio Norda FM i jeszcze jedna ważna informacja, przenosimy się do Gdyni, bo tu już od 15 października wróci ruch na rozbudowanym odcinku ulicy Wiślińskiej. Chodzi o ponad 2-kilometrowy fragment od szkoły podstawowej nr 37 do rejonu stacji gazowej. Od godziny 4 rano z trasy ponownie będą mogli korzystać kierowcy i autobusy komunikacji miejskiej. W ramach inwestycji powstały dwa ronda, obustronne chodniki oraz droga dla rowerów na całej długości przebudowy. Zmodernizowano również pętlę autobusową Wiczlino-Niemotową, wykonano nowe oświetlenie i kanalizację deszczową. Na ulicę Wiczlińską wrócą autobusy linii 140 i 700, a także nocna linia N20. Wykonawca będzie jeszcze prowadził prace wykończeniowe, m.in. przy oznakowaniu poboczach nawierzchni drogi rowerowej oraz elementach infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Przebudowa ulicy Wiczlińskiej ma poprawić warunki dla kierowców, pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej. I to tyle w tym raporcie drogowym. Na kolejne zapraszamy o 16.30.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: A poniedziałek przynosi nam klasyczny październikowy zestaw. Trochę chmur, trochę przejaśnień i miejscami przelotny deszcz. W regionie, jak widać za oknem, zbyt ciepło nie jest, ale też bez dramatu. Od 10 do 13 stopni. Nad morzem, w Dębkach, we Władysławowie i w Helu około 12 stopni. Podobnie w Wejherowie, w Redzie i w Rumi. Nieco chłodniej w Luzinie, w Słupsku i w Lęborku. Do tego wiatr z zachodu i północnego zachodu, chwilami porywisty. Zatem na popołudniowo-wieczorny spacer na pewno przyda się parasol albo kurtka z kapturem.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Norda na fali.

0: Słuchamy Radia Nordo FM w poniedziałek, a dzisiaj w kalendarzu mamy Dzień Bezpiecznego Komputera, czyli taki dzień, który przypomina nam, że nie tylko drzwi od mieszkania warto zamykać na klucz. Proszę Państwa, komputer, telefon, poczta, bankowość, profile społecznościowe to dzisiaj te nasze małe centrum dowodzenia. I nieważne, czy pracujecie w biurze, czy sprawdzacie maile, warto pamiętać o kilku prostych rzeczach. Silne hasło, aktualizacja, ostrożność przy dziwnych linkach i podstawowa zasada, jak coś wygląda zbyt pięknie, żeby było prawdziwe, to najczęściej właśnie takie jest, zwłaszcza kiedy ktoś obiecuje wygraną, dopłatę albo paczkę, której wcale nie zamawialiśmy. Zatem w Nordzie na Fali życzę Wam nie tylko dobrego poniedziałku, popołudnia, wieczoru, ale też spokojnych komputerów, bezpiecznych kliknięć i jak najmniej komunikatów typu coś poszło nie tak. Do 18 to jest program Nordo na Fali, a za chwilę u nas fala ciekawostek.
1: Nordo na Fali. Reklama.
2: Słyszeliście?
3: W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
4: Ale spokojnie. LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry. Wykładziny dywanowe i PCV. Dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFloor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFloor, Reda, ulica Drogowców 1.
5: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych, a do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
1: Reklama.

0: z nich.
1: Fala ciekawostek.
2: Igor Herbut, lider zespołu Lemon i ceniony wokalista, nie szczędził słów uznania wobec Sanach w najnowszym wywiadzie. Artysta promujący właśnie swój nowy album Jeremie podsumował fenomen młodej wokalistki, podkreślając jej wyjątkowy talent i umiejętność jednocześnie różnych pokoleń słuchaczy. Sanach od kilku lat nie schodzi z czołówek list przebojów i jest jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jej piosenki biją rekordy popularności, a koncerty przyciągają tłumy fanów. Współpracuje z artystami reprezentującymi różne style i pokolenia, nie tracąc przy tym własnej rozpoznawalnej tożsamości. To właśnie ta umiejętność budowania mostów między różnymi światami muzycznymi została szczególnie doceniona przez Igora Herbuta. Herbut zwrócił uwagę na konsekwencje, z jaką Sanach rozwija swoją karierę. Jak czytamy w sieci, powiedział, że zobacz, ilu wspaniałych muzyków zebrała na swoich płytach i ufają jej z różnych pokoleń. Wszyscy, bo ją szanują i doceniają jej drogę i konsekwencje, dodał. Najbardziej zaskakujące w wypowiedzi Igora Herbuta było porównanie Sanach do Remigiusza Mroza, jednego z najpopularniejszych polskich pisarzy, autora bestsellerowych kryminałów. Ja nie wiem, jak ona to robi. Człowieku, jest jak Remigiusz Mróz polskiej piosenki, stwierdził Herbut. To porównanie nie jest przypadkowe. Zarówno Mróz, jak i Sanach są niezwykle płodni twórczo, a ich dzieła trafiają do szerokiego grona odbiorców, niezależnie od wieku czy gustu. Fantastyczna osoba i do tego mega zdolna, podsumował. Warto przypomnieć, że Igor Herbut sam właśnie świętuje premierę swojego najnowszego solowego albumu Jeremie, który ukazał się 2 października. To muzyczna podróż i osobista opowieść, w której tytułowe Jeremie, dom bobrów zbudowany z chrustu, staje się metaforą procesu twórczego, budowania własnej przestrzeni i poszukiwania schronienia.

0: Dawid Podsiadło w Radiu Nord FM na tuż przed godziną 16. Słuchajcie, za chwilę w serwisie regionalnym będzie bardzo poważnie, bo wrócimy do bardzo poważnego tematu z powiatu lęborskiego, bo jak się okazuje, w ciągu zaledwie 3 dni policjanci zatrzymali tam 6 kierujących, którzy albo wsiedli za kierownicę po alkoholu, albo są podejrzewani o prowadzenie pod wpływem narkotyków. Do tego dochodzą sądowe zakazy, cofnięte uprawnienia i jazda bez prawa jazdy. I trzeba przyznać, że są to takie informacje, przy których naprawdę trudno żartować, bo za każdą taką decyzją na drodze może stać czyjeś zdrowie albo życie, prawda? Proszę Państwa, uwaga, powiem to teraz bardzo poważnie, samochód nie jest miejscem na eksperymenty, a kluczyki po alkoholu czy narkotykach naprawdę powinny zostać w kieszeni, ok? Więcej szczegółów na ten temat w serwisie regionalnym Radia Norda FM po 16. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794-03-03-03.
1: Reklama.
2: W 10 szkołach dziś wciąż były odwołane lekcje z powodów bezpieczeństwa. Jesteśmy przeczuleni, mówi premier, odnosząc się do sytuacji w szkołach. Carlos Alcaraz wyeliminowany już w trzeciej rundzie turnieju w Szanghaju. Agnieszka Trojanowska-Bis. Sytuacja wokół szkolnictwa zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia, ale dziś przed większością szkół, tak jak i w piątek, można było zauważyć patrole Policji, Straży Miejskiej lub Gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Te kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
3: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
2: Wyrazy współczucia poszkodowanym rodzinom ofiar po atakach na ręce premiera złożyli przywódcy krajów skandynawskich, Francji oraz Kanady. W sieci w związku z atakami w polskich szkołach widać kreowanie treści dotyczących dezinformacji, mówił z kolei wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Od wczoraj pojawiają się też doniesienia dotyczące aktywności rosyjskich botów, które w zakresie tych informacji wzmacniają tą aktywność w sieci. Uruchomiona została już wczoraj specjalna forma przeciwdziałania i likwidacji szybkich tych treści.
2: Na piątek w resorcie cyfryzacji zwołano spotkanie największych platform internetowych w tej sprawie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada przegląd wydatków na polskie zbrojenia. Chodzi o skoordynowanie potrzeb i szybką dostępność sprzętu, a nie tylko długofalowe zamówienia.
5: Przeprowadzimy też w najbliższym czasie mały przegląd strategiczny. To jest ważna sprawa związana z zakupami najbardziej potrzebnego sprzętu wojskowego. I myślę, że taki mały przegląd powinni dokonać nasi sojusznicy we wszystkich państwach.
2: Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie. Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu w całym kraju wybrane serie żelu przeciwbólowego i przeciwzapalnego Olfenmax. Przyczyną wycofania produktu jest wada jakościowa. Przekroczenie limitu dla jednego z parametrów. Chodzi o potencjał mutagenny i rakotwórczy. Olfenmax to niesteroidowy lek przeciwzapalny stosowany m.in. w łagodzeniu bólu pourazowego. Sopockie Molo zamknęło sezon biletowy z rekordowym wynikiem, mówi Marek Niziołek z biura prezydenta Sopotu.
6: Na Sopockie Molo do 30 września tego roku, od 10 kwietnia, czyli w tym czasie, kiedy sprzedawane były bilety wstępu na Molo, weszło ponad 1 105 000 osób i to jest prawie 15 tysięcy więcej osób niż w analogicznym czasie ubiegłego roku.
2: Wstęp na Molo jesienią i zimą jest bezpłatny. Sopockie Molo ma około 511 metrów i uchodzi za najdłuższy drewniany pomost w Europie. Rozstawiony z numerem drugim Hiszpan Carlos Alcaraz przegrał z Belgiem Zizou Berksem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju Masters w Szanghaju. Berks obecnie 39. rakieta w zestawieniu ATP. Po raz pierwszy w karierze pokonał rywala ze ścisłej czołówki. Alcaraz zajmuje trzecie miejsce na świecie.
7: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. 9 obywateli Białorusi zostało wydalonych z Polski po sprawie dotyczącej nielegalnej produkcji papierosów. Działania koordynowali m.in. funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Według ustaleń śledczych mężczyźni pracowali w nielegalnej fabryce wyrobów tytoniowych, gdzie obsługiwali linie produkcyjne. Papierosy miały trafiać do obrotu bez polskich znaków akcyzy. Cudzoziemcom przedstawiono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Wobec wszystkich wydano decyzję o zobowiązaniu do powrotu oraz 7-letni zakaz ponownego wjazdu do Polski i pozostałych państw strefy Schengen. 8 października mężczyźni zostali deportowani do granicy i przekazani stronie białoruskiej na przejście.

0: przejściu Terespol-Brześć. Jak informuje Morski Oddział Straży Granicznej, od początku roku wydano 184 decyzje o przymusowym powrocie wobec cudzoziemców uznanych za stwarzających zagrożenie dla dóbr prawnie chronionych. 124 z tych decyzji zostały już wykonane. Port zewnętrzny. Droga Czerwona i modernizacja linii kolejowej nr 201 znalazły się wśród inwestycji, które mają być realizowane szybciej dzięki nowej ustawie przyjętej przez Sejm. O szczegółach mówił podczas 25. Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Jak przekazał, środki na budowę Drogi Czerwonej zostały już zabezpieczone, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi konsultacje dotyczące programu tej inwestycji. Droga ma poprawić dojazd do portu i odciążyć obecny układ komunikacyjny. Równolegle analizowana jest oferta dotycząca budowy portu zewnętrznego. Złożyła ją spółka należąca do grupy MSC. Wiceminister ocenił, że projekt jest na dobrej drodze do realizacji. Trwa też modernizacja kolejowego zaplecza portu. Podpisano już ostatnią z 8 umów dotyczących linii nr 201 między Gdynią a Bydgoszczą. Łączna wartość tych kontraktów przekracza 7,5 miliarda złotych. Podczas forum zapowiedziano również, że w listopadzie powinna być znana stocznia, która zbuduje następcę Daru Młodzieży. 6 kierujących zostało zatrzymanych w ciągu 3 dni na terenie powiatu lęborskiego za jazdę pod wpływem alkoholu lub podejrzenie prowadzenia pod wpływem narkotyków, a także za łamanie sądowych zakazów i jazdę bez uprawnień. W samochodach 2 mężczyzn znaleziono substancje, które według wstępnych badań mogą być narkotykami. Jeden z kierowców, 33-letni mieszkaniec Lęborga, miał 2 sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, w tym dożywotni, oraz cofnięte uprawnienia. Kolejny, 28-latek, mógł prowadzić pod wpływem metamfetaminy. W jego aucie znaleziono biały proszek, prawdopodobnie mefedron lub jego pochodne. W Harborowie natomiast zatrzymano 40-latka, który nie miał uprawnień, a dodatkowo obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W jego samochodzie znaleziono substancję zidentyfikowaną wstępnie jako mefedron. Pozostali kierowcy prowadzili po alkoholu. U 46-latka badanie wykazało około promila, a u 42-latka, który uderzył w zaparkowany samochód na ulicy Toruńskiej w Lęborku, ponad 2,5 promila. Obaj zostali zatrzymani lub stracili prawo jazdy. W Łebie natomiast 33-letni kierowca prowadził po użyciu alkoholu i również stracił uprawnienia. Za część zarzucanych czynów grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności, a za jazdę po alkoholu także zakaz prowadzenia pojazdów. Szedł na fuchę jako złota rączka, ale zamiast do pracy trafił do aresztu. Dzielnicowi ze Słupska, patrolujący teren razem ze słuchaczami miejscowej policji, zatrzymali 39-letniego mężczyznę poszukiwanego przez sąd. Do zatrzymania doszło podczas powrotu z interwencji na terenie gminy Rydzikowo. Policjanci zauważyli na jednej z ulic mężczyznę, którego rozpoznali jako osobę poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności. 39-latek tłumaczył, że właśnie szedł wykonać drobną pracę jako złota rączka. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się jednak, że jest poszukiwany w związku z wcześniejszymi przestępstwami prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany i najbliższe 8 miesięcy spędzi w areszcie. Dla słuchaczy szkoły policji była to jedna z pierwszych praktycznych interwencji podczas zawodowego szkolenia.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Po południu kończymy mieszanką chmur, przejaśnień i lokalnego deszczu. Temperatura zacznie powoli spadać, choć nadal będzie około 10-12 stopni. Wiatr pozostanie umiarkowany.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl. Norda, Norda.

0: Chyba każdy zna tę piosenkę. Wet Fingers, Hi-Fi, Superstar. Tak, rozpoczynamy kolejną godzinę w programie
1: Norda na fali.
0: No i kilkanaście minut po 16, zatem zaglądamy do naszej poniedziałkowej kartki z kalendarza. 12 dzień października, poniedziałek, czyli oficjalny ten moment tygodnia, kiedy kawa jeszcze pracuje, ale weekend już nie odbiera telefonów. No i nasi solenizanci, Maksymilian i Witold, więc wszystkim solenizantom z Wejherowa, Redy, Rumi, Lęborka, Słupska, Gdyni, Kosakowa i całej naszej nordowej okolicy ślemy najlepsze życzenia. Przypominam, że mamy też dzisiaj Dzień Bezpiecznego Komputera, czyli dobry moment, żeby przypomnieć sobie, że takie hasło, wiecie, 1, 2, 3, 4, to nie jest zabezpieczenie, tylko zaproszenie. Uważajcie na dziwne linki, podejrzane wiadomości i te wszystkie pilne dopłaty do paczki, których nikt nie zamawiał. Tu Robert Jastrzębski do 18 Nordo na fali. W tej godzinie na pewno kolejna lekcja Kaszubskiego. Zajrzymy na drogi i zapraszam Was na rozpracowanie kolejnej zagadki dnia, która niebawem wpadnie na Facebooku.
1: Norda na fali.
2: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat puski i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
4: Sigma Budownictwo to firma z wieloletnim doświadczeniem, ponad 25 lat na rynku i setki zrealizowanych projektów mieszkalnych i użytkowych. Od budynków wielorodzinnych przez hale przemysłowe po obiekty publiczne. Realizujemy projekty z myślą o najwyższej jakości, terminowości i satysfakcji klientów. Dysponujemy własną doświadczoną kadrą inżynierską i ekipami budowlanymi, co pozwala nam realizować inwestycje od stanu surowego aż po klucz. Chcesz porozmawiać o swoim projekcie? Odwiedź nas. Ulica Przemysłowa 25B Wejherowo. Sigma Budownictwo. Budujemy z myślą o przyszłości.
1: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 101. Ścieżec.
2: Ścieżec.
3: Wylegiwać się w łóżku.
2: Wylegiwać się w łóżku.
3: Tum ksą cały dzyń ze ścieży, łet fryśtekły do wiecierzy.
2: Zajął wyrko na poważnie, a żoneczka sama marźnie.
3: Tum ksą cały dzyń ze ścieży, łet fryśtekły do wiecierzy.
2: Ścieżec.
3: Wylegiwać się w łóżku.
2: Ścieżec.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
5: Norda na fali. Norda.

0: Świetny duet. Lady Gaga, Ariana Grande. Do 18:00 Nordo na fali. Halo, kierowcy. Kto dzisiaj w trasie? To na pewno za chwilę warto nadstawić ucho. Radio Nordo FM. Jesteśmy razem z wami o 16:30. Już niebawem sprawdzimy najnowsze informacje drogowe z regionu. A będziemy m.in. w powiecie wejherowskim, bo tutaj ruszyły prace przy rozbudowie drogi Wyszecino-Rossochy. I z tego co wiemy, będzie nowa jezdnia, chodniki, pobocza, zatoki autobusowe. No ale też trzeba będzie liczyć się z czasowymi utrudnieniami. I zajrzymy też sobie do Słupska, bo tam w środę i w czwartek kierowców czekają kolejne zmiany. Z tego co wiemy, prace obejmą ulicę Lota i rejon Ronda Kuklińskiego. Czyli klasyka drogowa, proszę Państwa, trochę cierpliwości, później trochę lepszy przejazd. Szczegóły, gdzie zwolnić, gdzie uważać, gdzie lepiej poszukać objazdu, już za chwilę w naszym raporcie drogowym o 16:30, a później zagadka dnia.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.
2: Tu Radio Nordaj na zegarze 16.30. Ostatni raport drogowy, dwie ważne informacje. Zapraszam. Powiat wejherowski pozyskał fundusze z budżetu państwa na rozbudowę drogi Wyszecino-Rosochy. Inwestycja obejmie odcinek o długości około 2,5 km. W ramach prac przebudowana zostanie jezdnia, powstaną nowe chodniki, pobocza i zatoki autobusowe. Modernizacja obejmie również zjazdy do posesji, remont przepustów oraz budowę kanalizacji deszczowej. Przy przejściach dla pieszych i dojściu do przystanku pojawi się nowe oświetlenie, które ma poprawić bezpieczeństwo po zmroku. Finansowanie zadania oprócz budżetu państwa zaangażowane są także powiat wejherowski i gmina Linia. Prace już trwają, dlatego na trasie mogą pojawić się czasowe utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu. Jeżeli harmonogram zostanie dotrzymany, inwestycja ma zakończyć się do 20 grudnia tego roku. Przenosimy się do Słupska, bo tutaj kierowców czekają dwudniowe utrudnienia w ruchu. W środę i w czwartek 14 i 15 października prowadzone będą roboty drogowe związane z frezowaniem starej nawierzchni oraz układaniem nowego asfaltu. Prace obejmą dwie lokalizacje. Pierwsza to ulica Lota i rejon Ronda Kuklińskiego. Remontowany będzie odcinek ulicy Lota od Ronda do ulicy Profesora Grucy, a także prawy pas ulicy Gdańskiej w obrębie Ronda w kierunku centrum miasta. A w godzinach od 8 do 17 odcinek Lota zostanie całkowicie zamknięty. Na ulicy Gdańskiej ruch zostanie natomiast zawężony do jednego pasa. Prace będą rozpoczynały się po godzinie 8, tak by umożliwić dojazd dzieci do szkoły podstawowej nr 11. Druga lokalizacja to Rondo Generała Grota Skotnickiego na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Westerplatte i Hubalczyków. Remont obejmie wewnętrzny pas ronda. W czasie robót zwężone do jednego pasa będą wloty od strony ulicy Hubalczyków oraz oba wloty z ulicy Bohaterów Westerplatte. Kierowcy powinni liczyć się tam ze spowolnieniem ruchu. Zarządca drogi apeluje o ostrożność, stosowanie się do tymczasowego oznakowania i poleceń osób kierujących ruchem oraz w miarę możliwości wybieranie tras alternatywnych.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Poniedziałkowy wieczór i noc bez większego zaskoczenia w pogodzie. Dużo chmur, miejscami przejaśnienia, ale też przelotne opady deszczu. Maksymalnie do 13 stopni w Dębkach, we Władysławowie i w Helu około 12, podobnie w Gdyni, w Wejherowie. W Luzinie i Słupsku bliżej 11 stopni, wiatr zachodni, północno-zachodni, słaby, umiarkowany, ale chwilami porywisty. A w nocy to już w ogóle będzie zimno. Od 4 do 6 stopni w Wejherowie, Luzinie i 9 stopni nad samym morzem. Miejscami mogą się jeszcze pojawić przelotne opady, ale będą też większe przejaśnienia.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Największe hity na bałtyckiej fali. Loko Loko za nami, a do 18 program...
0: Lorda na fali. Lorda na fali.
1: No to próbujemy, proszę Państwa, w poniedziałek rozruszać głowy po weekendzie, ok? Ja już tutaj kontroluję sytuację, jeśli chodzi o nasz profil facebookowy Radia Norda. Czeka na Was zagadka dnia. No i zadanie jest proste tylko z pozoru, bo trzeba niby tutaj rozszyfrować trzycyfrowy kod. Szukamy liczby, w której wszystkie cyfry są różne. To jest moja pierwsza podpowiedź i pamiętajmy, że każdy uczestnik ma maksymalnie 3 próby. A gramy dzisiaj o 2 bilety do kina Helios w Gdyni. No to skupmy się trochę.

0: trochę. Kalkulatora tutaj raczej nie trzeba. Przypomnę wskazówkę numer 1. Wszystkie cyfry kodu są różne. Mamy jakieś pomysły? No to bardzo proszę. Czekam na wasze komentarze, a za chwilę u nas magazyn kulturalny. Powodzenia!
1: Audycja zawierała lokowanie produktu. Lorda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2. Vox Rumia. www.vox.pl.
1: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: A w Radiu Norda FM przed nami magazyn kulturalny. Robert Jastrzębski, zapraszam. I w tym oknie na kulturę zaglądamy do Słupska. Przed nami spotkania z historią i literaturą. Muzyczna propozycja dla najmłodszych oraz filmowa klasyka z jazzem w tle. Sprawdzimy też, dokąd można wybrać się jeszcze dzisiaj i co warto zaplanować na jutro. Na początek propozycja dla tych, którzy są właśnie w centrum Słupska i mają wolne popołudnie, bo już za kwadrans o godzinie 17 w Czerwonym Spichlerzu rozpocznie się spotkanie z Beatą Kost-Piekarską. To polska dziennikarka z Lwowa, autorka książek i artykułów o tym mieście. Opowie o jego ludziach i instytucjach i zabytkach. Pod hasłem Skarby Lwowa poprowadzi słuchaczy śladami Ossolineum, teatrów, Towarzystwa Muzycznego i Uniwersytetu Jana Kazimierza. Przybliży również codzienność przedwojennych mieszkańców. Na wydarzenie zaprasza Muzeum Pomorza Środkowego, a wstęp jest wolny. Z kolei jutro we wtorek 13 października o godzinie 9 Słupska Filharmonia zaprosi najmłodszych na spotkanie Gra, Muzyka. Dźwięki połączą się z zabawą z klockami, a w odkrywaniu muzycznych zasad pomogą melodie z Gwiezdnych Wojen, Harry'ego Pottera i Piratów z Karaibów. To propozycja dla grup przedszkolnych oraz uczniów klas od 0 do 5. Koncert odbędzie się przy ulicy Jana Pawła II w Słupsku. Bilety kosztują 25 zł, opiekunowie wchodzą bezpłatnie. Udział grup wymaga wcześniejszej rezerwacji, dlatego dostępność miejsc trzeba sprawdzić w Filharmonii. To jest magazyn kulturalny w Radiu Norda FM. Także jutro o godzinie 18 Zeppelin Books przy Starym Rynku 7/28 w Słupsku odwiedzi Marcin Bortkiewicz. Pochodzący ze Słupska reżyser, scenarzysta i aktor będzie gościem spotkania wokół swojej książki Wszystko albo nic. To osobisty dziennik o rozstaniu, trosce o dzieci i próbach odzyskania równowagi. Rozmowę poprowadzi filmoznawca Bartosz Murawski. Z kolei alternatywą na wtorkowy wieczór jest Kino Rejs przy Alei 3 Maja w Słupsku. O godzinie 18 rozpocznie się tam seans Windą na szafot. To kryminał z 1958 roku, który opowiada o zbrodni, której plan komplikuje awaria windy. Nocny Paryż i muzyka Milesa Davisa. To zaproszenie dla miłośników kina oraz jazzu. To tyle ze Słupska w magazynie kulturalnym w Radiu Norda FM. Na kolejny zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: No rozkręcamy to poniedziałkowe popołudnie w Nordzie na fali. Był David Guetta, przed momentem Purple Disco Machine, a my wracamy do naszej poniedziałkowej zagadki dnia na Facebooku. Sprawdzamy, kto już próbuje rozpracować dzisiejszy kod, kod trzycyfrowy. Pierwsze komentarze pojawiły się, pierwsze strzały. Fionka Sucha zaproponowała 000. Ciekawa propozycja, nigdy na to nie wpadłem, żeby taki kod ukryć. Adriana zaczęła od 012, pani Magdalena podała 112 i jeszcze od Adriany 121. No to fajnie, bo głowy już pracują w poniedziałek, kalkulatory niech sobie odpoczywają, a nasza zabawa się rozkręca. Przypominam, że szukamy trzycyfrowego kodu, wszystkie cyfry są różne. To była wskazówka numer 1 i podaję wskazówkę numer 2. Każda kolejna cyfra jest o 1 mniejsza od poprzedniej. Każda kolejna cyfra jest o 1 mniejsza od poprzedniej. Szukajcie, kombinujcie. Przed godziną 18 wszystko się wyjaśni, podamy prawidłową odpowiedź, no i być może pojawi się zwycięzca.
1: Norda na fali.

0: Reklama. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października www.kpsw.pl.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794

0: 0303 03 03.
1: Reklama.
2: Ponad 100 osób zatrzymanych w związku z obawami przed atakami w szkołach. Dyrektorzy dostają instrukcje, jak reagować w niebezpieczeństwie. Kreml odrzucił ukraińską propozycję dwumiesięcznego rozejmu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 135 osób zatrzymała policja w związku z kontrolami w polskich szkołach po dwóch atakach z poprzedniego tygodnia. I mimo że sytuacja się stabilizuje, to jak zapowiedział premier Donald Tusk, patrole przed placówkami pozostaną przez kolejne dni.
3: Te ryzykowne sytuacje są już bardzo zredukowane. Przez ryzykowne rozumiem jakieś mniej czy bardziej groźne wygłupy w sieci, zapowiedzi jakichś akcji. Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
2: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy placówek. Resort edukacji rozesłał do szkół instrukcje postępowania w sytuacjach zagrożenia. Co na to dyrektorze sprawdza Błażej Kulesza.
4: Pomimo jasnych deklaracji ze strony resortu edukacji, to słowa minister Barbary Nowackiej.
5: Rozesłaliśmy też dzisiaj rano takie postępowanie dla nauczyciela, taki manual, w jaki sposób mogą postępować w sytuacji zagrożenia.
4: To pytanie przeze mnie o instrukcje. Dyrektorzy placówek najczęściej odpowiadali tak.
6: No właśnie, ale ja jeszcze ich nie mam.
4: Ci, którzy instrukcję dostali, mówią, że jest ona potrzebna, ale że jest też bardzo ogólna.
7: Szczególnie przydatny osobom krótko sprawującym funkcję dyrektora.
4: Mówi Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie.
7: Natomiast rozsądny dyrektor w tej chwili poszukuje informacji w różnych źródłach.
4: Jest też poradnik bezpieczeństwa, ten aktualny napisany 6 lat temu. Nowy, pisany z myślą o nauczycielach, dopiero jest w fazie przygotowań. Na razie resort pracuje nad zmianami w prawie oświatowym. Szczegóły zapisów mamy poznać w ciągu najbliższych 10 dni.
2: Dziś z obawy o bezpieczeństwo zamkniętych było wciąż 10 placówek w kraju. Kreml odrzucił propozycję 60-dniowego rozejmu wysuniętą przez prezydenta Ukrainy Władimira Zełenskiego, aby umożliwić przeprowadzenie wyborów prezydenckich na terenie Ukrainy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że trwają rozmowy w sprawie rozejmu energetycznego. Przegląd wydatków na polskie zbrojenia zapowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd chce skoordynować potrzeby z dostępnością sprzętu. Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie.
8: Musi się zmienić budżet Unii Europejskiej i odczytać obecną sytuację zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej dla bezpieczeństwa i pokoju każdego z państw Unii Europejskiej. Albo to będziemy dzisiaj wdrażać, albo będziemy w trybie pilnym nadrabiać znów stracony czas.
2: Minister Obrony Narodowej mówił też, że Europa musi brać więcej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo. Ponad 4,5 miliona w przeliczeniu na złotówki otrzymają tegoroczni laureaci w dziedzinie ekonomii. Do tego złoty medal i kaligrafowany dyplom. Tegoroczny ekonomiczny Nobel za mikroekonomiczne podstawy makroekonomicznej stabilizacji przypadł Amerykanom, wykładowcom Uniwersytetu Columbia, Michaelowi Woodfordowi, a także wykładowcy Stanforda, Robertowi Hallowi.
9: I Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Powiat wejherowski pozyskał blisko 9,5 miliona złotych z budżetu państwa na rozbudowę drogi Wyszycino-Rosochy. Inwestycja obejmie odcinek o długości 2 km i 600 metrów. W ramach prac przebudowana zostanie jezdnia, powstaną nowe chodniki, pobocze i zatoki autobusowe. Modernizacja obejmie również zjazdy do posesji, remont przepustów oraz budowę kanalizacji deszczowej. Przy przejściach dla pieszych i dojściu do przystanku pojawi się nowe oświetlenie, które ma poprawić bezpieczeństwo po zmroku. W finansowanie zadania oprócz budżetu państwa zaangażowane są także powiat wejherowski i gmina Linia. Prace już trwają, dlatego na trasie mogą pojawić się czasowe utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu. Jeżeli harmonogram zostanie dotrzymany, inwestycja ma zakończyć się do 22 grudnia bieżącego roku. Nowa hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 6 w Rumi została oficjalnie otwarta. Uroczystość odbyła się w sobotę 10 października, a pierwszy dzień działania obiektu połączono z turniejem sportowym i pokazem tanecznym. Hala jest jedną z czterech nowych przyszkolnych inwestycji zrealizowanych w Rumi w ramach rządowego programu Olimpia. Łączna wartość wszystkich czterech obiektów przekracza 50 milionów złotych, z czego około 20 milionów stanowiło pozyskane dofinansowanie. Nowe hale służą już uczniom. Miasto przygotowuje teraz harmonogram udostępnienia ich klubom sportowym, a po nowym roku z obiektów będą mogli korzystać również pozostali mieszkańcy. W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele miasta, powiatu i parlamentu, a także środowiska oświatowego i sportowego. Patrole policji pojawią się na terenach szkół podstawowych.

0: ponadpodstawowych w Lęborku. Działania mają związek z informacjami o rzekomym internetowym challenge'u, który miał wywołać niepokój w placówkach oświatowych w Polsce. Funkcjonariusze współpracują z dyrekcjami i pedagogami, a także sprawdzają sygnały dotyczące możliwych zagrożeń. Jak informuje Komenda Główna Policji, doniesienia o groźbach i zapowiedziach przemocy są weryfikowane, a służby monitorują również treści publikowane w internecie. Według ogólnopolskich danych przytoczonych w komunikacie skontrolowano już ponad 10 tysięcy placówek oświatowych. W 13 przypadkach zdarzenia uzasadniały podejrzenie popełnienia przestępstwa, a zatrzymano 10 osób. Większość z nich ma odpowiadać za kierowanie gróźb karalnych. Policja podkreśla, że część rozpowszechnianych informacji może być nieprawdziwa i wywoływać niepotrzebny niepokój. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przez całą dobę będą monitorować sieć. A działania obejmą również zwiększoną obecność patroli w rejonie szkół oraz planowane spotkania z młodzieżą. Policja apeluje o nierozpowszechnianie nieprawdziwych doniesień i niepowielanie treści, które mogą wywoływać panikę. Każdy sygnał o możliwym zagrożeniu jest sprawdzany, jednak celowe wywoływanie fałszywych alarmów lub kierowanie gróźb może wiązać się z odpowiedzialnością karną. W przypadku sytuacji wymagającej natychmiastowej interwencji należy zadzwonić pod numer alarmowy 112. Służby zachęcają do zachowania spokoju i przekazywania informacji o zagrożeniach odpowiednim instytucjom. W Słupsku rozpoczęła się budowa nowego boiska przy ulicy Kosynierów Gdyńskich. Na te inwestycje mieszkańcy osiedla Westerplatte czekali od dawna. Dotychczasowy obiekt był w złym stanie i budził obawy o bezpieczeństwo korzystających z niego dzieci i młodzieży. W ramach prac powstanie nowa poliuretanowa nawierzchnia, ogrodzenie oraz wyposażenie sportowe. Zmodernizowany zostanie także pobliski plac zabaw. Pojawią się tam nowe huśtawki, zjeżdżalnie i platformy. Projekt zakłada również stworzenie strefy street workoutu i aktywności ruchowej. Całość uzupełnią nowe ławki, kosze na śmieci oraz nasadzenie zieleni. Koszt inwestycji to 2 miliony złotych. 1 600 000 złotych stanowią dofinansowanie z budżetu państwa. Prace mają zakończyć się do końca roku.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Wieczorem zrobi się już wyraźnie chłodniej. W wielu miejscach około 9 do 11 stopni. Zachmurzenie zmienne, miejscami jeszcze krótko może popadać. Wiatr z zachodu powinien stopniowo słabnąć.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: dawna, to wiem.
1: I to już prawie 14 minut po 17. Męskie granie otwiera nam ostatnią godzinę w programie Nordo na fali. Oczywiście na antenie Radio Nord FM Robert Jastrzębski. Dzień dobry, wieczór. I jak mija wasz poniedziałek? Idziemy dalej? Czy jednak ktoś mi podmienił weekend na obowiązki? Tak czy inaczej jesteśmy już na tej przyjemniejszej, prostej dnia, prawda? I zostańcie z Radiem Nordo FM. Zapowiada się bardzo fajny wieczór. Dzisiaj przypomnę, że po godzinie 20 w związku z tym, że mamy poniedziałek, wraca na antenę sportowa fala. A będzie o tym, jak Gryf Wejherowo rozpoczął nowy sezon, jak wygląda szkolenie młodych piłkarzy na Pomorzu i co oznacza występ Mateusza Żukowskiego, wychowanka Pogoni Lęborg w reprezentacji Polski. Będzie też rozmowa o budowie boiska Waza w Wejherowie. Zapraszam w imieniu Tomka Smugi, a za chwilę wracamy do zagadki dnia.
2: Norda na fali. Reklama.
3: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka. Ale spokojnie. Lux Floor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3 na 4 metry.

0: Ładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach. Zapraszamy do sklepu LuxFlor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. LuxFlor, Reda, ulica Drogowców 1.
1: Wieczorem. Halo, Szemut nadaje, to znaczy, że znów będzie się działo. Panie wójcie, już październik.
2: I bardzo dobrze, bo w październiku w Rujanie spotykamy się na gminnym dniu seniora.
1: Będzie wielki tort, poczęstunek.
2: No i oczywiście tabaka. Susu nią nawet zajma.
1: 18 października o 15 w hali sportowej w Bojanie wystąpią regionalny zespół Koleczkowianie, orkiestra dęta gminy Szemut.
2: A gwiazdą wieczoru bądź legenda disco polo.
3: Zespół Bajerful.
1: Pamiętajcie, wejście wyłącznie z imiennym zaproszeniem, które seniorzy już otrzymali.
3: Zapraszamy!
1: Wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski.
2: Gminne Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
4: Reklama.

0: Ale to buja, idealne na poniedziałek. Magnetic i Bauza w Radiu Norda. Słuchajcie, nowa hala sportowa przy szkole podstawowej numer 6 w Rumi została oficjalnie otwarta. O tym będziemy mówić za chwilę w wiadomościach sportowych. A ja tu kontroluję zagadkę dnia, bo przybywa komentarzy. Żaneta Tyszer podała 543 i 654, a pani Karolina próbuje z kodami 765 i 876. W zagadce dnia trzycyfrowy kod. Trzeba go rozpracować, trzeba go złamać. Wszystkie cyfry są różne dzisiaj, każda kolejna cyfra jest o jeden mniejsza, a suma wszystkich cyfr wynosi 6. I to jest wszystko, co musicie wiedzieć na temat naszego kodu, okej? Okay? Spotkamy się w finale naszej zabawy przed 18, a za chwilę u nas wiadomości sportowe. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Drzwi czy podłoga? A może jedno i drugie? W salonie Vox w Rumi znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby stworzyć wyjątkowe wnętrze. Bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, paneli laminowanych, podłóg winylowych i drewnianych. A do tego fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Odwiedź salon podłóg i drzwi Vox w Rumi przy ulicy Długiej 2, Vox Rumia, www.vox.pl.
3: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w

0: wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krysztalowy-dworek.pl.
1: Reklama.
2: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Przełamanie Tytanu w Tczewie. Piąta kolejka w pierwszej lidze przyniosła pierwszą wygraną w sezonie piłkarzom ręcznym z Wejherowa. Podopieczni trenera Roberta Wissona pokonali Sambor Latocha Agropom Tczew 44-20. Bohaterem Tytanu w tym meczu był Jan Gromowski, zdobył wysa 12 bramek. Zdecydowaną większość, bo 8 rzucił w drugiej połowie, w tym tą ostatnią. Tytanie wprawdzie zaczęli od straty bramki, ale szybko doprowadzili do wyrównania i zbudowali bezpieczną przewagę. Na przerwę Wejherowianie schodzili, prowadząc 23-11. Po zmianie stron gospodarzy nie zdołali zbliżyć się bramkowo do Tytanów, a zamiennicy z Grodu Wejhera jeszcze bardziej powiększyli przewagę, ostatecznie wygrywając różnicą 24 bramek 44-20. Dla Tytanów była to pierwsza wygrana w sezonie. Po 5 kolejkach Wejherowianie zajmują 10 miejsce. Liderem pierwszej ligi jest MKS Sierpce z kompletem punktów. Turniej piłkarski, sportowa rywalizacja, nagrody i przede wszystkim inicjatywa młodych ludzi. W minioną sobotę na Placu Sportów Miejskich przy ulicy Dzieci Syberyjskich w Wejherowie odbył się pierwszy festyn sportowy zorganizowany przez Młodzieżową Radę Miasta. Po oficjalnym otwarciu przyszedł czas na losowanie, omówienie zasad i wspólną rozgrzewkę. Następnie rozpoczęła się rywalizacja piłkarska. Najważniejszym elementem wydarzenia był jednak nie tylko sam turniej, ale fakt, że pomysł wyszedł od Młodzieżowej Rady Miasta Wejherowa.
3: Uczestniczymy w pierwszym zorganizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta festynie sportowym właśnie na Blizie. Taką wymyślili nazwę. Arkadiusz Szaszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. Ja bardzo się cieszę, że Młodzieżowa Rada się zaangażowała, wymyśliła, ale także są drużyny, które w festynie sportowym biorą udział. Będą emocje, sport, jest organizacja, ale także można zobaczyć nowy namiot Młodzieżowej Rady Miasta. W związku z tym działają i to jest najważniejsze.
2: Jak wyjaśnia przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Jan Guziuk, wybór sportu nie był przypadkowy.
4: Dużo młodzieży interesuje się sportem. Pomyśleliśmy o tym, że skoro ostatnio została utworzona, tu była renowacja boiska na Blizie, to stwierdziliśmy, że to będzie dobra inicjatywa, żeby zrobić tutaj turniej sportowy dla młodzieży.
2: Festyn był pierwszym większym przedsięwzięciem Rady, ale organizatorzy już zapowiadają kolejne działania. Zdjęcia z tego wydarzenia do obejrzenia na portalu nadmorski24.pl. Nowa hala sportowa przy szkole podstawowej nr 6 w Rumi została oficjalnie otwarta. Inauguracji towarzyszyły turniej sportowy i pokazy taneczne. Obiekt powstał w ramach rządowego programu Olimpia i jest jedną z 4 nowych hal wybudowanych w mieście. Z nowych obiektów korzystają już uczniowie. Władze Rumi pracują nad harmonogramem udostępniania hal lokalnym klubom sportowym. Kolejny etap zaplanowano po nowym roku, kiedy z infrastruktury będą mogli korzystać także mieszkańcy. Budowa 4 hal kosztowała łącznie ponad 50 milionów złotych. Około 20 milionów stanowiło dofinansowanie pozyskane przez miasto. W uroczystości otwarcia hali przy szóstce uczestniczyli m.in. burmistrz Rumi Michał Pasieczny, poseł Rafał Siemaszko oraz przedstawiciele powiatu wejherowskiego.
5: Pod wieczór nadal możliwy przelotny deszcz, ale będą też większe przerwy w opadach. Temperatura schodzi w okolice 9-10 stopni. Noc będzie chłodna, szczególnie dalej od morza.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Najlepsze hity w Nordzie na fali. Jeszcze do 18 jestem razem z wami. Za chwilę Sydney Pollack, otwieram wino, zostańcie z nami i finał w naszej zagadce dnia. A ja szybko sprawdzam, co można jeszcze dzisiaj obejrzeć w kinach regionalnych na dużym ekranie. Na początek kino Fregata w Lęborku i o godzinie 18 w cyklu Kobieta pełna życia, film pod tytułem Odzyskany. A o czym to jest? Janek to chłopak, któremu życie nie dało szansy na beztroską młodość. Porzucony przez ojca alkoholika, każdego dnia walczy o przetrwanie i opiekuje się ciężko chorą matką. To w kinie Fregata w Lęborku w ramach cyklu Kobieta pełna życia, Odzyskane o godzinie 18. A w Gdyni premierowo dzisiaj Digger o godzinie 18.40 w IMAX-ie i o 19.45. Digger również o 21.30 w IMAX-ie. Premierowo w Gdyni również Prime Time o 21.15. I jeszcze jedną premierę tutaj widzę w sieci Konsekwencji o godzinie 20.10. No i Lalka o godzinie 18.30 i o 20.00. Oprócz tego Resident Evil o godzinie 19.00 i Verity Coraz większy mrok o 19.15.
1: Norda na fali. Norda na...

0: przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
2: Reklama. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Jeden z najpopularniejszych utworów lat 90. NSYNC i Bye Bye w Radiu Nordo FM. No czas sprawdzić, kto dzisiaj otrzyma brawa i nagrody w naszej zagadce dnia w programie
1: Nordo na fali.
0: Ach, ten trzycyfrowy kod. Codziennie u nas wszystkie cyfry miały być różne, każda kolejna cyfra miała być o jeden mniejsza od poprzedniej, a suma wszystkich cyfr wynosi 6 i tu wszystko ładnie prowadziło nas do rozwiązania, którym jest liczba 321. 321. A najszybciej naszą zagadkę dnia złamała dzisiaj osoba, która na Facebooku podpisuje się jako Aniulka Anka. Poniedziałkowe brawa od nas. Aniulka Anka, dwa bilety do kina wręczamy w postaci kodów na radiowym czacie. Zapraszam, proszę się tam do nas odezwać. Gratulujemy. Oczywiście widziałem też kilka innych poprawnych odpowiedzi. To też gratuluję, że wpadliście na ten pomysł, ale wiadomo, liczy się ta najszybsza i prawidłowa odpowiedź. No to tyle ode mnie, proszę Państwa, na poniedziałek. Przypomnę, że po godzinie 20 jest sportowa fala, po 18 za chwilę Norda Party, a ja wracam jutro o tej samej porze. Robert Jastrzębski. Do usłyszenia, cześć!
1: Norda na fali! Norda.

0: Słuchajcie.
1: Reklama. Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
2: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl. Zaprasza Belpol. Wejherowo, Lemborg i Gdynia.
3: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
1: Reklama.
4: Policyjne patrole zostają przed szkołami na najbliższe dni. Głodówka w szpitalu w Sanoku, protestujących chcą odwołania dyrektor, a potem nowy rozkład jazdy na kolei, więcej pociągów i szybsza podróż. Miriam Lipińska. Policyjne patrole na razie pozostaną przed szkołami, tak zdecydował premier. A w związku z ostatnimi atakami na Mazowszu funkcjonariusze w całym kraju skontrolowali już ponad 80 tysięcy szkół i zatrzymali 135 osób. Policjanci są w rejonach szkół, w razie potrzeby wchodzą też do

0: środka.
1: Jeżeli otrzymam jakikolwiek sygnał, że coś się dzieje nie tak, no to policjanci natychmiast reagują i sprawdzają ucznia, sprawdzają plecaki, sprawdzają odzież takiego ucznia, jeżeli oczywiście otrzymamy taki sygnał, że jest jakieś zachowanie, które być może zagrażać innym uczniom.
0: Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Mundurowi rozmawiają też z młodymi ludźmi o konsekwencjach głupich żartów, wykorzystujących temat ostatnich wydarzeń w szkołach. Powstrzymać atak, osłabić przeciwnika i rozbić jego siły to trzy filary teorii zwycięstwa przedstawionej przez dowódcę sił NATO w Europie generała Aleksusa Grynkiewicza. Jej głównym celem jest odstraszenie Rosji i niedopuszczenie do wojny. Szymon Kępka.
2: NATO chce odstraszyć Rosję, ale jest też gotowe na bezpośredni konflikt. Generał Aleksus Grynkiewicz przedstawił teorię zwycięstwa, która zakłada odparcie ataku, osłabienie przeciwnika i rozbicie jego sił. Dzięki naszej wspólnej sile dążymy do odstraszania potencjalnych agresorów i utrzymania pokoju. Jeśli jednak ktoś okaże się na tyle nierozsądny, by nas zaatakować, podejmiemy walkę, powstrzymamy atak i uniemożliwimy agresorowi osiągnięcie jego celów, jakiekolwiek by one były. Strategia nie określa jednak publicznie konkretnych zasad reagowania na rosyjskie prowokacje, w tym na przykład naruszenia przestrzeni powietrznej przez drony. NATO nie zakłada ich automatycznego zestrzeliwania. Decyzje zależą od oceny zagrożenia.
0: Problemem pozostaje też dostępność uzbrojenia. Dlatego szef MON zapowiada w najbliższym czasie przegląd zakupów wojskowych i większy nacisk na szybkie dostawy sprzętu. Protest głodowy w szpitalu w Sanoku. W akcji uczestniczy 50 pracowników. Chcą odwołania dyrektor placówki, zarzucają jej brak dialogu ze związkami. Sprzeciwiają się też sposobowi, w jaki przeprowadzana jest restrukturyzacja szpitala. Dziś zarząd powiatu nie podjął decyzji w tej sprawie. Zaprosił związkowców na kolejne spotkanie za dwa dni, na którym obie strony przedstawią swoje stanowiska. Tymczasem związkowcy nie wykluczają rozszerzenia protestu. Kolej wjeżdża z nowym, rekordowym rozkładem jazdy. Od 13 grudnia PKP Intercity uruchomi 600 pociągów dziennie, a w wakacje będzie ich jeszcze więcej. Składy będą kursować częściej, zwłaszcza między Warszawą, Poznaniem, Szczecinem, Wrocławiem i Trójmiastem, mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
3: Pasażerowie z Warszawy podróżujący do Trójmiasta mogą liczyć na cykliczność odjazdy co pół godziny. Co godzinę odjazdy w stronę Poznania.
0: Więcej będzie też pociągów na przykład na linii Kraków-Bielsko-Biała. Od grudnia pojawi się też więcej połączeń do miejscowości turystycznych. Nowością będzie na przykład nocne połączenie do Zakopanego z Trójmiasta przez Toruń, Bydgoszcz, Łódź czy Katowice. Pociągi mają też jeździć szybciej. Na przykład trasę z Krakowa do Gdańska pokonamy w 4 godziny i 45 minut.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Pilna ewakuacja medyczna na Bałtyku. Pomocy wymagała osoba przebywająca na platformie Petrobaltic, która skarżyła się na silny ból brzucha, dreszcze i gorączkę. Po konsultacji lekarskiej zapadła decyzja o szybkim transporcie do szpitala. Akcję koordynowała Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Do działań skierowano statki ratownicze Bryza i Monsun oraz śmigłowiec marynarki wojennej. Początkowo brano pod uwagę ewakuację drogą morską, jednak ze względu na ograniczenia związane z podejściem jednostek bezpośrednio do platformy zdecydowano o wykorzystaniu śmigłowca. Poszkodowany został podjęty z platformy i przetransportowany na lotnisko Gdańsk-Zaspa, gdzie czekały już służby medyczne. Następnie został przekazany pod dalszą opiekę ratowników. Port Gdynia zakończył trwający 12 lat program dużych inwestycji, dzięki którym może dziś obsługiwać znacznie większe statki niż wcześniej. Od 2014 do 2026 roku na modernizację przeznaczono ponad 1,280 milionów złotych. Pogłębiono akweny wewnętrzne do 15,9 metra, poszerzono wejście do portu ze 100 do 140 metrów, a obrotnica dla statków ma obecnie 480 metrów średnicy. Przebudowano również nabrzeża, w tym niemal 800-metrowe nabrzeże helskie. Dzięki zmianom do Gdyni mogą zawijać kontenerowce mające nawet około 400 metrów długości. Nowe możliwości portu pokazała już lipcowa wizyta MSC Venice. Jednostka ma 399 metrów długości i pojemność ponad 18,7 tysiąca TEU. Był to największy statek obsłużony dotąd w gdyńskim porcie. Zarząd portu liczy, że zakończona modernizacja zwiększy możliwości przeładunkowe Gdyni, pozwoli zabiegać o kolejne duże jednostki oraz bezpośrednie połączenia oceaniczne. Uczniowie szkół w gminie Nowa Wieś Lęborska uczestniczą w działaniach poświęconych zdrowiu psychicznemu, empatii i budowaniu dobrych relacji. W ramach Tygodnia Zdrowia Psychicznego pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odwiedzają kolejne placówki, prowadząc zajęcia dotyczące codziennych wyzwań, emocji i wzajemnego szacunku. W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Lęborskiej młodzież korzysta ze specjalnego symulatora starości, który pozwala lepiej zrozumieć trudności, z jakimi seniorzy mierzą się podczas wykonywania zwykłych czynności.

0: Podobne zajęcia odbywają się w Gaczygorzu i Leśnicach. Uczniowie testują tam symulator starości, uczestniczą również w warsztatach dotyczących radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz spotkaniach poświęconych reagowaniu na hejt w internecie. W Waretkowicach młodzież przygotowała drzewko życzliwości, a szkolna społeczność uczy się komunikacji bez przemocy i poszanowania innych. Z kolei w Łebieniu uczniowie poznają techniki jogi, korzystają ze strefy odpoczynku i rozmawiają o cyfrowym detoksie, czyli ograniczeniu czasu spędzanego przed ekranami. Celem inicjatywy jest wspieranie dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży oraz tworzenie bezpiecznego środowiska szkolnego. Poszczególne działania łączą edukację emocjonalną z praktycznymi ćwiczeniami, które mają pomagać w codziennych relacjach. Program obejmuje kilka szkół na terenie gminy, a za jego realizację odpowiadają zaangażowani nauczyciele, specjaliści i pracownicy pomocy społecznej. Tydzień zdrowia psychicznego jest okazją do rozmów o empatii, wzajemnym wsparciu, przeciwdziałaniu przemocy słownej i znaczeniu odpoczynku od cyfrowych bodźców. Ponad 100 byłych żołnierzy Marynarki Wojennej z całej Polski spotkało się w Ustce podczas 7. Zjazdu Rezerwistów Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenie połączono z obchodami 5-lecia Stowarzyszenia Grupy Złotej R, Marynarze Rezerwiści RP. W piątek 9 października uczestnicy odwiedzili Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, gdzie wielu z nich odbywało zasadniczą służbę wojskową. Zorganizowano tam m.in. turniej strzelecki o puchar komendanta jednostki. Kulminacja zjazdu przypadła na sobotę. Przed południem rezerwiści przemaszerowali ulicami Ustki od centrum przesiadkowego przez bulwary portowe aż pod pomnik ludziom morza przy kapitanacie portu. Tam odbyła się główna uroczystość, odśpiewano hymn rezerwistów, a przedstawicielom władz samorządowych miasta i gminy Ustka wręczono pamiątki z okazji 5-lecia stowarzyszenia.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Wieczorem sporo przejaśnień, choć miejscami nadal mogą przychodzić krótkie opady. Temperatura około 8-10 stopni, nad morzem cieplej, w głębi regionu szybciej zacznie robić się chłodno.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Norda FM.

0: Słuchajcie.
1: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytm.

0: Mom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
1: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
2: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
3: Autopromocja. Norda Party.
4: Norda Party.

0: Reklama.
1: Słyszeliście? W okolicy jeden ze sklepów się zamyka.
2: Ale spokojnie, LuxFloor zostaje. Dywany w rozmiarach nawet 3x4 metry, wykładziny dywanowe i PCV, dostępne od ręki i bez czekania. Panele podłogowe od tanich po wodoodporne z 40-letnią gwarancją. Listwy, podkłady, akcesoria i to wszystko w super konkurencyjnych cenach.

0: zapraszamy do sklepu Lux Flor w Redzie. Od 27 lat jesteśmy z Wami. Zapraszamy do naszego salonu w Redzie. Lux Flor, Reda, ulica Drogowców 1.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@krystalowy-dworek.pl.
2: Szukasz sprawdzonego wykonawcy, który nie boi się wyzwań? Sigma Budownictwo z ponad 25-letnim doświadczeniem, z setkami zakończonych inwestycji na Pomorzu. Mieszkania, osiedla, hale produkcyjne, obiekty użyteczności publicznej budujemy pod klucz z własną kadrą inżynierską i sprzętową. Potrzebujesz elastycznego podejścia i terminowej realizacji? Sigma Budownictwo działa z rzetelnością i jakością, na których możesz polegać. Skontaktuj się z nami www.sigmabudownictwo.pl. Budujemy Waszą przyszłość. Reklama.
3: Fala ciekawostek.
4: Skolim obchodził 30 urodziny. Artysta ma za sobą już urodzinowy koncert, a w stronę wokalisty i aktora zwróciła się produkcja serialu Barwy Szczęścia. 30-latek od kilku lat jest bowiem członkiem obsady serialu TVP. Konrad Skolimowski, bardziej znany jako Skolim, obchodzi 30 urodziny. Wykonawca takich hitów jak m.in. Daj mi jedno słowo, Temperatura czy Nie dzwoń do mnie mała, niezmiennie cieszy się olbrzymią popularnością, a na jego koncertach pojawiają się rzesze fanów. Sam muzyk nie pozostawia ich bez wieści, raz po raz zapraszając na rozmaite spotkania czy szykując kolejne akcje promocyjne. Chociaż Skolim aktualnie spełnia się przede wszystkim jako wokalista, to na swoim koncie ma również przygodę z Telewizją Polską. W 2018 roku dołączył do obsady serialu Barwy Szczęścia. Wciela się w rolę Patryka Jezierskiego, który przyjaźni się m.in. z Justinem. W dniu urodzin aktora ekipa serialu publicznie złożyła Skolimowskiemu życzenia, publikując w mediach społecznościowych specjalny wpis. Na oficjalnych kontach Barw Szczęścia w sieci pojawiło się zdjęcie od twórcy roli Patryka. W opisie pojawiły się słowa skierowane bezpośrednio do solenizanta. Wszystkiego najlepszego do naszego serialowego Patryka, czyli jedynego i niepowtarzalnego Skolima.
5: Norda Party! Norda Party!

0: Na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu. Zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów, elastyczna organizacja studiów. Sprawdź www.kpsw.pl. Nie trać roku, dołącz do grupy. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie zaprasza na studia. Rekrutacja przedłużona do 31 października. www.kpsw.pl.
1: Reklama. Norda Party. Norda.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Dorota Skwark, Jedwabna Góra. Dawno temu na szczycie góry pokrytej jedwabiem stał zamek, w którym zła czarownica więziła piękną królewnę. Wolność mógł jej zwrócić jedynie ten, kto zdobędzie Jedwabną Górę. A nie było to łatwe zadanie. Góra była stroma, a jedwab tak śliski, że każdy, kto próbował po nim wejść, natychmiast zjeżdżał w dół. I choć wielu śmiałków próbowało uwolnić królewnę, każdy rezygnował po kilku próbach. O uwięzionej w zamku królewnie usłyszał też pewien rycerz:
2: tej dziewczynie trzeba pomóc,
1: pomyślał i postanowił zmierzyć się z górą. Pojechał w jej stronę na białym rumaku z zaprzyjaźnionym orłem na ramieniu. Kiedy znalazł się u podnóża Jedwabnej Góry, chwilę się zastanowił, zsiadł z konia i odczepił od siodła sznur, który zawsze ze sobą woził. Poprosił swego skrzydlatego przyjaciela, aby zaniósł jeden koniec sznura do zamkowej wieży, w której uwięziona była królewna. Orzeł spełnił prośbę rycerza, a dziewczyna domyśliła się, co ma dalej zrobić. Przywiązała koniec sznura do kraty w oknie. Rycerz mógł spokojnie wspiąć się na szczyt Jedwabnej Góry, trzymając się liny. Kiedy dotarł do wieży, uwolnił królewnę i pojechał z nią na swoim rumaku za 7 gór i 7 lasów, gdzie żyli długo i szczęśliwie.
3: Norda FM. Słuchajcie radia. Norda FM. Norda Party.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 22 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 15 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź na redmed.com.pl.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie, blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer, Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama.
2: Jutro przesłuchanie podejrzewanego o planowanie ataku na premiera. Benzyna w górę, diesel w dół, za chwilę wtorkowe ceny maksymalne. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa przedstawiła jawną część raportu ze swoich prac. Miriam Lipińska. Zatrzymany na Dolnym Śląsku mężczyzna, który groził zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, zostanie jutro przesłuchany. Na razie, jak podała prokuratura okręgowa w Warszawie, przewieziono go do Komendy Stołecznej Policji. Trwają tam badania i analizy zabezpieczonych nośników danych elektronicznych oraz zabezpieczonych przedmiotów. Sygnał o planowanym przez zatrzymanego ataku na premiera i ministra służby dostały w niedzielę. Lubelski sąd aresztował na 3 miesiące studenta KUL, który zamierzał dokonać ataku nożem. Policjanci znaleźli wpisy młodego Ukraińca w sieci. To kolejna osoba zatrzymana w związku z działaniami służb, między innymi po zapowiedziach, tu cytat, krwawego piątku. Na liście, która krążyła w sieci, był między innymi zespół szkół przy Elsnera w Lublinie. Jak mówi dyrektorka Iwona Lipiec, w piątek była na lekcjach 1/3 uczniów. Dziś było już normalnie.
3: Dzisiaj nie rozmawiamy i nie chcę wracać do tego, dlatego że nie możemy ciągle zarażać się tym

0: strachem. Odwrotnie, musimy zarażać się spokojem, bo nie wiemy, jakie sytuacje jeszcze będą przed nami.
1: Po ostatnich atakach w szkołach na Mazowszu policja patroluje okolice placówek. Patrole mają tam pozostać przez najbliższe dni. Ceny benzyny i oleju napędowego znów przekroczą psychologiczne granice. Benzyna 95 może jutro kosztować maksymalnie 7,06 zł, a diesel 8,02 zł. Z kolei za benzynę 98 zapłacimy jutro nie więcej niż 7,95 za litr. Tym samym benzyny będą jutro nieco droższe, potanieje natomiast olej napędowy. Mimo sprzeciwu służb była odgórna presja na zakup i korzystanie z systemu Pegasus. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa pokazała raport z pracy. Jego udostępniona część to blisko 400 stron. Reszta będzie zaprezentowana na niejawnym posiedzeniu komisji, mówi przewodnicząca komisji Magdalena Sroka.
2: Nie jest to dokument o programie komputerowym. Jest to dokument o tym, jak władza publiczna sięgnęła po narzędzie ingerujące w nasze prawa obywatelskie. Narzędzie, jakie pierwszy raz w życiu trafiło w ręce polskich służb.
1: Część infrastruktury do szpiegowania znajdowała się w rękach izraelskiej spółki i była poza kontrolą polskich organów. System działał też bez wymaganej akredytacji bezpieczeństwa. A dzięki systemowi Pegasus służby za czasów rządów PiS-u podsłuchiwały polityka ówczesnej opozycji oraz prawników. I na koniec zmieniamy temat. W przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki Olgi Tokarczuk. Akcja książki pod tytułem Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1943 roku w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu. Spotkanie z autorką w środę w hali stulecia. Na widowni zmieści się kilka tysięcy osób, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
3: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się twarzą w twarz, nawet jeżeli jest jedna twarz na scenie, a 5 tysięcy czy wiele tysięcy twarzy na widowni z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
1: Olga Tokarczuk została nagrodzona literackim Noblem 8 lat temu.
4: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Kolejny już raz z inicjatywy Stowarzyszenia PORT odbył się Puski Dzień Seniora, o czym mówi Patrycja Komowska, prezes Stowarzyszenia PORT.
5: Razem z Radą Pucką Seniorów żeśmy postanowili co roku uświetlić ten dzień, zresztą październik jest miesiącem seniora i no bawimy się, wyciągamy seniorów z domu, próbujemy jakoś zainicjować to, jak ważni są w naszym życiu, żeby nie zapominać o tym.
4: Co najważniejsze, to oni sami nie zapominają, że warto czas spędzać po prostu razem, integrując się i bawiąc. Dlatego też chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniu.
6: Stowarzyszenie PORT też działa z nami wspólnie, także wspólną siłą zorganizowaliśmy ten Puski Dzień Seniora.
4: Czyli wydarzenie, które nie da się ukryć, obfitowało w wiele różnych aktywności, w tym przede wszystkim tych ruchowych i tanecznych. O niesamowitym zaangażowaniu puckich seniorów mówi Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka.
7: Ja życzę wszystkim dużo młodszym od seniorów, żeby mieli tyle energii, tyle pomysłów, tyle chęci do tego, żeby po pierwsze wyjść z domu, wspólnie poprzebywać i właśnie się fajnie pobawić i tak zwane jaja porobić. Także ja myślę, że to jest taka fantastyczna grupa społeczna, która po prostu chce dużo z siebie dać i jakoś znajduje w sobie tą energię, zapomina na jakiś czas o jakichś problemach, które przecież na pewno są, na pewno jakieś tam zdrowotne, jakieś rodzinne, każdy ma jakieś problemy, ale to jest ten moment, kiedy o tym wszystkim zapominamy i po prostu się bawimy.
4: Podczas wydarzenia seniorzy mieli okazję skorzystać ze stoisk, na których proponowano im zarówno badania, zabiegi, biżuterię czy kosmetyki, ale także zachęcano do korzystania z polskiej karty mieszkańca. Seniorzy również zapoznali się z obsługą defibrylatora AED. Strażacy prezentowali plecak ewakuacyjny i zapoznali uczestników z sygnałami alarmowymi. Oczywiście nie zabrakło tortu. Władze Łeby podejmą działania mające zwiększyć bezpieczeństwo dzieci w miejskich placówkach oświatowych. Miasto apeluje o sprawdzanie obowiązujących procedur, ograniczenie dostępu osób postronnych do budynków oraz zwracanie uwagi na wszelkie sygnały mogące wskazywać na zagrożenie. W tej sprawie odbyło się spotkanie władz miasta z dyrekcją szkoły podstawowej w Łebie oraz przedstawicielami miejscowej policji i straży miejskiej. Rozmowy dotyczyły bezpieczeństwa w szkole i działań, które mają pomóc je zapewnić. Zwrócono uwagę na konieczność kontrolowania dostępu do budynków, uważnego reagowania na niepokojące sytuacje oraz niezwłocznego podejmowania odpowiednich działań, gdy pojawi się ryzyko zagrożenia. Samorząd podkreśla, że zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pobytu dzieci w szkołach oraz przedszkolach wymaga współpracy całej społeczności oświatowej. Apeluje również o rozwagę i traktowanie każdego sygnału dotyczącego możliwego zagrożenia z należytą powagą. Działania mają służyć zwiększeniu czujności.

0: wolności i przypominaniu o znaczeniu przestrzegania procedur bezpieczeństwa w placówkach. W Słupsku podsumowano obchody 45-lecia Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Jubileusz trwał przez kilka miesięcy i był okazją do bliższego poznania przyrody oraz krajobrazu regionu. Od czerwca do września organizowano spacery krajobrazowe, m.in. w Kałęzinie Małej, Soszycy, Krzyni i Łosinie. W programie znalazł się także rajd rowerowy. Finał obchodów odbył się 10 października w Słupsku. Zorganizowano wtedy grę terenową, a także otwartą wystawę skał i minerałów przekazanych parkowi przez doktora Albina Orłowskiego. Park krajobrazowy Dolina Słupi powstał w 1981 roku. Zajmuje ponad 37 tysięcy hektarów i jest jedynym w województwie pomorskim parkiem krajobrazowym typu dolinnego. Jednym z jego charakterystycznych elementów są jeziora lobeliowe, w których występuje rzadka lobelia jeziorna.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Noc zapowiada się chłodna. W Wejherowie temperatura spadnie do około 6 stopni, w Gdyni do 7, a nad samym morzem będzie około 8-9 stopni na plusie. Miejscami może jeszcze przelotnie popadać.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Są chwile, które zasługują na wyjątkową oprawę. Kryształowy dworek w Zbychowie koło Wejherowa to miejsce stworzone z myślą o tych, dla których liczy się elegancja, atmosfera i dbałość o każdy szczegół. Wytworne wnętrza, wyśmienita kuchnia i profesjonalna obsługa tworzą idealną przestrzeń na wesele, uroczystość rodzinną lub spotkanie firmowe. Kryształowy dworek w Zbychowie. Twoje wyjątkowe chwile w wyjątkowym miejscu. A już teraz zarezerwuj miejsce na Andrzejki i niezapomnianego Sylwestra. Rezerwacje pod numerem telefonu 605-601-535 lub mailowo biuro@kryształowy-dworek.pl.
0: Reklama.
2: Z końcem sierpnia rozpoczęła się rozbiórka 8 budynków na terenie Słupska. 6 z nich stało na działkach na skrzyżowaniu ulic Wolności z Kopernika, a wśród nich duży magazyn. Wyeksploatowane, opuszczone i nieużywane popadły w ruinę, a ich remont był całkowicie nieopłacalny. Od lat szpeciły one przestrzeń i stwarzały zagrożenie. Duży kubaturowo-magazyn powstał w latach 80. XIX wieku jako własność Gustawa Samuela, kupca, którego rodzina od wielu lat prowadziła sklep z artykułami tytoniowymi w budynku przy obecnej ulicy Grodzkiej 8. Po II wojnie światowej działał tu magazyn hurtowni odzieżowej w Słupsku, podlegającej pod wojewódzkie przedsiębiorstwo tekstylno-odzieżowe w Koszalinie. W ostatnim czasie

Przez wiele lat swoją siedzibę miało tu PCK wraz z magazynem Polskiego Czerwonego Krzyża. Równolegle rozebrano także dwa budynki gospodarcze przy ulicy Świętego Piotra 26, które również od lat stały opuszczone i zdemolowane. W obu przypadkach po zakończeniu rozbiórek teren zostanie oczyszczony z gruzu, wyrównany i zniwelowany. Jak wynika z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w miejscach tych powstaną nowocześnie zaprojektowane budynki o funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z usługami. Są to kolejne już miejsca w obszarze rewitalizacji, które zyskują szansę na nowe życie. Miasto Słupsk pozyskało ponad 5 milionów złotych dofinansowania na realizację projektu pod nazwą Wzrost atrakcyjności komunikacji zbiorowej na terenie miasta Słupska poprzez poprawę infrastruktury przystankowej i zapewnienie priorytetów dla transportu zbiorowego ze środków programu Fundusze Europejskie dla Pomorza. Celem projektu jest rozwój zrównoważonej zbiorowej mobilności miejskiej w Słupsku oraz podniesienie jakości świadczonych usług w transporcie zbiorowym poprzez poprawę dostępności infrastruktury przystankowej oraz rozwój i modernizację systemów informacji pasażerskiej oraz infrastruktury teleinformatycznej wspierającej zarządzanie transportem publicznym. W ramach projektu planowana jest przebudowa zatok autobusowych i przystanków w 7 lokalizacjach wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, wyposażonych w nawierzchnie prowadzące, elementy brajlowskie, krawężniki peronowe, wiaty przystankowe oraz elementy poprawiające bezpieczeństwo. Dodatkowo zostanie rozbudowany i zmodernizowany system dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z monitoringiem na 16 przystankach. Zakres obejmuje montaż lub wymianę elektronicznych tablic informacji pasażerskiej, a w części lokalizacji również montaż monitoringu oraz modernizację serwerów systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z oprogramowaniem je obsługującym. Poza tym wdrożona zostanie cyfrowa łączność dyspozytorska pomiędzy Centrum Nadzoru Ruchu a autobusami komunikacji miejskiej i inspektorami terenowymi. Dodatkowo pojazdy komunikacji miejskiej będą doposażone w tablicę informacji pasażerskiej. Modernizacją objęte zostaną zatoka autobusowa 1051 przy osiedlu Niepodległości, 6032 przy Alei Sienkiewicza, 1031 przy ulicy 11 listopada, 1091 przy ulicy Szczecińskiej, 2171 przy ulicy Sobieskiego, 6062 przy ulicy Wolności oraz 6011 przy ulicy Wojska Polskiego. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości i dostępności transportu publicznego, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników komunikacji miejskiej oraz poprawy komfortu i przewidywalności podróży. Dzięki wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań informacyjnych i teleinformatycznych możliwe będzie zapewnienie użytkownikom bieżącego dostępu do informacji o funkcjonowaniu transportu zbiorowego, co z kolei przełoży się na wzrost jego konkurencyjności względem transportu indywidualnego. W efekcie nastąpi wzrost atrakcyjności transportu zbiorowego, co może przyczynić się do ograniczenia wykorzystywania transportu indywidualnego oraz poprawy stanu środowiska naturalnego i jakości życia mieszkańców. Całkowita wartość projektu to blisko 7,5 miliona złotych, a wkład własny miasta to 2 300 000 złotych. Okres realizacji przedsięwzięcia przypadnie na lata 2027-2028. Zabudowa ulicy Kołłątaja powstała w wyniku budowy stacji kolejowej w Słupsku, co miało miejsce pod koniec lat 60. XIX wieku. Budowę kamienic mieszkalnych zaczęto realizować tu od końca XIX wieku, a budynek numer 17 zbudowano na przełomie 1905 i 1906 roku. Była to prywatna kamienica należąca od 1906 roku do księgowego Karla Pręgela. Właściciel zamieszkał tu wraz z rodziną, a pozostałe mieszkania były wynajmowane. W 1911 roku nieruchomość nabył nauczyciel Hermann Krause i pozostał jej właścicielem do 1945 roku. Dwupiętrowa kamienica posiada dekoracyjną fasadę frontową, wykonaną częściowo z cegły licówki i ozdobioną gzymsami, opaskami wokółokiennymi i boniowaniem. Cegła licowa, eksponująca swoją fakturę i kolor, współgrała z białymi tynkowanymi ozdobami elewacji, nadając fasadzie eleganckiego, rytmicznego podziału architektonicznego.
Właściciel, gmina miejska Słupsk, postanowił nieodnawianą od dekad kamienicę

0: poddać remontowi generalnemu i przywrócić dawną świetność wraz z elewacją według dokumentacji technicznej wykonaną przez pracownię projektową Michała Tyszki. W ramach zadania Kompleksowa termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych na terenie miasta Słupska etap pierwszy kamienica poddana zostanie termomodernizacji, wymianie i ociepleniu dachu, przemurowaniu kominów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne wraz z wymianą instalacji elektrycznej w częściach wspólnych. Do tego kompleksowy remont obejmie zmianę źródeł ciepła i wiele innych. Ulica Wojska Polskiego powstała niespełna 160 lat temu i od tamtej pory wielokrotnie przechodziła przeobrażenia. Początkowo była tu centralnie umieszczona i brukowana jezdnia z deptakami po bokach, obustronnie obsadzonych lipami drobnolistnymi, co powodowało, że wzdłuż ulicy biegły cztery rzędy drzew. Gdy pod koniec XIX wieku planowano położenie kanalizacji i budowę linii tramwajowej, ulicę trzeba było przebudować. W 1902 roku dawną jezdnię rozebrano, pod nią położono wszystkie media, a następnie w jej miejscu powstał szeroki centralny deptak, a dotychczasowe chodniki zamieniły się w jezdnie o szerokości 7 metrów. Aby plan mógł być zrealizowany, musiano wyciąć skrajne rzędy lip, pozostawiając dwurzędowy szpaler wewnętrzny, który zdobi ulicę do dziś. Kolejną większą ingerencją w deptak była jego przebudowa w 2011 roku. Wtedy to ułożono do dziś leżącą tu nawierzchnię oraz zamontowano elementy małej architektury. Na trzeci i czwarty kwartał 2027 roku przewidziano rozpoczęcie planowanej inwestycji związanej z zazielenieniem ulicy Wojska Polskiego, na którą składa się szereg prac. Wśród nich główne zadanie inwestycji – usunięcie części utwardzonej nawierzchni, a co za tym idzie zwiększenie powierzchni przepuszczalnej i poprawienie warunków bytowych rosnących tu drzew. Na tak uwolnionych powierzchniach zostanie założonych 88 wielogatunkowych rabat w 16 kompozycjach, a nasadzenia będą składały się z ponad 42 tysięcy wieloletnich roślin z wybranych odpowiednio dla warunków 18 gatunków krzewów, krzewinek, bylin, traw ozdobnych oraz roślin cebulowych. Projektowana zieleń będzie miała stonowany charakter, dobrze wpisujący się w historyczne otoczenie miejskich kamienic. Zabiegiem dodatkowym będzie wykonanie szczepień mikroryzowych, a w rejonie skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z Wileńską powstanie miejsce spotkań. Do tego na całej długości ulicy Wojska Polskiego wymieniona zostanie mała architektura. Po zakończeniu realizacji inwestycji wzrost różnorodności biologicznej przyczyni się do ograniczenia efektu miejskiej wyspy ciepła oraz poprawi jakość środowiska. Koszt inwestycji wyceniono na ponad 3 600 000 zł, a środki na projekt pod nazwą Przyszłość w równowadze wspólnie ze Szwajcarią dla lepszego i bezpiecznego Słupska udało się pozyskać dzięki dofinansowaniu przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.
1: Słuchajcie, radia Norda FM. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Są takie decyzje, które zmieniają codzienność. Wybierz swój dom na zamkniętym osiedlu Aleja Brzozowa w Bojanie. Blisko natury i tylko 8 km od Trójmiasta. Przestrzeń dla całej rodziny, własny ogród, garaż i około 130 metrów kwadratowych komfortu. Co ważne, nie musisz czekać na budowę. Pozostały już tylko 4 ostatnie budynki gotowe do odbioru. Semar Developer. Aleja Brzozowa w Bojanie. Zadzwoń 794 03 03 03.
0: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Dwaj zatrzymani za podpalenie stacji Starlinków na Mazowszu. Premier o sytuacji bezpieczeństwa w szkołach i patrolach policji. Tragedia na szkolnej wycieczce w Izraelu. Bomba wybuchła uczniowi w rękach. Miriam Lipińska. Zatrzymania w związku z podpaleniem stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński, w rękach służb są już dwaj obywatele Turcji, którzy stoją za tym aktem sabotażu. Zostali zatrzymani na terenie Niemiec.
1: Nie jest tajemnicą, że osobom tym po przekazaniu do Polski postawione będą zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
0: Do podpalenia doszło pod koniec września. Stacja bazowa Starlinków zapewnia łączność internetową w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Sytuacja w szkołach powoli zaczyna się stabilizować. Tylko 10 dyrektorów placówek postanowiło dziś odwołać zajęcia. Przed większością szkół, tak jak w piątek, można było zauważyć patrole policji, straży miejskiej lub gminnej. 20 tysięcy policjantów kontrolowało dziś szkoły, a funkcjonariusze zatrzymali kolejnych 18 osób. Kontrole szybko nie znikną, zapowiedział premier Donald Tusk.
2: Ktoś powie przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach. I dlatego zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania.
0: Od początku akcji policja skontrolowała około 80 tysięcy szkół. Zatrzymała 135 osób. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed zanieczyszczoną bakteriami jedną partią sera. Chodzi o ser z mleka surowego Gałka Wędzona. Wykryto w nim bakterię Listeria monocytogenes.

0: MNS, a zjedzenie zanieczyszczonej nią partii tego sera może prowadzić do choroby zwanej listeriozą. Informacje o jaką partię sera chodzi są na stronie GIS-u. Zagranica, wybuch podczas szkolnej wycieczki w górach Naftali w północnym Izraelu przy granicy z Libanem. Zginął 14-latek, a 24 inne osoby zostały ranne. Wstępne ustalenia sił obronnych Izraela wskazują, że prawdopodobnie była to bomba kasetowa należąca do organizacji terrorystycznej Hezbollah, która została pozostawiona w tym rejonie. Amerykańscy mikroekonomiści Robert Hall i Michael Woodford zostali laureatami tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii. Wyróżnienie to zostało im przyznane za badania nad mikroekonomicznymi podstawami stabilizacji makroekonomicznej. Jedną z zasług amerykańskich ekonomistów jest tak zwane forward guidance, czyli dążenie do tego, by polityka była jak najbardziej łatwa do zrozumienia, mówi ekonomista profesor Łukasz Goczek.
1: Forward guidance to nic innego jak właśnie stabilizowanie oczekiwaniami dotyczące tego, co bank centralny w przyszłości zrobi. Innymi słowy, uwiarygodnianie tej polityki poprzez mówienie, co w bardzo długich okresach bank centralny zrobi. Co zrobi za miesiąc, za dwa, za trzy.
0: Ekonomiczna Nagroda Nobla formalnie nazywa się Nagrodą Banku Szwecji i jest przyznawana od 1969 roku wraz z innymi nagrodami, mimo że Alfred Nobel nie przewidział jej w swoim testamencie. Tegoroczni laureaci otrzymają do podziału nagrodę pieniężną o wartości 12 milionów koron szwedzkich, czyli w przeliczeniu ponad 4,5 miliona złotych.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Koło Gospodyń Wiejskich Skąpina zwyciężyło 14. turniej Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Wejherowskiego. Tegoroczna edycja odbyła się w Szemudzie, a do rywalizacji przystąpiły 3 koła Skąpina, Kamienia i Łęczyc. Uczestniczki przygotowały m.in. koktajle z jesiennych warzyw i owoców, występy kabaretowe, pokazy mody oraz piosenki rapowe. O tym, jak oceniono poszczególne konkurencje, mówi Alicja Skwarło, członek zarządu powiatu wejherowskiego.
3: No jeśli chodzi o smaki, to wiadomo, to są kwestie indywidualne, każdemu co innego smakuje. W przypadku piosenki to no, strój, aranżacja. W przypadku tej scenki kabaretowej obostrzeniem był czas, czyli 3 minuty, czyli trzeba było się zmieścić, to jest bardzo mało czasu.
2: Turniej organizowany jest przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego od 24 lat. W przyszłym roku planowana jest zmiana regulaminu, dzięki której w wydarzeniu będzie mogło uczestniczyć więcej kół z powiatu wejherowskiego. Tegoroczna rywalizacja była bardzo wyrównana, a uczestniczki zaskoczyły organizatorów swoją pomysłowością, mówi Karolina Rydzewska z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wejherowie.
4: Tego typu spotkania, wydarzenia, które organizujemy od 24 lat za pośrednictwem Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, łączą ze sobą tradycje, promocje regionu, promocje takiej tożsamości naszej lokalnej, jak również prezentują to, co w polskiej wsi jeszcze jest i jest już coraz mniej widoczne, ale jest. Koła gospodyń wiejskich to jest taka część najważniejsza, która jeszcze pozostaje i mogę się pochwalić, że w naszym powiecie jest bardzo dużo kół gospodyń wiejskich.
2: Zwycięskie koło Skąpina będzie reprezentowało powiat wejherowski podczas etapu wojewódzkiego turnieju. Ten odbędzie się 24 października w Czarnem, gdzie spotkają się reprezentanci powiatów z całego województwa pomorskiego. Julia Rusin, uczennica pierwszego liceum ogólnokształcącego w Lęborku, wyruszyła w tygodniowy rejs po Morzu Śródziemnym na pokładzie żaglowca STS Pogoria. Jest jedyną laureatką tej wyprawy z powiatu lęborskiego. Udział w rejsie to nagroda za sukces w wojewódzkim konkursie Pomorskie Inspiruje Uczniów, zorganizowanym w ramach funduszy europejskich. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie krótkiego, 2- lub 3-minutowego materiału filmowego poświęconego m.in. ekologii, zdrowemu stylowi życia, gospodarce morskiej albo historii Pomorza. Do rywalizacji zgłoszono 83 prace. W piątek 9 października laureaci spotkali się na uroczystej odprawie w sali Niebo Polskie w Gdańsku. Dyplomy i gratulacje wręczył im marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Następnie młodzież wyruszyła autokarem na Lazurowe Wybrzeże. Trasa rejsu prowadzi z francuskiej Nicei do włoskiej Genui. Uczestnicy nie będą jedynie pasażerami na pokładzie Pogori. Wezmą udział w wachtach, poznają podstawy nawigacji oraz zasady etykiety i prawa morskiego. Ważnym elementem wyprawy będzie również współpraca i odpowiedzialność za wspólne zadania. Rejs zakończy się 18 października. W Szkole Policji w Słupsku odbyło się specjalistyczne szkolenie dotyczące bezpiecznego postępowania z bronią ujawnioną podczas interwencji lub na miejscu zdarzenia. W zajęciach zorganizowanych z inicjatywy Zakładu Służby Kryminalnej

0: Szkoleniu uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy policji. Szkolenie koncentrowało się na rozpoznawaniu różnych rodzajów broni, sprawdzaniu ich stanu oraz prawidłowym zabezpieczeniu. Prowadzący zaprezentowali ponad 20 egzemplarzy broni krótkiej i długiej. Omawiano również rodzaje amunicji, zasady legalnego posiadania oraz przypadki przerabiania broni i amunicji. Osobnym tematem było postępowanie w sytuacji ujawnienia granatów, w tym zarówno współczesnych, jak i tzw. wykopek oraz strychowców. Szkolenie poprowadzili Paweł Moszner, były kontrterrorysta, oficer JW GROM i służb specjalnych oraz Marcin Przybysz, prawnik i instruktor strzelectwa specjalizujący się w tematyce broni, amunicji i materiałów wybuchowych.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
0: Wieczorem od 6 do 9 stopni w północnej części regionu, w głębi województwa miejscami jeszcze chłodniej. Zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, a okresami większe, lokalnie możliwy słaby deszcz.
1: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Norda FM.

0: Radia Norda FM.
1: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
2: Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Sportowa Fala. Przed mikrofonem jak zawsze Tomasz Smuga. Tym razem moim Państwa gościem jest honorowy prezes WKS Gryfa Wiecherowo, członek zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej

0: oraz przewodniczący Komisji Zdrowia, Sportu i Rekreacji w Radzie Miasta Wejherowa, Rafał Szlas. Witam serdecznie.
1: Witam pana redaktora, witam państwa.
0: Może zacznijmy od najświeższych informacji. Gry Wejherowo zameldował się w kolejnej rundzie Pomorskiego Pucharu Polski tutaj w gdańskim regionie. Tak na razie w tych rozgrywkach idziecie pewnym krokiem, bo tylko przypomnę, w trzeciej rundzie wygrana z AP GKS 2 Kowale 5-0, a teraz ograliście Radunię Stężyca 4-2. Te rozgrywki w historii Gryfa pokazują, no, że je lubicie, są dla was udane, bo nie pamiętam, czy dwukrotnie, czy już trzykrotnie zdobyliście ten puchar. Ostatni raz w 2023 roku sięgnęliście po pomorski puchar Polski. Celujecie w powtórkę?
1: Jak zawsze. No, my jesteśmy ambitnymi ludźmi i zawsze gry walczą o najwyższe cele. Jednak nie zawsze, jak wiemy, w sporcie to wychodzi. No, jak pan redaktor wspomniał, mamy z tymi rozgrywkami miłe wspomnienia. Jak pan wspomniał o Pucharze Polski, to mogę powiedzieć, że niedługo jest 15. rocznica od meczu z Górnikiem Zabrze. We wrześniu było 15 lat od Korony Kielce, także mamy miłe wspomnienia i teraz też dalej w tych każdych rozgrywkach pucharowych staramy się wyjść zwycięsko. Tak jak pan wspomniał, w 23 wygraliśmy i znowu przyjechał zespół z pierwszej ligi Zagłębie Sosnowiec 2-1, także zawsze fajna przygoda, zawsze może przyjechać, spotkać się z zespołem z centrum, z centralnej ligi, także ostatnio, jak wiemy, weekend Luzino miał u siebie gościł ekstraklasową Wisłę Płock, także naprawdę to jest super promocja dla regionu i dlatego warto w każdym meczu walczyć o zwycięstwo.
0: Wspomniał tutaj pan o 15-leciu meczu z Górnikiem Zabrze, to teraz może dopytam, czy może jakiś jubileusz szykujecie, jakąś imprezę, wydarzenie, żeby to uczcić?
1: Znaczy ja myślę, że my zawsze będziemy o tym przypominać, ale w tym roku mamy 105-lecie, zrobiliśmy festyn, jak pan pamięta, 3 maja odnośnie tego. Zobaczymy, myślimy też może nad jakimiś uroczystościami takimi oficjalnymi, ale tutaj już tutaj zarząd i prezes musi o tym zadecydować. Ja myślę, że na 20-lecie to na pewno będziemy chcieli coś zrobić, ale też może to jeszcze, mamy jeszcze przed nami 5 lat i może jeszcze się coś uda.
0: Mówiliśmy o Pucharze Polski, o meczu z Górnikiem Zabrze, a jakie cele stawiacie sobie, jeśli chodzi o ligę, pomorską czwartą ligę? Bo rozmawiamy po 10 kolejce, 20 punktów, czwarte miejsce, 0 porażek. To wynik, z którego jest pan zadowolony, czy jednak jakiś tam niedosyt jest, że może mogło być jeszcze lepiej?
1: Znaczy ogólnie to założenie było takie, że jesteśmy w pierwszej szóstce, od 6-8, ale jak widzimy, no wzmocnienie naszego zespołu pokazuje, że możemy walczyć o dużo większe lokaty. Jak przyjdzie nam jeszcze walczyć z zespołami nad nami, czyli z Czarnymi Pruszcz, z Kartuzją Kartuzy, no ale ogólnie chyba z tego początku jesteśmy zadowoleni, ponieważ nie pamiętam w ostatnich latach, żeby Gryf zaczął tak dobrze. 10 meczów bez porażek. Jest tylko jedna drużyna, lider Czarni Pruszcz, którzy nie przegrali w tych rozgrywkach, także trzeba powiedzieć, że naprawdę dobre ruchy transferowe też przez prezesa, dyrektora sportowego Grzegorza Nicińskiego, dobra praca trenera Mateusza Czai i też całego zespołu. No, wyciągnięte zostały wnioski z zeszłego sezonu. Jak pan pamięta, my traciliśmy to, co wspominałem, ostatnio traciliśmy bardzo dużo bramek, w tym nowym sezonie tracimy ich bardzo mało i tutaj był klucz do wymiany obrony, obrońcy nowi przyszli, także myślę, że będzie dobrze, a myślę, że będzie jeszcze lepiej.
0: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
2: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
3: Autopromocja.
4: Norda Party. Norda Party.
5: This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do rozmowy w podcaście Sportowa Fala. Moim Państwa gościem jest Rafał Szlas, honorowy prezes Gryfawej Chorowo, członek zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz przewodniczący Komisji Sportu, Zdrowia i Rekreacji w Radzie Miasta w Wejherowie. Mówił Pan 10 meczów bez porażek, ale z drugiej strony 5 remisów. Czy właśnie te remisy są dzisiaj największym problemem, jeśli chodzi o piłkarzy drużyny Gryfa?
2: Znaczy ja myślę tak, że problemem jest, myślę, że dużo zespołów ma, jeżeli chodzi o napastników. My mamy jednego Bartłomieja Iwańskiego, który też w 2 meczach nie mógł brać udziału, ponieważ miał wyjazd i tutaj praktycznie już było ciężko nam ze zdobywaniem bramek i tutaj najbardziej taką naszą bolączką to są strzelanie bramek, tak? No bo to powiedziałem poprzednio, że traciliśmy dużo bramek, ale też nie strzeliliśmy w zeszłym sezonie nie wiadomo ile bramek, dlatego skupiliśmy się na obronie, ale to co pan powiedział, na pewno gdyby udało nam się trafić w tego fajnego, dobrego napastnika, mogłoby być o wiele lepiej. Jednak jak mówię, zawsze mówimy, nie, jak nie można wygrać, to trzeba zremisować. Nie mamy porażki, z tego na razie się cieszymy.
1: Na pewno mocną stroną Gryfawej Chorowej jest obrona, gra w defensywie. Tutaj zanotowałem 5 straconych bramek po 10 meczach, czyli to jest bardzo mocna strona. Tu pan mówił już właśnie o tej sile ofensywnej, że troszeczkę to jeszcze nie najlepiej gra, no bo strzelonych zaledwie 13 goli, a w poprzednich 2 kolejkach bezbramkowe remisy, przypomnę, z Arką 2 Gdynia i po Wiśle Dzierżoń.
2: Tak, oczywiście, ale chciałbym jeszcze zaznaczyć, oprócz tej obrony przyszedł do nas bramkarz Paweł Depka i trzeba powiedzieć wprost, że on dzisiaj, jak kiedyś Wiesław Fera, broni coś ponad. Bo ja mówię, w bramce to jest tak, że się łapie wszystko, co trzeba, ale czasami te sytuacje, które on uratował, to też trzeba przyznać, czy karny w Dzierżgoniu, czy sytuacja tutaj z Lęborkiem kluczowa, czy też z Arką Gdynia, ma zawsze w meczu taką interwencję, coś ponad, co ratuje nasz zespół przed utratą bramki i tutaj duży szacunek też dla niego, bo to jest bardzo dobry materiał na piłkarza, to jest młody chłopak bramkarza i myślę, że tu też jest takie mocne ogniwo naszego zespołu.
1: Hitowym spotkaniem w październiku i to właśnie na Wzgórzu Wolności będzie pojedynek z obecnym liderem, o którym tutaj rozmawialiśmy, Czarni Pruszcz Gdański. Czy ten mecz może już określić mianem spotkania, które może odpowiedzieć, o co Gryf będzie walczył w tym sezonie?
2: To jest jeden z wielu meczy, bo jak pan wie, 17 meczy w pierwszej rundzie, 17 meczów w drugiej. Zawsze to jest jakby w tym wszystkim maraton. Jeden mecz nigdy nie decyduje o wszystkim. On pomaga gdzieś realizować ten cel. Ja myślę, że tutaj trzeba powiedzieć wprost, Czarni Pruszcz Gdański to jest zdecydowany lider i zdecydowany faworyt tej ligi. Tam zawodnicy to są zawodowcy, oni praktycznie zajmują się tylko grą w piłkę, mają jasny cel, trzecia liga, no i ciężko będzie się im przeciwstawić w całym sezonie, tak? W jednym meczu możemy wygrać, bo jak wiemy, piłka nożna to jest taki sport, gdzie nie zawsze wygrywa lepszy, dlatego tak bardzo ją kochamy, bo znamy wyniki, których zespół miał nie wiadomo ile sytuacji i nagle jedna akcja decyduje o zwycięstwie zespołu przeciwnego, także myślę, że ten mecz będzie meczem tej rundy, tak? No bo ponieważ spotkają się dwie drużyny niepokonane, ale czy to będzie decydowało o awansie? Myślę, że nie, że jeszcze jest dużo kolejek przed nami, 2/3 praktycznie jeszcze kolejek, także jeszcze troszeczkę trzeba zagrać.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
0: Norda Party! Norda Party!

0: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do rozmowy w podcaście Sportowa Fala. Moim Państwa gościem jest Rafał Szlas, honorowy prezes Gryfawej Chorobo, członek zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz przewodniczący Komisji Sportu, Zdrowia i Rekreacji w Radzie Miasta w Wejherowie. A jeśli chodzi o kadrę Gryfa, macie bardzo młody zespół i czy jest Pan zwolennikiem raczej budowania cierpliwego budowania zespołu, czy też może szukania jakichś bardziej doświadczonych piłkarzy, czy jednak szukacie wśród wychowanków?
2: Panie redaktorze, zauważył Pan, że jak budujemy, to zawsze budujemy. Gdzieś to jest proces jakiś, wymieniamy tych zawodników. Pamięta Pan kiedyś, jak z Grzegorzem Nicińskim budowaliśmy ten zespół, prędzej był trener Wasiek, ci zawodnicy byli wymieniani z roku na rok, nie było to nigdy rewolucji, gdzie 7 odchodziło, zawsze było gdzieś 2-3, następnych 2-3 dochodziło i tak teraz zaczęliśmy z powrotem budować ten zespół i te słabsze ogniwa albo ogniwa, które w tej chwili nie są w stanie być na tym poziomie, wymieniamy, ale też nie rezygnujemy z naszych wychowanków, bo to jest też jakby nasze spojrzenie na to, że zawodnicy stąd powinni grać i są też na dobrym poziomie, bo mamy zespół, który jest szkolony, mamy młodzież szkoloną, dlatego to jest też wizytówka, żeby ci zawodnicy sprawdzali się w drużynie seniorów. I myślę, że takich zawodników mamy i kolejni zawodnicy wchodzą. A to, żeby robili ten postęp, potrzebni są tacy zawodnicy doświadczeni, tak jak przed Jankowski, który gdzieś tam pomaga. Także tutaj trzeba jakby to połączyć, żeby ci młodzi ludzie mieli się od kogo uczyć, a żeby mieli się od kogo uczyć, to trzeba tych doświadczonych naprawdę na dobrym poziomie zawodników ściągać.
1: Ale macie w swoich tych właśnie juniorskich zespołach, tych młodszych, odpowiednią liczbę wychowanków, którzy mogą właśnie w przyszłości albo niedalekiej przyszłości właśnie zawojować o pierwszy zespół i pomóc w grze w czwartej lidze, może już w trzeciej za jakiś czas?
2: No oczywiście są zawodnicy, którzy już trenują z zespołem, są już też grają w tym zespole i występują. Także tych zawodników co roku dochodzi. Jedna, dwie osoby. Także myślę, że tutaj naprawdę możemy być zadowoleni z tego, bo ci zawodnicy, którzy wchodzą, jakby spełniają warunki te czwartej ligi. I mamy przykład Pawła Bojkę, mamy przykład Krefty Jakuba. Także to są zawodnicy 2007 rocznik i oni grają. Wchodzą i

0: i sprawdzają się, i na przykład jest Tristan Kowalewski, który tak samo jest, gra, i to są zawodnicy, chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że oni grają, bo są młodzieżowcy potrzebni, tylko oni jakby wywalczyli swoją postawą miejsce na boisku.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
2: Norda Party! Norda Party!

0: Znowu powiesz, że... Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do rozmowy w podcaście Sportowa Fala. Moim Państwa gościem jest Rafał Szlast, honorowy prezes Gryfawej Chorowo, członek zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz przewodniczący Komisji Sportu, Zdrowia i Rekreacji w Radzie Miasta w Chorowie. Może nie wszyscy wiedzą, że już chyba od roku w klubie ponownie działa Grzegorz Niesiński. To jest trener z historią, z którym Gryf świętował największe sukcesy w historii, czyli grę w ćwierćfinale Pucharu Polski, także pierwszy awans do drugiej ligi. A dziś obecnie jaką rolę pełni pan Grzegorz Niesiński w klubie?
2: Pan Grzegorz Niesiński jest dyrektorem sportowym i też można powiedzieć organizacyjnym, bo też dba tam o organizację. Także jest bardzo pomocny. To, co pan redaktor wspomniał, bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o trenerkę. Przy młodym trenerze Mateuszu Czaj pomaga mu też, daje mu dobre wskazówki, chociaż decyzje zawsze podejmuje autonomicznie pierwszy trener, myślę, że Mateusz cieszy się, że może mieć kontakt z takim trenerem, ponieważ jak wiemy, Grzesiu prowadził Arkę Gdynia w Ekstraklasie, Chrobrego Głogów na poziomie też pierwszej ligi, ma duże sukcesy, bo też zrobił Puchar Polski, finał Pucharu Polski z Arką Gdynia, awans do Ekstraklasy, także myślę, że to doświadczenie też, kontakt z zespołami, gdzie ma wgląd na różnych piłkarzy i też musi ich szukać odpowiednie do kosztów, na które stać oczywiście zespół i klub Gryf. Dlatego cieszę się, że Grzegorz jest przy tym zespole. Myślę, że jest dużym wzmocnieniem i dużym wsparciem nie tylko dla zarządu i tutaj osób związanych z Gryfem, ale też również dla trenera i zawodników.
1: Jak pan na razie ocenia pracę trenera Mateusza Czaj? Mam tutaj na myśli, że w Polsce mam wrażenie, że funkcja trenera to jest, można porównać do siedzenia na gorącym krześle, że kilka meczów nie wyjdzie, no to już robimy, dziękujemy i out. A jak w Chorobie? Czy w Chorobie trener Mateusz Czaja może być na razie pewny swojego stanowiska i może to być trener na kolejne lata?
2: Oczywiście, panie redaktorze, jak pan zauważy, to u nas jak trenerzy przychodzą, jak sami nie rezygnują, to my zawsze dajemy im możliwość pracy jak najdłużej. Uważamy właśnie, że ta stabilność, że w Gryfie, jak w mało jakim klubie, taki trener ma praktycznie spokój, jeżeli chodzi o prowadzenie zespołu, cierpliwość zarządu, ludzi zarządzających klubem, dlatego że my wiemy, że lekarstwem nie jest wymiana trenera, tylko lekarstwem jest jakby dążeniem do postawionego celu poprzez politykę, którą dajemy. Bo trzeba powiedzieć sobie szczerze, że czasami za dużo wymagamy od zespołu, jakiego mamy, tak? No i najczęściej ofiarą staje się ten trener, tak? Że winny jest trener, a ja uważam, że tak nie jest i to pokazaliśmy w klubie, że pracując dłużej z różnymi trenerami, oni odnosili jakieś mniejsze lub większe sukcesy. Patrz przykład Grzegorz Niciński, czy nawet Wojtek Wasiek prędzej z awansem do trzeciej ligi. Wszystko to jest proces, wiemy o tym i dajemy czas jakby, tak? Rozumiemy, że w niektórych klubach jest bardzo duże ciśnienie, jak pan wie, w Ekstraklasie i wyższych klubach na wynik i tam też wchodzą duże pieniądze w grę, więc tam jest jakby trzeba pokazać, że coś się robi, ale ja jestem jakby zwolennikiem i zarząd za tym, żeby dać trochę człowiekowi popracować, trenerowi i wtedy oceniać jego pracę.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej. Norda!

0: zatrzymania po pożarze stacji Starlinków na Mazowszu. Szef MON zapowiada przegląd zakupów wojskowych i szybsze dostawy sprzętu. PKP Intercity pokazało nowy rozkład jazdy, zmiany od grudnia. Miriam Lipińska. Dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w Niemczech w związku z podpaleniem stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Mężczyzn udało się zatrzymać w Niemczech. Polskie służby wiedzą, że odpowiedzialna za podpalenie stacji Starlinków była Rosja, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
1: Nie mamy żadnych wątpliwości, że za tym aktem dywersji stoją rosyjskie służby i warto tutaj dodać do tego, że coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym.
0: Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że zatrzymani odpowiedzą przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Operatorem stacji w okolicach Grójca jest państwowa spółka Exatel. Obiekt zapewnia łączność internetową i obsługuje ruch satelitarny w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym kluczową komunikację dla Ukrainy. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada przegląd wydatków na polskie zbrojenia. Chodzi o skoordynowanie potrzeb i szybką dostępność sprzętu, a nie tylko długofalowe zamówienia.
2: Przeprowadzimy też w najbliższym czasie mały przegląd strategiczny. To jest ważna sprawa związana z zakupami najbardziej potrzebnego sprzętu wojskowego. I myślę, że taki mały przegląd powinni dokonać nasi sojusznicy we wszystkich państwach.
0: Wicepremier mówił też o tym, że konieczne są zmiany w budżecie Unii Europejskiej w wydatkach na zbrojenia. Chodzi o większą liczbę grantów na zakupy w tym zakresie. Za nieco ponad tydzień Łukasz Gibała rozpocznie urzędowanie w fotelu prezydenta Krakowa. We wczorajszych wyborach zdobył ponad 62% głosów. Jego rywalka Monika Piątkowska niespełna 38%. Co o nowym prezydencie sądzą mieszkańcy?
3: Ja się głosowałam na pana prezydenta.
4: Co do tego pana mam poważne wątpliwości, ale skoro ma takie, proszę pana, parcie na tą władzę, niech udowodni, proszę pana, że coś zrobi.
5: Wiem, że jest biznesmenem i że będzie koło swoich interesów się kręcił.
0: Nowo wybrany prezydent Krakowa złoży ślubowanie podczas sesji Rady Miasta 21 października. Papieskie audiencje odwołane do 20 października. Powodem jest hospitalizacja.

0: operacja Leona XIV, który ma przejść operację usunięcia guzka na płucu. Termin operacji nie został jeszcze podany. Jak przekazał Watykan, Leon XIV pozostanie w szpitalu po zabiegu około tygodnia. I na koniec wracamy do kraju. Nie tylko największe polskie miasta. PKP Intercity uruchamia pociągi do mniejszych miejscowości, które od lat walczyły z wykluczeniem komunikacyjnym. Dziś przewoźnik opublikował nowy rozkład jazdy, który wejdzie w życie 13 grudnia. Dziennie uruchamiane będzie 600 połączeń. W wakacje będzie to 622.
1: Kolej dalekobieżna wraca do Działoszyna i Kłobucka. To jest linia pomiędzy Łodzią i Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Również kolej dalekobieżna wraca do Olecka. Pociąg Intercity Gryf połączy Olecko z Olsztynem, Trójmiastem, Słupskiem i Szczecinem, a w drugą stronę z Suwałkami.
0: Mówi Krzysztof Krasowski z PKP Intercity. Według nowego rozkładu pasażerowie z Warszawy do Gdańska i z powrotem będą mogli pojechać co pół godziny.
2: Jakub Szumilas, zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Ponad 600 hektarów dna Bałtyku sprawdzono przed rozpoczęciem budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Głównym celem było wykrycie niewybuchów i innych niebezpiecznych pozostałości po działaniach wojennych. Badania trwały 9 miesięcy i obejmowały analizę archiwalnych map, pomiary geograficzne oraz pracę nurków. Najważniejszy wniosek jest taki, że na badanym obszarze nie odnaleziono materiałów wybuchowych z okresu II wojny światowej. Podczas prac odkryto jednak około 500 innych przedmiotów związanych z dawną żeglugą. Wśród nich znalazła się m.in. drewniana beczka ważąca ponad 216 kg, która według wstępnych ocen może pochodzić z okresu od XV do XVII wieku. Na dnie znaleziono także dawną kotwicę, elementy wyposażenia statków oraz czterocylindrowy silnik okrętowy z pierwszej połowy XX wieku. Wszystkie wydobyte zabytki mają trafić do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, gdzie zostaną poddane konserwacji i dalszym badaniom. 26 kierowców pod wpływem alkoholu lub innych zabronionych substancji zatrzymali pomorscy policjanci podczas działań Trzeźwość. Jedna z pierwszych interwencji miała miejsce w Lęborku tuż po północy. U 28-letniego kierowcy Volkswagena tester wykazał obecność mefedronu. W samochodzie policjanci znaleźli także zawiniątko z białym proszkiem ukryte w osłonie przeciwsłonecznej. Mężczyzna został zatrzymany, a jego krew pobrano do dalszych badań. W powiecie słupskim policjanci zatrzymali z kolei 59-latka, który prowadził Volkswagena Golfa po drodze ekspresowej S6. Badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali 37-letniego kierowcę Audi. Mężczyzna miał niemal promil alkoholu i prowadził mimo sądowego zakazu. Za jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka udurzającego grozi do 3 lat więzienia. Za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów kara może sięgnąć 5 lat. Ewa Maszota, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Cywicach, została laureatką Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego Srebrne Drzewko. Wyróżnienie przyznano za wieloletnią działalność na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz rozwijanie rozwiązań społecznych odpowiadających na potrzeby mieszkańców gminy. Nagrodę wręczyli Agnieszka Baranowska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego, Katarzyna Weremko, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz jej zastępczyni Kinga Myciuk. Wśród inicjatyw rozwijanych w Cywicach są Klub Seniora i Rodziny, działania integrujące seniorów oraz projekty wspierające dzieci, rodziny i osoby z niepełnosprawnościami. Ważnym etapem tej działalności było utworzenie Centrum Usług Społecznych, pierwszej takiej placówki w powiecie lęborskim. Podczas gali laureatce towarzyszyli mąż, wójt gminy Cewice Jerzy Bańka, sekretarz i zastępca wójta Joanna Paraszewska oraz pracownicy Centrum Usług Społecznych. Ewa Maszota podziękowała osobom i inicjatorom, z którymi współpracowała przez lata. Nagroda Srebrne Drzewko jest przyznawana za działania na rzecz rozwoju pomocy społecznej i wdrażanie rozwiązań służących mieszkańcom regionu. W Słupsku zakończyła się kolejna edycja specjalistycznego kursu dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego. W dwutygodniowym szkoleniu uczestniczyło 18 funkcjonariuszy z jednostek policji z całego kraju. Program obejmował m.in. prawo wykroczeń, zasady prowadzenia czynności wyjaśniających, przygotowanie i popieranie wniosków o ukaranie przed sądem oraz sporządzenie środków odwoławczych. Uczestnicy poznawali również psychologiczne aspekty komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Ważną częścią kursu były zajęcia praktyczne. Policjanci przeprowadzili symulację rozprawy sądowej zakończoną wygłoszeniem mowy oskarżycielskiej. Odwiedzili także sąd rejonowy w Słupsku, gdzie mogli obserwować praktyczne aspekty pracy przed sądem. Wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym i poszerzyli swoje kompetencje potrzebne do wykonywania zadań oskarżyciela publicznego.
3: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące

0: Polsce inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
1: Wieczorem od 6 do 9 stopni w północnej części regionu, w głębi województwa miejscami jeszcze chłodniej, zachmurzenie ma. Przed nami chłodna noc, w Wejherowie około 6 stopni, w Słupsku i Gdyni 7 stopni, na Helu i we Władysławowie około 9. Wiatr słaby, głównie zachodni i północno-zachodni. Być małe i umiarkowane, a okresami większe, lokalnie możliwy słaby deszcz.
0: Prognozę pogody sponsoruje Sigma Budownictwo, przedsiębiorstwo realizujące inwestycje budowlane. sigmabudownictwo.pl.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do rozmowy w podcaście Sportowa Fala. Moim Państwa gościem jest Rafał Szlas, honorowy prezes Gryfawej Chorowo, członek zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz przewodniczący Komisji Sportu, Zdrowia i Rekreacji w Radzie Miasta w Wejherowie. Mówiliśmy o fajnym sezonie, początku sezonu w Pomorskiej Czwartej Lidze, ale jeśli chodzi o te bolączki Gryfawej Chorowo, to czym one są obecne? No pieniądze to zawsze jest za mało, a może jakaś infrastruktura, czy może pozyskiwanie zawodników, albo może mniejsze zainteresowanie kibiców, no bo pamiętamy, Puchar Polski to siłą rzeczy były tłumy na meczach, a jak to teraz obecnie wygląda?
2: Zawsze jest tak, że ilość kibiców idzie za sukcesem, tak? No trzeba tutaj szczerze powiedzieć, że jest więcej kibiców, bo trzeba spojrzeć, jak pan spojrzy naprawdę. My mamy kibiców, którzy jeżdżą za nami, także to jest bardzo duży szacunek. Mamy kibiców w czwartej lidze, co potrafią mi robić oprawy, jak zobaczycie, jak państwo są w stanie zobaczyć na stronach Gryfa, czy też w telewizji, jak jest mecz puszczany, także mamy tych kibiców. Może nie ma ich za dużo, ale są wierni przy nas, a jak są wyniki, to i też przychodzą na te mecze, także tu nie możemy narzekać, czego nam brakuje. Panie redaktorze, no, my mamy dzisiaj troszeczkę lepiej z tej sytuacji, że mamy równiejszy skład, czyli mamy też rezerwowych. Jak jeden odpadnie, to drugi wchodzi, dlatego też utrzymujemy ten poziom w miarę taki w tej lidze, wysoko się utrzymujemy na czwartym miejscu. No, ale też taką bolączką, którą mamy, a która niedługo zostanie usunięta, to jest to pełnowymiarowe sztuczne boisko, gdzie mamy problem, żeby trenować późną jesienią i zimą. I myślę, że tutaj niedługo rozwiąże się ten problem i będziemy dalej mogli rozwijać. I tak samo czy przy szkółce, przy młodych zawodnikach, wszyscy będą mieli lepsze warunki do trenowania i pójdziemy jeszcze bardziej do przodu.
1: Mówi pan tutaj o bolączkach Gryfawej Chorowo, ale tak jak wspomniałem na początku, jest także pan członkiem Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. To tak z pana obserwacji, z pana wiedzy, to z jakimi bolączkami właśnie się borykają właśnie drużyny z niższych klik w województwie pomorskim?
2: No ja myślę przede wszystkim właśnie z tymi boiskami pełnowymiarowymi, bo powiedzmy sobie szczerze, zarówno w Wejherowie, jak i w tych innych mniejszych miasteczkach są te mniejsze boiska takie, gdzie grają na boiskach osiedlowych, czy tych orlikach, czy przy szkołach, ale problem jest boisk pełnowymiarowych sztucznych i też trzeba przyznać sobie szczerze, że piłka nożna jest najbardziej popularnym sportem w Polsce i jest coraz więcej dzieci, znaczy jeszcze więcej dzieci, które uprawiają ten sport. Popularyzacja piłki nożnej wśród dziewczynek też pokazuje, że jest coraz więcej drużyn młodzieżowych dziewcząt a takie boiska, jedno boisko w mieście okazuje się za chwilę za małe. Za mało, bo tych drużyn jest tyle. W takim Wejherowie, jak pan spojrzy, Gryf razem z Błękitnymi ma około 500-600 dzieci, więc to jest ogromna ilość. A teraz, żeby te wszystkie dzieci mogły trenować na jednym boisku, jest to wręcz niemożliwe. Dlatego na pewno bolączką jest infrastruktura. Żyjemy w takim klimacie, jakim żyjemy. I mamy śnieg, pada śnieg, jest zimno i te boiska naturalne, nie można na nich trenować, dlatego są potrzebne sztuczną nawierzchnią, ale myślę, że idzie to ku lepszemu. Samorządy też to widzą, ministerstwo też to widzi, robiąc programy właśnie boisk pełnowymiarowych, także myślę, że z czasem pójdzie wszystko do przodu.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
3: Autopromocja. Twoja reklama to więcej niż komunikat. To decyzja. Komu dajesz swoje pieniądze? Algorytmom zza oceanu? Czy pasjonatom, którzy prowadzą lokalne radio i znają swoich klientów z imienia?
4: Lokalne radio to coś więcej. To pomoc w czasie powodzi. To mikrofon dla tych, którzy nie mają głosu. To miejsce, gdzie twoja firma naprawdę znaczy coś więcej.
5: Reklamując się u nas, nie tylko promujesz swoją firmę. Budujesz bezpieczniejszą, silniejszą i bardziej zjednoczoną lokalną wspólnotę.
6: Autopromocja. Norda Party.

0: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do rozmowy w podcaście Sportowa Fala. Moim Państwa gościem jest Rafał Szlas, honorowy prezes Gryfawej Chorowo, członek zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz przewodniczący Komisji Sportu, Zdrowia i Rekreacji w Radzie Miasta w Chorowie. Dużo mówi się o szkoleniu młodzieży. Czy Pomorze produkuje dzisiaj wystarczająco dużo zawodników, którzy później mogą trafić do profesjonalnej piłki?
2: Ciężko jest rywalizować z takimi klubami jak Pogoń Szczecin czy Lech Poznań w szkółkach, których mają, ponieważ ich baza sportowa jest dwa, to jest mało, no przynajmniej z pięć razy lepsza niż u nas tutaj na Pomorzu. Niech pan spojrzy nawet przykład Arki czy Lechi, no chyba lepsze obiekty, najlepsze obiekty w tej chwili może się pochwalić Jaguar Gdańsk, gdzie Arka Gdynia i Lechia Gdańsk są w pierwszej lidze, a były też w ekstraklasie. No bolączką jest, że te kluby nie mają infrastruktury i kiedy jest młody chłopak, który jest wybitny i widać w nim potencjał, to kluby, które przychodzą do niego, takie jak Lech czy Pogoń Szczecin, mówię tutaj o zachodniopomorskiej i wielkopolskiej, bo to są najbliżej, to jak pokazują warunki treningów i wszystkiego, no to są w stanie zachęcić takiego chłopaka po to, żeby grały w tych klubach. No my staramy się też, żeby ci młodsi zawodnicy, młodsi jeszcze, do końca szkoły podstawowej nie odchodzili, dlatego mamy też w Pomorskim Związku zespół, jak pan wie, który gra w ligach juniorskich i są w internacie, mają szkołę wspólną, tak żeby nie uciekali, żebyśmy mieli z kogo wybierać i też, żeby też te kluby nasze, Arka i Lechia i inne, które grają na szczeblu centralnym, mogły z tych zawodników korzystać. Jednak to, co powiedziałem, bardzo ciężko jest konkurować z tymi klubami, które mają infrastrukturę, które są w stanie zachęcić tych rodziców i tych zawodników do tego, żeby mogły się rozwijać w klubach.
1: Pan sportowo działa nie tylko lokalnie, też na Pomorzu, ale z racji tego, że jest, tak jak wspomniał pan, członkiem zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, to jest też pan zapewne trochę bliżej centralnego futbolu. I tutaj do pana takie pytanie. Zapewne pan już słyszał ten cytat, ale sobie pozwolę go przytoczyć i bym prosił do niego się odnieść. Tutaj ukraiński minister sportu Matwiej Bidny z portalem Politico ogłosił gotowość do wspólnego organizowania Mistrzostw Świata właśnie z Polską. Ukraina ma już doświadczenie w organizowaniu dużego turnieju właśnie wspólnie z naszym krajem. Czy to jest takie populistyczne hasło, czy coś jest na rzeczy?
2: Znaczy ja powiem szczerze tak, dla mnie osobiście w tej chwili będzie bardzo ciężko, a powiem dlaczego. Dlatego, że FIFA stawia na obiekty, które są o wiele bardziej liczniejsze niż w Polsce. My mamy stadiony, które może pomieścić 40 tysięcy do 56, no nasz stadion do 60 tysięcy, narodowy jest jeden, ale pozostałe, jak pan spojrzy, co jest 30 tysięcy, to jest dla mnie, to są zbyt małe stadiony dla FIFA, żeby ściągnąć tu kibiców. Jak pan spojrzy, gdzie odbywają się Mistrzostwa Świata, to te stadiony wszystkie są powyżej około 60 tysięcy, nawet w tych krajach, które są budowane, jak pan spojrzy, Katar czy coś, no to są przynajmniej o 20 tysięcy. A jak wiemy, za tym idą pieniądze za każdą imprezą i tutaj FIFA patrzy bardzo, bardzo na te aspekty i tutaj będzie bardzo ciężko, chociaż nie powiem, że nie chciałbym, żeby były takie mistrzostwa, bo my, tak jak pan powiedział, i Ukraina jesteśmy w tym już zaprawieni w bojach, bo mieliśmy euro w naszym kraju i pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie sprostać imprezie takie, jak była Mistrzostwa Europy.
1: Tak, tylko wtedy było kilkanaście drużyn, a tutaj prezydent FIFA cały czas chce tą liczbę podnosić, więc to już będzie dużo, dużo więcej organizacji przy tym.
2: No dokładnie i tutaj już powiem szczerze, to się wszystko rozmydla. Ja tu też rozmawialiśmy z panem redaktorem, to się rozmydla, że zbyt duży napok tych wszystkich meczy powoduje to, że ludzie przestają się jakby oglądać wszystko i ta popularyzacja, nie czekamy tak głodni na te mecze, tylko mamy codziennie, włączamy telewizor, jest piłka, piłka, piłka, piłka, piłka, a jak wiemy, potrzebny jest czasami ten głód piłki. Uważam, że przy tych Mistrzostwach Świata rozszerzanie dalej o następne zespoły to nie idzie ku dobremu. Uważam, że powinny być zespołów tak, jak było

0: mniej, to musi być jakaś nagroda, nie każdy może grać na tych mistrzostwach świata, ale mówię, jestem za tym, żeby w naszym kraju i były tutaj jak najwięcej, ale to co pan powiedział, takich imprez, ale to co pan powiedział, sam pan wspomniał o tym, że ma być więcej drużyn, więcej drużyn to jest więcej meczy to jest więcej stadionów, a niestety, tak szczerze mówiąc, to na poziom taki, gdzie jest powyżej 40 tysięcy kibiców wejdzie na stadion, jest stadionów mało w Polsce.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
2: Norda Party!

0: Na sportowej fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do rozmowy w podcaście Sportowa Fala. Moim Państwa gościem jest Rafał Szlas, honorowy prezes Gryfawej Chorowo, członek zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz przewodniczący Komisji Sportu, Zdrowia i Rekreacji w Radzie Miasta w Chorowie. Pan jest optymistyczną osobą, tu jeszcze zanim przejdę do kolejnego zagadnienia. To właśnie, ogląda Pan ostatnie 4 mecze Polaków w Lidze Narodów, jak Pan ocenia, czy dużo przeklinania, czy jednak Pan widział jakieś pozytywy?
2: Ja, Panie Redaktorze, zawsze staram się widzieć pozytywy i ja rozumiem, że te komentarze wszystkie są takie pod publikę, niektóre, wie Pan, ja uważam tak, jeżeli chodzi o grę, to uważam, że jest postęp w grze i nie ma co dużo mówić, bo gramy o wiele lepiej. Jak Pan spojrzy na mecze z Szwecją, pierwsza połowa, w drugiej połowie zgasiliśmy troszeczkę słabiej, ale w pierwszej połowie z Szwecją, z Rumunią, z Bośnią Hercegowiną, ten mecz ostatni tak samo. No pierwszy, umówmy się szczerze, ten pierwszy mecz zawsze, pierwsze zgrupowanie, powiedzmy sobie szczerze, ten mecz taki nie był najlepszy, ale w tych pozostałych meczach widzieliśmy jakąś równość gry. Oczywiście nie było Roberta Lewandowskiego w tym ostatnim meczu, nie mamy napastnika, tak szczerze, z prawdziwego zdarzenia takim, jakim jest Robert i obojętnie, co byśmy nie mówili. Na dzień dzisiejszy to ciężko znaleźć zawodnika, który by strzelił, bo patrząc tak naprawdę na te mecze, no to 18 strzałów oddaliśmy z Bośnią Hercegowiną, jeden strzał w stronę bramki i bramka dla Hercegowiny. Tu z Rumunią strzeliśmy 6 bramek, oczywiście ktoś powie, ale to był w osłabieniu, no tak, no ale proszę spojrzeć w sposób gry, jak gramy. My jesteśmy trochę takim narodem, gdzie tak, jak gramy dobrze i przegrywamy, to mówimy, znowu przegrali. Jak gramy, jak wygrywamy i gramy słabiej, to a wygrali, udało im się i wie Pan, i teraz tak podzielić to wszystko, bo ja mówiłem, to jest tak jak za Czesia Michniewicza, ktoś mówił, a słabiej graliśmy, okej, dobrze, słabiej graliśmy, no ale mieliśmy wyniki, tak, za Jerzego Brzęczka, rozmawialiśmy tutaj tak samo, awansowaliśmy do Mistrzostw Europy, a ktoś mówił, styl słaby, no i zmienili na Sousę, że nie pojechał trener, który awansował na Mistrzostwa Europy. Dzisiaj Jerzy Brzęczek znowu prowadzi kadrę i znowu awansuje do Mistrzostw Europy, także dajmy spokojnie popracować jednemu trenerowi nad pracą nad tą kadrą, bo naprawdę nie jesteśmy tacy słabi i gramy, tylko potrzeba jest powtarzalność i spokój. Ja przede wszystkim mówię spokój, bo my w Polsce mamy 38 milionów ekspertów,

0: w piłce nożnej, dlatego to spokój jest najważniejszy w tym i dać trenerowi popracować, uważam.
1: Abstrahując od tych wyników reprezentacji w tych ostatnich 4 meczach, to chyba może jakiś lekki powód do dumy też pan miał z racji tego, że jest pan z tego regionu, bo w reprezentacji zagrał z numerem 9 wychowanek Pogoni Lembrok Mateusz Żykowski, czyli chłopak stąd.
0: Tak, tak, bardzo się cieszę. Zresztą jestem z działaczami z Lęborka w bliskim kontakcie. Rozmawialiśmy o tym, on też się bardzo cieszą, bo to jest jednak ich wychowanek i cieszę się właśnie, że jest taki zawodnik, strzela i to pokazuje też, że nawet zawodnik z takiego regionu jak od nas, grając, może trafić do reprezentacji i nawet z drugiej Bundesligi, tak umówmy się szczerze. On ma te papiery, ma to wszystko, ale też drużyna musi zacząć grać troszeczkę inaczej, jak nie ma Roberta na niego. Bardzo fajnie utrzymuje się przy piłce, bo to trzeba przyznać, że bardzo fajnie utrzymuje się przy piłce, jest silny, jest na tym i życzę mu jak najlepiej, żeby strzelał jak najwięcej bramek na reprezentacji. Naprawdę też cieszę się, że mamy chłopaka z regionu.
1: Teraz postawimy przecinek i do rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie muzycznej.
2: Norda

0: Na Sportowej Fali, czyli rozmowy o najważniejszych wydarzeniach sportowych w naszym regionie.
1: Wracamy do rozmowy w podcaście Sportowa Fala. Moim Państwa gościem jest Rafał Szlas, honorowy prezes Gryfa Wejherowo, członek Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz przewodniczący Komisji Sportu, Zdrowia i Rekreacji w Radzie Miasta w Wejherowie. W maju do Wejherowo dotarła bardzo dobra wiadomość. Miasto otrzyma dofinansowanie na boisko Waza.
2: Dokładnie, panie redaktorze, no mówię tutaj ogrom pracy, dużo wysiłku w sensie takim i czas, cierpliwość. Tutaj ogromne podziękowanie, już mówiłem nieraz o tym i wspomnę, dla posła Rafała Siemaszki, który pomagał w tym, żeby nasze miasto dostało tą dotację. Chcę powiedzieć, że jest to największa dotacja, jeżeli chodzi w Pomorskim, 4,5 miliona, więc czasami warto poczekać na to, żeby dostać duże dofinansowanie i zrobić obiekt z prawdziwego zdarzenia. Brakowało nam tego obiektu, bo to będzie obiekt z trybunami, to będzie obiekt z szatniami, oświetlony, pełnowymiarowe boisko, dlatego cieszymy się bardzo i mówię to, co powiedziałem, czasami warto poczekać. To nie jest tak, że myśmy nic nie robili, bo jak pan spojrzy i mieszkańcy spojrzą, w każdym rejonie naszego miasta powstawało boisko mniejsze, czyli typu Orlik z sztuczną nawierzchnią. Będą je powstawiały kolejne też, bo jak wiemy, następne powstanie z sztuczną nawierzchnią przy ulicy Konopnickiej też, co robimy, plac rekreacji w Wejherowie. Także myślę, że tych boisk będzie i placów rekreacji coraz więcej. Cieszymy się i to boisko też pomoże nie tylko mieszkańcom, ale klubom młodzieży, które chcą się rozwijać, które chcą uprawiać piłkę nożną w naszym mieście.
1: Dopytam, no właśnie, boisko Waza to będzie przede wszystkim dla stowarzyszeń klubów, czy także mieszkańcy normalnie będą mogli przyjść i pograć sobie?
2: Będzie oczywiście dla mieszkańców, to jest jak wszędzie, wie pan, no to jest tak, że wiadomo, że będą korzystały z tego klubu, bo to jest pełnowymiarowe boisko, no też to musi być dla tych chłopaków, którzy trenują, chcą trenować, żeby polepszyć im warunki. Chcę powiedzieć, że poluźnią się też boiska, bo jak wiemy, te kluby też korzystają z boisk, te, które są teraz, jak pan spojrzy, przy osiedlach, także jak tam pójdzie część zespołów, to zwolni się znowu miejsce na tych wszystkich Orlikach, przy Jamajce, przy boiskach szkolnych, także tych boisk, tego miejsca będzie na pewno dużo do uprawiania sportu, ale też trzeba powiedzieć, że będzie możliwość dostępu pewnie w jakichś dniach dla mieszkańców, że każdy będzie mógł sobie pograć i umówić się, żeby sobie pograć na pełnowymiarowym boisku.
1: Na jakim etapie jest to przedsięwzięcie?
2: Na dopięcie papierów i niedługo będziemy składać przetarg na to boisko.
1: Skąd w ogóle nazwa Waza?
2: Wydaje mi się, że to się wzięło od, chyba Waza budowała ten blok. Z tego co pamiętam, firma Waza, tak to było. Z tego co pamiętam, to ten blok, który stoi, to jest z przodu, to był budynek, który budowała firma Waza i wtedy dlatego później mówi, że za budynkiem Waza. Tak to było dokładnie. Tak jak za Blizą było, za hotelem Bliza, także raczej jestem na 99% pewny, że tak jest.
1: Honorowy prezes WKS Gryfa Wejherowo, członek Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz przewodniczący Komisji Zdrowia, Sportu i Rekreacji w Radzie Miasta Wejherowa, Rafał Szlas, był moim Państwa gościem w najnowszym odcinku podcastu Sportowa Fala. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Norda Party! Norda Party!

0: Jakub Szumilas. Zapraszam na informacje lokalne w Radiu Norda FM. Port Gdynia zakończył trwający 12 lat program dużych inwestycji, dzięki którym może dziś obsługiwać znacznie większe statki niż wcześniej. Od 2014 do 2026 roku na modernizację przeznaczono ponad 1,280 milionów złotych. Pogłębiono akweny wewnętrzne do 15,9 metra, poszerzono wejście do portu ze 100 do 140 metrów, a obrotnica dla statków ma obecnie 480 metrów średnicy. Przebudowano również nabrzeża, w tym niemal 800-metrowe nabrzeże helskie. Dzięki zmianom do Gdyni mogą zawijać kontenerowce mające nawet około 400 metrów długości. Nowe możliwości portu pokazała już lipcowa wizyta MSC Venice. Jednostka ma 399 metrów długości i pojemność ponad 18,7 tysiąca TEU. Był to największy statek obsłużony dotąd w gdyńskim porcie. Zarząd portu liczy, że zakończona modernizacja zwiększy możliwości przeładunkowe Gdyni, pozwoli zabiegać o kolejne duże jednostki oraz bezpośrednie połączenia oceaniczne. Kolejny już raz z inicjatywy Stowarzyszenia Port odbył się Puski Dzień Seniora, o czym mówi Patrycja Komowska, prezes Stowarzyszenia Port.
1: Razem z Radą Pucką Seniorów żeśmy postanowili co roku uświetlić ten dzień, zresztą październik jest miesiącem seniora i no bawimy się, wyciągamy seniorów z domów, próbujemy jakoś zainicjować to, jak ważni są w naszym życiu, żeby nie zapominać o tym.
0: Co najważniejsze, to oni sami nie zapominają, że warto czas spędzać po prostu razem, integrując się i bawiąc. Dlatego też chętnych do wzięcia udziału w wydarzeniu nie zabrakło. O czym mówi Mirosława Dolna, przewodnicząca Rady Seniorów w Pucku.
2: Seniorzy chcą się bawić i serdecznie im gratuluję wytrwałości i siły. I pokażmy, jak się bawi. Puck jest siła, bo współpracujemy z Puckim Klubem Seniora, który jest naszym głównym wsparciem w organizacji i wszystko we wszystkim nam pomaga. I Stowarzyszenie Port też działa z nami wspólnie, także wspólną siłą zorganizowaliśmy ten Pucki Dzień Seniora.
0: Czyli wydarzenie, które nie da się ukryć, obfitowało w wiele różnych aktywności, w tym przede wszystkim tych ruchowych i tanecznych. O niesamowitym zaangażowaniu puckich seniorów mówi Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka.
3: Ja życzę wszystkim dużo młodszym od seniorów, żeby mieli tyle energii, tyle pomysłów, tyle chęci do tego, żeby po pierwsze wyjść z domu, wspólnie poprzebywać, właśnie się fajnie pobawić i tak zwane jaja porodzić.

0: zaprosić. Także ja myślę, że to jest taka fantastyczna grupa społeczna, która po prostu chce dużo z siebie dać i jak już znajduje w sobie tą energię, zapomina na jakiś czas o jakichś problemach, które przecież na pewno są. Na pewno jakieś tam zdrowotne, jakieś rodzinne. Każdy ma jakieś problemy, ale to jest ten moment, kiedy o tym wszystkim zapominamy i po prostu się bawimy.
1: Podczas wydarzenia seniorzy mieli okazję skorzystać ze stoisk, na których proponowano im zarówno badania, zabiegi, biżuterię czy kosmetyki, ale także zachęcano do korzystania z polskiej karty mieszkańca. Seniorzy również zapoznali się z obsługą defibrylatora AED. Strażacy prezentowali plecak ewakuacyjny i zapoznali uczestników z sygnałami alarmowymi. Oczywiście nie zabrakło tortu. Dramatyczna akcja ratunkowa w Robakowie w powiecie wejherowskim. Mężczyzna wykonujący pracę przy przycinaniu drzewa wypadł z kosza podnośnika z wysokości 12 metrów. Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 12:30. Po przyjeździe na miejsce strażacy rozpoczęli udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy. W trakcie działań u poszkodowanego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Ratownicy podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową i udało się przywrócić czynności życiowe mężczyzny. Poszkodowany został przewieziony karetką do szpitala. W akcji uczestniczyły 3 zastępy straży pożarnej. Okoliczności wypadku będą wyjaśnione przez odpowiednie służby. Koło gospodyń wiejskich z Kąpina zwyciężyło 14. turniej kół gospodyń wiejskich powiatu wejherowskiego. Tegoroczna edycja odbyła się w Szymudzie, a do rywalizacji przystąpiły 3 koła z Kąpina, Kamienia i Łęczyc. Uczestniczki przygotowały m.in. koktajle z jesiennych warzyw i owoców, występy kabaretowe, pokazy mody oraz piosenki rapowe. O tym, jak oceniono poszczególne konkurencje, mówi Alicja Skwarło, członek zarządu powiatu wejherowskiego.
2: No jeśli chodzi o smaki, to wiadomo, to są kwestie indywidualne, każdemu co innego smakuje. W przypadku piosenki to no, strój, aranżacja. W przypadku tej scenki kabaretowej obostrzeniem był czas, czyli 3 minuty, czyli trzeba było się zmieścić, to jest bardzo mało czasu.
1: Turniej organizowany jest przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego od 24 lat. W przyszłym roku planowana jest zmiana regulaminu, dzięki której w wydarzeniu będzie mogło uczestniczyć więcej kół z powiatu wejherskiego. Tegoroczna rywalizacja była bardzo wyrównana, a uczestniczki zaskoczyły organizatorów swoją pomysłowością, mówi Karolina Rydzewska z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Wejherowie.
3: Tego typu spotkania, wydarzenia, które organizujemy od 24 lat za pośrednictwem Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, łączą ze sobą tradycje, promocje regionu, promocje takiej tożsamości naszej lokalnej, jak również prezentują to, co w polskiej wsi jeszcze jest i jest już coraz mniej widoczne, ale jest. Koła gospodyń wiejskich to jest taka część najważniejsza, która jeszcze pozostaje i mogę się pochwalić, że w naszym powiecie jest bardzo dużo kół gospodyń wiejskich.
1: Zwycięskie koło z Kąpina będzie reprezentowało powiat wejherowski podczas etapu wojewódzkiego turnieju. Ten odbędzie się 24 października w Czarnem, gdzie spotkają się reprezentanci powiatów z całego województwa pomorskiego.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Radiu Nord FM. Weekend Luźno pewnie pokonał w Wydajnym Świecie w meczu 12. kolejki 3. ligi. Luźnianie wciąż stąpają po piętach liderowi tabeli Polonii Środa Wielkopolska. Po poprzedniej niespodziewanej wyjazdowej porażce z Zelaną Toruń 1-3 Luźnianie chcieli się zrehabilitować z wyżej notowanym rywalem w Wydajnym Świecie, która tydzień wcześniej wysoko przegrała z Polonią 0-4. Mecz przy ulicy Mickiewicza lepiej rozpoczęli gospodarze. Weekend od 9 minuty prowadził po trafieniu Jędrzeja Zająca. Po zmianie strony Luźnianie potwierdzili, dlaczego są jedną z najskuteczniejszych drużyn w lidze zarówno w ofensywie, jak i obronie. W 53. 70. minucie Piotr Kurbel dołożył kolejne 2 trafienia i ostatecznie weekend wygrał 3-0.
5: Jestem Wojciech Wilczyński, dyrektor sportowy klubu. Jest to zespół, który postawił nam wysoką poprzeczkę. Mimo wszystko mamy swoje cele, o które walczymy. Tydzień temu przegraliśmy dla niektórych sensacyjnie z Elaną Toruń. Natomiast dobrze o tym wiemy, że Elana Toruń jeszcze 2 tygodnie wcześniej urwała punkty Środzie Wielkopolskiej, a wczoraj wygrała znowu z Kluczewem, więc to też nie jest taki słaby zespół. Ta liga do końca będzie nieprzewidywalna i nie ma tutaj zespołu, który będzie seryjnie wygrywał. Trzeba walczyć co tydzień o swoje.
4: Po 12 kolejkach weekend jest na 2. miejscu ze stratą 2 punktów do Polonii Środa Wielkopolska. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Twierdza Lęborg wciąż nie zdobyta. W 11. kolejce pomorskiej 4. ligi miejscowa Pogoń pokonała Sokoła Bożepole Wielkie 2-1. W pomyczowej wypowiedzi trener gospodarzy Mateusz Michniewicz podkreślił, że był to dla jego zespołu trudny mecz.
6: No, ciężkie dla nas spotkanie. Spodziewaliśmy się tego, bo wiemy, że Sokół to jest drużyna z dużą jakością indywidualną. Są naprawdę ta seria, która ich teraz spotyka, troszkę niefartowna. My o tym wiedzieliśmy, nie zlekceważyliśmy tego spotkania i pierwsza połowa była naprawdę bardzo dobra. Początek drugiej połowy też całkiem niezły. Stworzyliśmy sobie jeszcze parę sytuacji.

0: gdzieś po stracie w środku boiska Sokół nas skontrował, zdobyli bramkę na 2-1 i zaczęła się nerwówka dla nas. Musieliśmy się niżej cofnąć, zdominowali nas pod koniec i było nam ciężko. Na szczęście w mądry sposób się wybroniliśmy, to czego nie daliśmy rady wybronić. Bardzo pewnie w bramce spisywał się Patryk Labuda, z czego bardzo się cieszę, bo to pokazuje, że pod nieobecność Maćka to nasza bramka jest w dobrych rękach i właśnie po to Patryka latem ściągaliśmy. Gratulacje dla zespołu, bo to taki mecz przepchnięty charakterem, gdzie byliśmy na granicy, ale udało się nam zwyciężyć i to jest dla nas wszystkich najważniejsze.
1: Leomborczanie wygrali dotychczas wszystkie 5 spotkań przed własną publicznością. Z 23 punktami plasują się na 5 pozycji. Stoku jest na 10 miejscu. Pozycją w czołówce w tabeli na 4 miejscu utrzymał gry Bejcherowo. Podopieczni trenera Mateusza Czaj pokonali na wyjeździe Chojniczanką 2-3-1. Dla gry w gole zdobyli Mateusz Gołajski, Tristan Kowalewski oraz Kasper Tomczak. Ze zwycięstwa cieszyli się też Gryfici ze Słupska. W Gniewinie pokonali miejscowy Stolem 1-0. Bramka na wagę zwycięstwa padła w 27 minucie. Na listę strzelców wpisał się Patryk Dąbrowski. W tabeli Gryf Słupski jest na 6 miejscu, a Stolem na 15. Arka Gdynia przegrała u siebie z Polonią Warszawa 1-2 w 10. kolejce Betclic pierwszej ligi. Gdynianie prowadzili po golu Władysława Gutkowskisa, ale goście odwrócili losy spotkania. Zwycięską bramkę zdobył w 88 minucie Kasper Kostosz. Łotewski napastnik trafił do siatki w 17 minucie, notują swoje 5. trafienie w tym sezonie. Polonia wyrównała tuż przed przerwą za sprawą Roberta Dodoka. O wyniku spotkania przesądził gol Gostorza w końcówce meczu.
2: Straciliśmy bramkę w końcówce na 1-2 i tutaj ten mecz po prostu przegraliśmy. Dlatego jesteśmy zawiedzieni. Ja tym bardziej ze względu na, uważam, całkiem niezłą pierwszą naszą połowę, a na pewno bardzo dobre 30 minut w naszym wykonaniu, gdzie strzeliliśmy bramkę, realizowaliśmy te założenia, jeżeli chodzi o odbiór w wysokiej strefie i taki doskok. Trochę mało z tego było konkretów, jeżeli chodzi o chęć taką zdobycia drugiej bramki i jakby nawet liczby wykreowanych takich akcji, to był w gruncie rzeczy biorąc 90 minut mecz wyrównany.
1: Mówił na pomeczowej konferencji prasowej trener Arki Tomasz Grzegorczyk. Powód do dumy nie ukrywał z kolei szkoleniowy z Polonii Piotr Stokowiec.
3: Jesteśmy na pewno bardzo zadowoleni z tego wyniku, bo Arka to nie jest przypadkowy zespół i też ta gra wcale nie była taka lekka. Mieliśmy swój pomysł na granie, mieliśmy swoją strukturę grania i graliśmy w piłkę. I myślę, że kibice, którzy przyszli na stadion, a o to przecież chodzi, mogli zobaczyć drużynę z pomysłem, z polotem, wymieniającą podania, budującą na swojej połowie, przechodzącą do tej strefy wyższej.
1: Porażka ma konsekwencje dla sytuacji Arki w tabeli. Po 10 kolejkach Gdynianie mają na koncie 11 punktów i znaleźli się w strefie spadkowej. Zmieniamy dyscyplinę. AMW Arka Gdynia wygrała z Energą Trefflem Sopot 96-82 w 48 koszykarskich derbach Trójmiasta w PG Basket Lidze. Sopocianie dobrze rozpoczęli spotkanie i prowadzili po pierwszej kwarcie, ale później inicjatywę przyjęli Gdynianie, którzy z każdą kwartą powiększali przewagę. Po pierwszych 10 minutach Energa Trefl prowadziła 26-21. Do przerwy Arka odrobiła straty i wygrywała 50-47. Po zmianie stron gospodarzy utrzymali przewagę, a w ostatniej kwarcie odskoczyli rywalom. Kluczowy okazał się fragment, w którym Gdynianie zdobyli 8 punktów z rzędu. Liderem Sobocian był Jakub Schronek, który zakończył mecz z drobkiem 23 punktów i 8 asyst. Dzięki temu ma już na koncie 737 asyst w barwach klubu i awansował na drugie miejsce w historycznej klasyfikacji Energii Trefla pod tym względem. Derby zakończyły się zwycięstwem AMW Arki Gdynia 96-82. Pozostajemy na koszykarskich boiskach. Koszykarze Energii Czarnych Słupsk przegrali na wyjeździe z Anwilem Włosławek zaledwie 1 punktem. Niedzielne spotkanie zakończyło się wynikiem 79-78 dla gospodarzy, a o losach meczu decydowały ostatnie sekundy. Anwil kontrolował przebieg gry przez większość spotkania. Do przerwy prowadził 40-32, a po 3 kwartach powiększył przewagę do 11 punktów. Słupszczanie nie zamierzali jednak odpuszczać. W końcówce do odrabiania strat podrwali ich Dominik Gryn i Diordy Dmitriewicz. Po celnych rzutach za 3 punkty Czarni zbliżyli się na jedno oczko i mieli jeszcze szansę na zwycięstwo. Ostatni rzut Gryna nie znalazł jednak drogi do kosza. Anwil wygrał 79-78, a zespół ze Słupska wrócił z Włosławka bez punktów. Przełamanie Tytanów w Tczewie. 5. kolejka w pierwszej lidze przyniosła pierwszą wygraną w sezonie piłkarzom ręcznym z Wejherowa. Podopieczni trenera Roberta Wicona pokonali Sambor Latocha Agropom Tczew 44-20. Bohaterem Tytanów w tym meczu był Jan Gromowski, zdobył za 12 bramek. Zdecydowaną większość, bo 8 rzucił w drugiej połowie, w tym tą ostatnią. Tytanie wprawdzie zaczęli od straty bramki, ale szybko doprowadzili do wyrównania i zbudowali bezpieczną przewagę. Na przerwę Wejherowianie schodzili prowadząc 23-11. Po zmianie stron gospodarzy nie zdołali zbliżyć się bramkowo do Tytanów, a zamiennicy z Grodu Wejhera jeszcze bardziej powiększyli przewagę ostatecznie.

wygrywając różnicą 24 bramek 44 do 20. Dla Tytanów była to pierwsza wygrana w sezonie. Po 5 kolejkach wyrównanie zajmują 10 miejsce. Liderem pierwszej ligi jest MKS Sierp z kompletem punktów. Turniej piłkarski, sportowa rywalizacja, nagrody i przede wszystkim inicjatywa młodych ludzi. W minioną sobotę na

0: Był jednak nie tylko sam turniej, ale fakt, że pomysł wyszedł od Młodzieżowej Rady Miasta Wejherowa.
1: Uczestniczymy w pierwszym zorganizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta festynie sportowym właśnie na Blizie. Taką wymyślili nazwę. Arkadiusz Szaszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. Ja bardzo się cieszę, że Młodzieżowa Rada się zaangażowała, wymyśliła, ale także są drużyny, które w tym festynie sportowym biorą udział. Będą emocje, sport, jest organizacja, ale także można zobaczyć nowy namiot Młodzieżowej Rady Miasta. W związku z tym działają. I to jest najważniejsze.
0: Jak wyjaśnia przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Jan Guziuk, wybór sportu nie był przypadkowy.
2: Dużo młodzieży interesuje się sportem. Pomyśleliśmy o tym, że skoro ostatnio została utworzona tu była renowacja boiska na Blizie, to stwierdziliśmy, że to będzie dobra inicjatywa, żeby zrobić tutaj turniej sportowy dla młodzieży.
0: Festyn był pierwszym większym przedsięwzięciem Rady, ale organizatorzy już zapowiadają kolejne działania. Zdjęcia z tego wydarzenia do obejrzenia na portalu nadmorski24.pl. Nowa hala sportowa przy szkole podstawowej nr 6 w Rumi została oficjalnie otwarta. Inauguracji towarzyszyły turniej sportowy i pokazy taneczne. Obiekt powstał w ramach rządowego programu Olimpia i jest jedną z czterech nowych hal wybudowanych w mieście. Z nowych obiektów korzystają już uczniowie. Władze Rumi pracują nad harmonogramem udostępniania hal lokalnym klubom sportowym. Kolejny etap zaplanowano po nowym roku, kiedy z infrastruktury będą mogli korzystać także mieszkańcy. Budowa czterech hal kosztowała łącznie ponad 50 milionów złotych. Około 20 milionów stanowiło dofinansowanie pozyskane przez miasto. W uroczystości otwarcia hali przy szóstce uczestniczyli m.in. burmistrz Rumi Michał Pasieczny, poseł Rafał Siemaszko oraz przedstawiciele powiatu wejherowskiego.
3: Norda.